przyciągania. Zrozumiała już wszystko wcześniej. Zjawia się na szczęście.

0 5.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry. Nie wiem, czy też tak macie, że gdy zobaczycie słońce, szczególnie tak pomarańczowe i tak pełne jak dzisiaj, to od razu jest już lepiej. Od razu człowiek się jakoś tak przyjemniej budzi. Ja tak miałem i polecam każdemu, kto ma gdzieś okno na wschód, albo może wyjść chociaż na chwilę, to warto z rana zobaczyć słońce. Tutaj Aferanek i my z wami do godziny 10. Dzień dobry raz jeszcze.

A jeśli chodzi o ekipę, jaka będzie z wami właśnie do godziny 10, to Wera Leduchowska odpowiedzialna za realizację tego aferanka, Marcel Kujawa odpowiedzialny za serwisy informacyjne i Mikołaj Pokorzyński do godziny 10 za mikrofonem. Czwartek mamy, 27 dzień sierpnia, imieniny dzisiaj obchodzi Monika, Cezary, Józef, Małgorzata, Agnieszka, Jan, Piotr, Dominik, Amadeusz, Cezariusz, Marcelin, Honorat, Rufus i Fortunat. No to najlepszego życzymy. A ze świąt dzień Tira i Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Ja do niedawna jeszcze nie wiedziałem w ogóle, że istnieje coś takiego jak gra książkowa, że tir istnieje, to wiedziałem. Piszcie aferanek@afera.com.pl.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23:00.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy

0: my jeszcze spędzimy czas do 10:00, dokładnie w taki sposób, jaki wam zaraz przedstawię. Pogoda to będzie niedługo po następnej piosence. 7:05 to czas na przegląd porannej prasy. Tam zaglądamy do Gazety Wyborczej, do Rzeczpospolitej, do Dziennika Gazety Prawnej oraz do Głosu Wielkopolskiego z prasy lokalnej właśnie na koniec. 7:30 to Marcel zagląda do pogody ponownie i na ulicę Poznania. Czy się coś korkuje, czy nie, jak sytuacja wygląda na drogach oczywiście. 7:35 to kalendarium. Zaglądamy do dnia 27 sierpnia na łamach historii i tej historii muzycznej również. 10 minut do godziny 8 to czas na przegląd wydarzeń sportowych. 5 minut po 8 to płyta, albo może bardziej w tym tygodniu płytki tygodnia, bo dwie epki nas czekają. 8:20 kultura w aferze, 8:30 Maneno. Tam Ewa Chylak zabiera nas niezmiennie jak w każdy wtorek i czwartek o 8:30 do Zanzibaru. 9:05 to z kolei nasza rozmowa. A ja porozmawiam dzisiaj z Michałem Wiraszko, czyli laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, który zagra już w tę sobotę na Festiwalu Żupańskiego o 20:30. Wstęp tam na to wydarzenie jest wolny. Także zapraszamy serdecznie, a my dzisiaj porozmawiamy z Michałem o jego solowej drodze, która no tak naprawdę od niedawna dopiero się plasuje, o jego albumie, też solowym oczywiście, tak młodo się nie spotkamy, oraz o jego również niebywałym warsztacie tekściarskim, bo jest o czym porozmawiać. No a na sam koniec jeszcze o tym, co czeka uczestników festiwalu w sobotę właśnie o 9:30. To jeszcze grzybobranie Mateusza Korzeniewskiego. I tak właśnie do 10:00 spędzimy razem czas.
1: Wyznaczam kurs, już nikt mnie nie dosięgnie.

Była Dominika i jej powrót, właśnie najnowszy singiel, i to nowość na naszej antenie. A to już raporty pogodowe spadające na mój stół. Zerkam, jak tam wygląda sytuacja pogodowa. 12 stopni Celsjusza na termometrach, dzisiaj maksymalnie 26. Jakoś tak po południu od godziny 16-17 będzie ten pik temperaturowy. Padać ma nie padać. Nie ma padać. Najbliższe opady deszczu dopiero są przewidziane na sobotę, sobotni poranek. O, także jeśli ktoś się wybiera teraz, nie wiem, w góry, nad morze, piszcie może też właśnie do nas, jak to wygląda, jak wygląda wasza sytuacja jeszcze wakacjowa na sam koniec tego lata. Jeśli macie dzieciaki, no to pewnie później już wyjeżdżać z nimi nie możecie. A jeśli nie macie, może jesteście studentami, no to w październiku jeszcze pewnie wyjedziecie. franek@afera.com.pl, w razie czego czekam do godziny 10. 1015 hektopaskali i takie ciśnienie atmosferyczne się utrzyma prawie przez cały dzień z ewentualnym lekkim opadem pod wieczór. Wiatr raczej słaby, maksymalne porywy do 40 km na godzinę. No i bezchmurnie praktycznie, aż musiałem za okno zerknąć, czy faktycznie tak jest.

0: Marcel Kujawa z nami w studiu, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Będzie dzisiaj dopełnienie formalności?
1: No powinno być.
0: No musi być do klepka,
1: żeśmy to widzieli, nie?
0: Tak, chociaż żeby 10-0 było w dwumeczu, to będzie dobrze.
1: A to będzie fajnie, no nie? To będzie fajnie.
0: No właśnie, a teraz 3 minuty do 7 też będzie fajnie, bo to serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam, dopełnić formalności i zagrać w Lidze Europy. To cel Lecha Poznań na dzisiejszy wieczór. W rewanżowym meczu czwartej rundy eliminacyjnej Kolejorz zmierzy się na wyjeździe ze szwajcarskim FC Thun. Przed tygodniem przy bułgarskim mistrz Polski zwyciężył aż 7-0. Logika podpowiada, że w tym dwumeczu nie może się już wydarzyć nic złego. Trener Lecha Nils Frederiksen ma jednak w głowie, że już raz tego lata jego zespół roztrwonił trzybramkową zaliczkę. W związku z tym zapowiada, że nie będzie oszczędzać kluczowych zawodników.
2: Najważniejsze, żebyśmy nie myśleli za dużo o pierwszym meczu. Naszą ambicją jest, żeby piłkarze wyszli na boisko i dali z siebie 100%. W pewnym sensie zaczynamy od zera, więc dla mnie zaliczka, jaką mamy, jest teraz nieistotna. Chcemy zagrać na najwyższym możliwym poziomie i wygrać też w rewanżu.
1: Pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania o 20:00. Zwycięzca tego dwumeczu zagra w Lidze Europy, a przegrany w Lidze Konferencji UEFA. Losowanie dalszej fazy obu rozgrywek jutro o 13:00.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Szpital przy Polnej stawia na cyfryzację. Placówka uzyskała 12 milionów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Oprócz nowego sprzętu rozbudowano też system cyfryzacji dokumentów medycznych.
4: To są komputery w ilości 300 sztuk, to są monitory w ilości 200 sztuk, które też nabyliśmy w ubiegłym roku w ramach tego projektu. I drobne urządzenia, jak też sprzęt do digitalizacji edukacji papierowej. To jest jakby najmniejszy element całej inwestycji, ale też znaczący, ponieważ poprawia nam kwestie związane z archiwizacją i dalszym udostępnianiem danych naszym pacjentom.
1: Mówił zastępca dyrektora szpitala do

0: spraw technicznych i inwestycyjnych Michał Będźmierowski. Część pieniędzy została przeznaczona na cyberbezpieczeństwo, zmodernizowano zabezpieczenia infrastruktury, systemy kontroli dostępu do danych oraz ochronę poczty elektronicznej. Inwestycja ma usprawnić pracę personelu medycznego i przygotować pod szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji w przyszłości. Fundacja Reakcja rusza z bezpłatnymi warsztatami z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia będą się odbywać w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy Ratajczaka. Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Statystyki pokazują, że świadkowie rozpoczynają uciskanie klatki piersiowej w 58% przypadków pozaszpitalnych zatrzymań krążenia. W takich sytuacjach najważniejszy jest czas. Brak resuscytacji przez pierwsze 4 minuty może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu.
1: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
0: Postępuje budowa Mostu Chrobrego. Na placu pojawiły się stalowe elementy konstrukcji północnej nitki. Największe z nich mają 28 metrów długości i 30 ton wagi. Elementy zostaną wykorzystane w podporach mostów. Przypomnijmy, że docelowo mają powstać tam dwie przeprawy drogowe i jedna tramwajowa. Prace mają potrwać do 2028 roku. Ruch póki co odbywa się wyłącznie nitką południową. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: No proszę, słońce wstało 5:55. Za chwilę będzie wstawać o 6:00, a na zegara godzina 7:00.

Droga ku, ratuj, żeby to słońce tak się nie opóźniało, niech wstaje trochę wcześniej, prawda? No, mnie to już boli, jak będę wstawał i będzie ciemno, to już nie będzie dobrze, to już nie obiecuję, czy wstanę tak naprawdę. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Może być tak, że tak jak rozmawialiśmy na samym początku, prawda, że to słońce jednak budzi człowieka do życia. No właśnie, tego się obawiam. Czwartek mamy, 27 dzień sierpnia. Monika, Cezary, Józef, to oni obchodzą imieniny. Mamy dzisiaj dzień tira i Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. A to co za chwilę, to przegląd prasy. Tam Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. To już za chwilę.

Przegląd porannej prasy zaczynam od Gazety Wyborczej, a tam na samym początku wita nas niedźwiedź, taki polarny, cudna przyroda. O fotografii właśnie jest nieco zdjęcie przedstawiające dociekliwego niedźwiedzia polarnego wyczekującego na ofiarę w arktycznym lodzie morskim. Jest jednym z finalistów Wildlife Photographer of the Year, wiodącego na świecie konkursu fotografii przyrodniczej. Jego autor, Norweg Audun Rikardsen, wywiercił sąsiedni otwór na swoją kamerę podwodną i podłączył ją do czujnika ruchu na lodzie. Tylko 8 godzin musiał czekać, aż niedźwiedź podszedł i spojrzał w dół. No i takie piękne zdjęcie właśnie możecie obserwować. A ja dalej czytam o... O proszę, taki tytuł. To afera Tuska. Już myślałem, że coś o radiu afera jest napisane, ale nie. To sprawa Tuska, tak też można przeczytać. Jeszcze brakuje tylko tekstu, to wina Tuska. Tak PiS właśnie nie widzi afery, jeśli chodzi o zonda krypto. No i ma właśnie na to odpowiedź. Kogo to jest wina? Premiera. Oczywiście Michał Moskal, choć nie zajmował się sprawą kryptowalut po powrocie z Ibizy, mocno się uaktywnił. W PiS czekają na następne nazwiska. Spodziewają się, że kolejne dziennikarskie teksty mogą uderzyć Zbigniewa Ziobrę, którego fundacja dostała od kancelarii prawnej Przemysława Krala 450 tysięcy złotych. Były lider suwerennej Polski korzystał z tych pieniędzy, pożyczał blisko 60 tysięcy złotych, ale w PiS najbardziej ciekawi są wątku dotyczącego ucieczki byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek w komunikacie informował, że śledczy badają i tropią właśnie. To na jedynce wyborczej ja zaglądam do Rzeczpospolitej. Tam na jedynce czytamy o tym, że oferta biur się kurczy. Trzeba czekać latami o powierzchnię. W najlepszych biurowcach walczy czasem kilka firm. Na duże biuro trzeba czekać nawet 3 lata. No to jest głównie informacja opisana z Warszawy. Tam właśnie o tych sytuacjach warszawskich Aneta Gawrońska się odpisała, rozpisała na jedynce i stronie 15.45 i 0,2 tysiąca tyle metrów kwadratowych nowych biur trafiło na warszawski rynek i w połowie pierwszego roku, no ale jak się okazuje, zazwyczaj co najmniej dwie firmy biją się właśnie o jedno biuro. W regionach eksperci nie przewidują gwałtownych podwyżek kosztów najmu. To akurat jeśli chodzi o koszty najmu w ogóle, wynajmu, ten w regionie właśnie wzrastać aż tak nie mają. Za to tam w samej Warszawie tak, dalej czytam o tym, że Polacy nie chcą Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym. Co ciekawe, kandydatura byłego już ministra do Trybunału Konstytucyjnego ma więcej przeciwników, bo to 43% niż zwolenników, czyli 37% wśród ankietowanych popierających obóz rządzący. Dalej czytamy, co w gazecie Rzeczpospolita słychać. W Holandii tną polisy dla aut z Chin, kłopoty z częściami i długi czas naprawdę zmusił ubezpieczyciela z Holandii do wycofania polis dla marek z Chin. Polskie firmy nie widzą podstaw do takich zmian. To na stronie 17, a jeszcze w Rzeczpospolitej kolejny tekst o Francji. Tym razem szatański dylemat. Tam spotkał Mélenchon albo Le Pen. 8 miesięcy przed wyborami prezydenckimi sondaże wskazują, że do drugiej tury przejdą kandydaci skrajnej lewicy i prawicy. Czyli nie bardzo nic po środku. To na stronie 7 możecie przeczytać, a ja zaglądam teraz do Dziennika Gazety Prawnej. Tam o firmach transportowych. Zapłacą one za pracowników. Rząd chce walczyć z plagą niezapłaconych mandatów. Nowe przepisy mają sprawić, że kierowcy będą trudniej mieli, jeśli chodzi się o wymigać z odpowiedzialności za właśnie te mandaty. No chyba, że jest to kierowca zawodowy. Wtedy możliwe, że zapłaci pracodawca. To na stronie 4 Dziennika Gazety Prawnej. Wyprawka szkolna trochę podrożała. Tam na stronie 5 i na jedynce możecie też znaleźć, w których sklepach jest ona najtańsza. No a jeszcze na koniec w Dzienniku Gazecie Prawnej o pierwszych sporach o local content. Mirbud zarzuca państwowej spółce zbrojeniowej nieprzestrzeganie polityki local content właśnie i ograniczenie rodzimym przedsiębiorstwom dostępu do przetargów. W
tle. Inwestycje warte prawie 2 miliardy złotych. Tekst Aleksandra Hołowni i Wojciecha Kubika. To właśnie na jedynce oraz na stronie trzeciej. Tam też o tym, że GUS zamierza doprecyzować zasady liczenia polskiego wkładu. A nad doprecyzowaniem zasad właśnie liczenia local contentu pracuje GUS. Pilotaż tych badań komponentu krajowego dotyczy projektów Enei, Orlenu, PGE i Tauronu. Ma być gotowy pod koniec stycznia 2027 roku, czyli mniej więcej za pół roku. Później będą badane spółki z innych branż. Mamy przygotowane rozwiązania metodologiczne i organizacyjne, ale jesteśmy na etapie ich weryfikowania w ramach pilotażu. Tak mówi Krzysztof Jedlak, czyli rzecznik GUS. Na koniec prasa lokalna, czyli Głos Wielkopolski. Tam nieco o sporcie możecie przeczytać o Lechu Poznań, który dzisiaj broni tej siedmiobramkowej zaliczki w Szwajcarii ze Wsetun na stronie 16, ale również o Mistrzostwach Świata w kajakarstwie, które rozpoczęły się już w Poznaniu. Polacy wiosłowali na miarę półfinałów na torze regatowym Malta w Poznaniu. Właśnie wczoraj rozpoczęły się te mistrzostwa. W pierwszym dniu najlepiej wypadła złota medalistka ostatniego czempionatu, Anna Puławska, wygrywając swój bieg eliminacyjny do półfinałów. Awansowali też inni Polacy, w tym Dorota Borowska. A zawody potrwają do niedzieli. W razie czego ten tekst znajdziecie na stronie 16. Ostatni tekst, który czytam w Głosie Wielkopolskim, to taki z zapytaniem na samym początku. Rejestrujesz auto, musisz się uzbroić w cierpliwość, bo sobie poczekasz. No właśnie, z czego to wynika? Wydłużony czas oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego jest efektem zwiększonej liczby rejestrowanych pojazdów. Termin wynika ze znaczącej liczby rejestracji przez przedsiębiorców prowadzących profesjonalny obrót samochodami oraz firmy leasingowe również, które mają swoją siedzibę w Poznaniu. Tak tłumaczy Marek Kubiak, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich. No, urzędnicy robią co mogą, ale chyba niewiele mogą. To na stronie 4. You, 12 minut po godzinie 7. To koniec poranny.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

7:19 na naszych zegarach. No prawie 20. My zaglądamy powoli na listę aferowych nowości. Tam już, o, możecie słyszeć właśnie Nawódź. A to krakowski kwintet wykonujący indie jazz. Ale spokojnie, dla tych, co wczoraj też pisali o jazzie, że to ci, co nie trafiają w nuty i takie tam, no to spokojnie, tutaj też będzie coś śpiewane i obiecuję, że w nuty trafiają. No tak jak zresztą też i słyszycie. To Nawódź i Patrząc, czyli właśnie nowość w naszej antenie.

Jeśli ktoś tak wybiega bardzo w przyszłość, jeśli chodzi o swoje plany i na przykład nie ma, wie, że nie ma i wie, że nie będzie miał co robić 5 września, czyli w następną, jeszcze następną sobotę, no, w klubie Dwa Progi zagra chociażby tacy artyści jak Under Deskin, Ashcoat, Echo Beryl, no i ten, to wydarzenie Shadow Dance Party dokładnie, czyli koncerty i after party mamy dla was do rozdania, wejściówkę podwójną nawet mamy do rozdania, także no to pasuje, bo jeśli z kimś właśnie chcecie spędzić czas, no to możecie. 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko, no i co? Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych, no to ja chyba spytam o waszą ulubioną, no bo tak jak wspominałem na samym początku, ja się dopiero dowiedziałem, że coś takiego jest, także dowiem się bardzo chętnie, na czym one polegają i jakie są wasze ulubione, to się w nie wgłębię może faktycznie. Wasza ulubiona gra książkowa wraz z uzasadnieniem. Czekam do godziny 10 na wasze odpowiedzi, a złotówka i 23 grosze to koszt takiego SMS-a już z VAT-em. 7148 to numer Shadow Dance Party 5 września w klubie Dwa Progi. Czekam.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7:31, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 16, wtedy termometry pokażą 26 kresek. Czeka nas słoneczny czwartek. Sprawdzamy sytuację na drogach w Poznaniu. Zakorkowane są ronda Rataje i Kaponiera. Uzbrójcie się w cierpliwość na Bałtyckiej do Gdyńskiej, na Alejach Niepodległości na wysokości od Solnej do Libelta, a także na styku Puławskiego i Armii Poznań. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Zbliżają się zmiany w kursowaniu wielu linii tramwajowych. W sobotę na Franowo pojadą ponownie tramwaje numer 1, 16 i 18. Tego samego dnia na Dąbrowskiego ponownie zjawi się 2, 8 i 18. Nastąpi też powrót linii 6, 12 i 18 na Królowej Jadwigi. Nie będą już jeździły objazdem przez Górną Wildę. W związku z wymianą zwrotnic na rondzie Kaponiera od mostu teatralnego i na moście teatralnym od ronda Kaponiera swoje trasy zmienią 3, 10, 11 i 15. Wszystko to nastąpi 29 sierpnia. Szczegóły na stronie ztm.poznań.pl. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

My z kolei nie zapominamy o historii. O, w ten sposób 7:35 na zegarach. No i zaglądamy właśnie do kalendarium historycznego na początek. 27 dzień sierpnia 1492 roku. Wtedy Jan I Olbracht został wybrany na króla Polski. Z kolei przenosimy się już trochę dalej, tak dokładniej to do XX wieku, 1955 rok. No, wtedy ukazało się pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa, czyli właśnie od tych 71 lat te rekordy są właśnie w tej księdze zapisywane. Różne głupie. Ja kiedyś bardzo chciałem w ogóle wpisać się tam swoje nazwisko ze sprawą jakiegoś właśnie głupiego rekordu, ale nigdy nie mogłem wymyśleć coś dobrego, bo to często są jakieś takie rzeczy typu najwięcej położonych łyżek na twarzy. W sensie na przykład może być 5 goli Lewandowskiego w 9 minutach. Też można zrobić, to też może być rekord Guinnessa, ale mogą być łyżki na twarzy, to też. No i ja takiego nic nie mogłem znaleźć dla siebie, co byłoby w ramach gdzieś mojej ludzkiej możliwości. 1971 rok, wtedy premierę komedii filmowej miał film Nie lubię poniedziałku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. No ale spokojnie, bo to czwartek i jeden dzień do weekendu, a nie początek tygodnia, także na spokojnie. A to, co jeśli chodzi o muzykę, to rok 2002 i premiera albumu Coldplay, A Rush of Blood to the Head. No i my gramy Clocks, no chyba najpiękniejszy utwór z tej płyty, tak mi się wydaje przynajmniej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Panowie,
3: to jest.
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Ależ piękne zakończenie, aż szkoda, że ja muszę wchodzić, prawda, i psuć ten cały klimat. 15 minut do godziny 8 zostało, a Werka, nasza realizatorka, przytaknęła, że tak, to prawda, szkoda, że Mikołaju musisz wchodzić. Lepiej, żeby cisza była na antenie, prawda? Ja was jeszcze odeślę na afera.com.pl/aferzasta. Tam w piątek notowanie już 1756. No i wy możecie oddawać swoje głosy na takie zespoły jak Dominika, Darek Dymek, Nat Cichocka, Wasylkowski albo Minimal Blue, które właśnie na naszej antenie, tam śpiewająca perkusistka w zespole. No proszę, nic nie wiem, to jeśli chodzi ode mnie.

Zaglądamy do świata sportowego. 7:50 prawie na naszych zegarach. Udane zakończenie sezonu Ewy Swobody. Nie dała rywalkom szans i okazała się najlepsza w biegu na 100 metrów podczas Memoriału Wiesława Maniaka. Gdyby nie wiejący wiatr, Polka mogłaby nawet pobić rekord Polski. Okazała się najlepsza w swojej koronnej konkurencji. Wicemistrzyni Europy z Birmingham uzyskała w finale na biegu na 100 metrów kobiet czas 11 sekund i 9 setnych sekundy. A dodajmy, że wszystko przy wietrze wiejącym w twarz o sile prawie 2 metrów na sekundę. Wielka szkoda, bo takie warunki przeszkodziły zdecydowanie w uzyskaniu lepszego wyniku, bo przy takiej formie była ogromna szansa nawet na zbliżenie się do rekordu Polski, który teraz należy jeszcze do Ewy Kasprzyk, czyli 10 sekund i 93 setne sekundy. Naprawdę niewiele brakowało. Na dystansie 400 metrów z kolei trzecie miejsce wśród mężczyzn zajął Maksymilian Szwed, czyli szósty zawodnik tegorocznych Mistrzostw Europy. Uzyskał czas w tym memoriale 45 sekund i 24 setne sekundy. Z kolei wśród kobiet rekord życiowy pobiła Kinga Gacka. Ona dzięki 52 sekundom i 3 setnym sekundy zajęła w końcówce klasyfikacji drugą pozycję. Trzeba wyróżnić również udany występ w konkursie rzutu dyskiem Damiana Rodziaka. 60 A jeszcze jeśli chodzi o reprezentantki Polski na... A nie, to wszystko już. Dobra, lecimy dalej. Tenis. Tam pech Polki w kwalifikacjach do US Open. I tu nie ma się z czego śmiać. Uraz w ważnym momencie. Linda Klimawicowa nie zagra w głównej drabince US Open 2026 w środowym pojedynku drugiej rundy eliminacji. Polka przegrała z Holenderką Anną Kovermans 3-6 i 5-7. W końcowej fazie drugiego seta zmagała się z urazem kostki. Martyna Kubka wystąpi w decydującej fazie kwalifikacji do wielkoszczemowego US Open. Z kolei w środowym pojedynku Polka pokonała Hiszpankę Marię Basolos Ribera 6-3, 6-2, a to spotkanie zajęło jej godzinę i 18 minut. Także jak na tenis to całkiem, myślę, że zgrabnie, tylko 5 gemów przegranych. Zwycięska Kubka zagra w czwartkowym finale eliminacji do US Open, czyli dzisiaj z oznaczoną numer 16 Rosjanką Krystyną Liutową lub Serbką Lolą Radiowicz. To WTA 125 i 150. No to czekamy w takim razie. A ja zaglądam jeszcze do piłki nożnej. Tam Liga Mistrzów. Znamy już, kto awansował, a kto nie. Jeśli chodzi o spotkanie Viking Stavanger a Dynamo Zagrzeb, ono się skończyło wczoraj 3-1 dla Vikingów. Oni awansowali. Też jeśli chodzi o Olympic Lyon i Fenerbahce, tam wynik 1-2 i właśnie turecki zespół przechodzi dalej. Ateny i Lewski Sofia 4-0 dla zespołu właśnie ze stolicy Grecji. Oni też awansują dalej. No i Celje ze Slovan Bratysławą. Tam 1-2 Slovan Bratysława właśnie awansowała dalej do Ligi Mistrzów. Gratulujemy tym zespołom. No my zaglądamy do Ligi Europy i konferencji, bo wiemy, że w Lidze Mistrzów nikt nie zagra dzisiaj. O 18 godzinie Jagiellonia Białystok zagra Sabartulo. Oni pierwszy mecz wygrali 4-0. Także nie powinni się martwić, no ale zobaczymy. Na pewno, to już przyrzekam, na pewno Lech

Malcie w Poznaniu, Kanadyjkarze Juliusz i Aleksander Kitewscy, Kasper Sieradzan i Łukasz Witkowski walczyli awans do finału w konkurencji C4 500 metrów, a zawody potrwają do niedzieli. Dzisiaj oczywiście też trwają. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy z kolei i fazę grupową siatkarek, no to dzisiaj o godzinie 15 Polki zagrają z Niemkami. No i jeszcze na koniec koszykówka, Izrael-Polska w eliminacjach Mistrzostw Świata Koszykarzy 2027. Potyczka w Rydze zostanie rozegrana o godzinie 20. No a to z racji dlatego, że w Łotwie, no bo Izrael nie ma gdzie grać, prawda? I to już chyba wszystko będzie faktycznie, jeśli chodzi o sport. 7:55 na naszych zegarach.

0: 3 minuty do 8.
1: Będzie kwestia przypomnienia.
2: Marcel Kujawa, zapraszam. W najbliższą sobotę w wielu wielkopolskich miejscowościach odbędą się krajowe treningi reagowania. Na Wielkopolan czekają szkolenia z zakresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. O przebiegu zajęć mówi zastępca wielkopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Tomasz Grelak.
1: Będzie kwestia przypomnienia, a może niektórych nauczenia. Jakie mamy sygnały alarmowe? Będziemy mówić o dwóch podstawowych i o trzecim sygnale odwołującym. Alarm potem będziemy zachęcać i uczyć, gdzie i jak sprawdzać, co to za zagrożenie, z czym mamy do czynienia. Na końcu będziemy starali się edukować społeczeństwo i dyskutować na temat, jakie działania podjąć, gdy usłyszymy sygnały alarmowe.
2: W sobotę centralny punkt ulokowany będzie w Stawnicy w czasie tamtejszych dożynek. Przedstawiciele służb mundurowych podkreślają, że budowanie odporności społecznej najlepiej zacząć od siebie.
3: Wiadomości z Uniwersytetu Medycznego.
2: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu razem z wielkopolskim NFZ na rzecz zdrowia. Głównym celem współpracy jest kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych mieszkańców Wielkopolski. Umowa zakłada organizację wydarzeń o tematyce profilaktycznej. Pierwsza taka inicjatywa odbędzie się 5 września i będzie to rajd po zdrowie. W czasie spotkania studenci UMP i NFZ będą promować program Moje Zdrowie, portal diety funduszu i aplikację Moje Fizjo. Poznań zacznie korzystać z publicznej usługi hybrydowej. Nastąpi to tej jesieni. System ten polega na tym, że urząd scyfryzowane dokumenty będzie wysyłał do Poczty Polskiej i to ona zajmie się drukiem, kopertowaniem i doręczeniem dokumentu do mieszkańca. To rozwiązanie znajdzie zastosowanie w przypadku osób, które nie mają skrzynki do e-doręczeń. Taki scenariusz ma być oszczędnością dla poznańskich urzędów.
4: Oszczędzamy nie tylko na kosztach bezpośrednich związanych z wysyłką listu, ale także na kosztach papieru, zwrotek, tonerów, kopert, no i pracy urzędników, którzy musieli pismo przygotowywać. Przewidujemy, że rocznie przy wejściu jeszcze w puch roczne oszczędności mogą sięgnąć około 500 000 zł.
2: Mówił zastępca dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu Zbigniew Talarczyk. Od początku tego roku Poznań korzysta też ze wspomnianych e-doręczeń. Mieszkańcy, którzy mają taką skrzynkę założoną, mogą prowadzić korespondencję z urzędem wyłącznie online.
3: O inwestycjach Poznań.

0: Poznania w Radiu Afera.
1: Umowa na przebudowę ulicy 28 czerwca podpisana. Zakres prac obejmie przede wszystkim przebudowę torowiska tramwajowego wraz z podtorzem, siecią trakcyjną, a także systemem sterowania, monitorowania i ogrzewania zwrotnic. Roboty obejmą też przystanki.
2: W ramach inwestycji przebudowane zostaną również elementy układu drogowego oraz przystanki. Przystanki Kosińskiego i Pamiątkowa zyskają formę antyzatoki, co ułatwi korzystanie z nich osobom starszym oraz o ograniczonej sprawności.
1: Mówiła rzecznik prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Prace terenowe rozpoczną się już pod koniec tego roku. Wartość całej inwestycji wynosi niemal 33 miliony złotych. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 8 na zegarach, no jeśli słońce stało już ponad 2 godziny temu, no to kura też wstać.

wstać i budzić. I to jej się niebywale udaje, tak samo jak słoneczko, które właśnie zagląda już do naszych komputerów i odbija pięknie ekran, także prawie nic nie widzę. Czwartek, 27 dzień sierpnia. Monika, Cezary, Józef, Małgorzata, Agnieszka, Jan, Piotr, Dominika, Mateusz, Cezariusz, Marcelin, Honorat, Rufus i Fortunat. Tutaj trzeba się troszkę zastanowić i wolniej wypowiedzieć jednak te imiona. Najlepszego życzymy wszystkim niezmiernie od tego, czy macie imię normalne, jak Józef na przykład, czy Monika, czy nienormalne, jak Fortunat. Mam nadzieję, że tych Fortunatów, których mamy w Polsce, już patrzę 20... Nie, 8? To żaden nie słuchaj się nie obraził, prawda? Jeśli któregoś znacie, to pozdrówcie ode mnie bardzo serdecznie. Piękne imię posiada Dzień Tira. Dzisiaj mamy oraz Międzynarodowy Dzień Książek. Nie, przepraszam, żeby tak łatwo było. Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych przecież. Zaczerpnąłem wiedzy, jak to wygląda, dlaczego to dzisiaj została wybrana ta data. To z racji tego, że 27 sierpnia 1982 roku po raz pierwszy ukazał się pierwszy gamebook. Właśnie, Fighting Fantasy, tak się nazywa, napisany przez Steve'a Jacksona, między innymi gra paragrafowa, gra książkowa, gamebook, tak można jej nazywać, oparta na wyobraźni gracza, podobna do gry fabularnej, ale przeznaczona najczęściej dla jednej osoby. Także taka gra trochę samemu ze sobą. Przysłowie na dziś jeszcze mamy. Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje.

Wypsana Fixa za nami. Czechom już dziękujemy. Oni mieli już swój czas, jeśli chodzi o płytę tygodnia. Zaglądamy do tego tygodnia. To 8:06 na zegarach. A w tym tygodniu dwie epki mamy. Angel Egg i Blue Lights. Z nimi już jesteśmy zaznajomieni bardziej. Tam też o jeden utwór mniej jest. Więc to już na naszej antenie leciało wszystko, jak się okazuje. Może coś się powtórzy. Pewnie się powtórzy, no ale zaglądamy do tej drugiej epki. Tutaj Lia Sky powraca ze swoją drugą epką, również jeśli chodzi o jej dyskografię. It Isn't Real tym razem. Której premiera odbyła się 1 lipca. Sam projekt napisany po zakończeniu związku, także porusza temat złamanego serca, porusza temat własnej wartości oraz tej siły płynącej z postawienia na siebie. To jej czas, a ona sama też się inspirowała chociażby Oliwią Rodrigo, bardzo znaną ostatnio. Zaglądamy pod numer 2 dokładnie. Should've Known. To 8:07 na zegarach.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: 8.14 na zegarach to piękny czas, żeby wrócić do listy aferowych nowości. Tam znajdziemy ciepłe brejki, trójkąty, kwadraty, tak się nazywa ten utwór. A na ficie, uwaga, Hela Dys, o której nasz rozmówca o 9.05, czyli Michał Wiraszko, mówi, że to jest ostatni moment, ostatnia pora, żeby zapoznać się z tą artystką i stwierdzić po chwili tak naprawdę, że znaliście ją, zanim była modna. No, czy tak faktycznie będzie? Zobaczymy. Ciepłe brejki i kwadraty. Trójkąty to właśnie na naszej antenie.
1: Ostre.
2: Miękkie.
1: Stałe.
2: Ciekłe.
1: Ostre.
2: Miękkie.
1: Stałe.
2: Ciekłe.

No to jest wyjątkowy utwór, to trzeba przyznać na pewno, wyróżniający się. Jeśli chodzi o tą właśnie artystkę Hele Dys, no to ona raczej jest znana z mocniejszych brzmień. Z Jarocina chociażby, no to już wiemy, że tam właśnie rock jest grany jak najbardziej. A jeśli was zainteresował tamten utwór właśnie, no to zapraszam na afera.com.pl do zakładki muzyka, żeby poczytać o nim nieco więcej właśnie. Ja zachęcam jeszcze do dzwonienia do nas na 61 875 0213. Klawo tak pięknie gra, że aż szkoda mi gadać. Za chwilę kultura na naszej antenie, a wy dzwońcie, jeśli coś się dzieje na poznańskich drogach.

0: Bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Czy zastanawiałeś lub zastanawiałaś się kiedyś, co by wyszło z połączenia włoskiego giallo z amerykańskim kinem szpiegowskim, z połączenia Jamesa Bonda z serią Mission Impossible? Odpowiedź jest jedna. Błysk diamentu śmierci. Emerytowany tajny agent spędza wakacje na lazurowym wybrzeżu, ale przypominają mu się stare dobre czasy. Międzynarodowe spiski, piękne kobiety, szybkie samochody, zabójcze gadżety. Bo nagle znika jego sąsiadka, więc postanawia jej poszukać. Błysk diamentu śmierci obejrzysz w ramach plenerowego kina pałacowego o godzinie 21:30. Chętni czy niechętni? Jeśli jesteś chętny lub chętna, to zaproponuję Ci koncert Niechęci, bo zespół Niechęć łączy jazz, elektronikę i tworzy muzykę, która sytuuje się gdzieś pomiędzy napięciem a melancholią w gęstych filmowych formach. Koncert jest częścią letniego cyklu wydarzeń kulturalnych Estrada w Centrum. To co? Chętny na niechęć? Stary Rynek, Pasaż Kwadro, godzina 20:30.
1: Radio Afera.

Przypominam o konkursie. 5 września w sobotę w klubie Dwa Progi będą koncerty i będzie afterparty, a to taka rzadka rzecz, żeby w radiu wygrać afterparty. Wejściówkę podwójną mamy do rozdania na Shadow Dance Party dokładnie. 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera, podajecie później swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, no właśnie, ja pytam dzisiaj o waszą ulubioną grę książkową, czy takie macie, czy nie, no bo Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych właśnie obchodzimy. Wraz z uzasadnieniem czekam na takie odpowiedzi do godziny 10. Złotówka i 23 grosze to koszt takiego SMS-a już z VAT-em. 7148 to numer.

0: 8.29 na naszych zegarach. Ewa Chylak opowie w audycji Maneno o Zanzibarze. Tym razem wspomni jeszcze o Ramadanie.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Cześć, tu Ewa Chylak i Maneno z Zanzibaru, czyli słowa z Zanzibaru. Tak czytam i czytam te moje zapiski sprzed wielu, wielu lat i chcę wam powiedzieć, że one są dostępne na Spotify, można ich wysłuchać, jeżeli macie na to ochotę. Będę pewno kontynuować czytanie i wrzucanie tych krótkich tekstów na platformę. Bardzo, bardzo lubię wspominać ten czas zanzibarski. Także zapraszam. Maneno Zanzibar na Spotify. A dziś wracam do Ramadanu. Ramadan Rezume, czyli Kurani Karim. To już wiecie, wczesną jesienią, uzbrojona w tom poezji Dereka Walcotta, genialnego piewcy wysp naszego świata, zamieszkałam w Afryce, a raczej na jej skrawku, o dźwięcznie brzmiącej nazwie Zanzibar. Prosto z końca polskiego lata trafiłam na początek zanzibarskiej wiosny, szczęśliwej w tym roku i świętej ze względu na rozpoczynający się 1 września Ramadan. To też już wiecie. Nie wiecie jednak o tym, że świąteczną i pobożną atmosferę czuło się już w samolocie. Zmieniałam kontynenty na pokładzie Qatar Airlines, które podobnie jak wszystkie bliskowschodnie linie na bieżąco informują pasażerów o pozycji samolotu względem Mekki. Tę świętobliwą topografię miałam już opanowaną. Zdziwiłam się jednak, gdy na chwilę przed śródlądowaniem w Doha, stolicy Kataru, wraz ze zwyczajowymi informacjami o pogodzie, temperaturze, czasie, stewardesa zakomunikowała prośbę o niepicie i niejedzenie w miejscach publicznych. Pewnie, żeby nie rozpraszać poszczących wiernych. Takich na przykład jak mój potężny muzułmański sąsiad, który podczas lotu uprzejmie odmawiał napojów i posiłków. No ale ja jadłam i piłam. W górze obowiązują inne prawa niż na dole. Kto był w Afryce choć raz, ten wie, że od rana do wieczora jej ulice, ścieżki i szosy wypełniają rzeki ludzi sunących przed siebie. Pieszo lub na rowerach trzymają się dość nieściśle postrzępionych i niewidocznych z perspektywy białego kierowcy poboczy. Idzie się do sąsiedniej wioski, do pobliskiego miasteczka, jedzie na duży targ w wielkim mieście, do szpitala, do urzędu, do zamożnej rodziny. Zawsze jest coś do załatwienia, obgadania, kupienia, sprzedania, naprawienia, uczczenia, opłakania, wzięcia, oddania. Ramadan w muzułmańskiej Afryce powoduje, że ruchliwe ulice powolnieją, żeby o zmierzchu wyludnić się zupełnie. Również drogi Zanzibaru, niedużej wyspy położonej u wybrzeży Tanzanii, 7 stopni pod równikiem, są oblegane niemal przez cały rok. Wyjątkiem od nieprzerwanego chodzenia, jeżdżenia i załatwiania przytłaczających spraw ziemskich jest święty czas Ramadanu, a szczególnie godzina lub dwie każdego wieczoru tuż po zachodzie słońca. Ramadan, 9 miesiąc muzułmańskiego kalendarza, to czas, kiedy wszystkie wrota raju stoją otworem. Każde dobro, jakie uczyni się podczas Ramadanu, będzie zwielokrotnione na sądzie ostatecznym. Stąd wszyscy żebracy i biedni czerpią z Ramadanu największe korzyści w skali roku. Nikt nie odmawia im jałmużny ani pomocy. Moment, w którym czerwona kula słońca dotyka oceanu, a niebo szarzeje obok, jest sygnałem dla wypatrujących końca dnia muzułmanów, aby po wzięciu oczyszczającej z trudów kąpieli i przebraniu się w świeżą galabiję udać się do najbliższego lub wybranego meczetu. Kto nie ma szczęścia samodzielnie obserwować ruchu Ziemi wokół planet, siedząc nad brzegu oceanu, temu zachód Słońca oznajmią Muezzini, którzy dokładnie wtedy, gdy Słońce znika pod oceanem, uderzają w megafony i zwołują wiernych do świątyń. Wtedy na ulicach panuje szał. Wszyscy mężczyźni pędzą do meczetu na krótką modlitwę i błogosławieństwo przed jedzeniem i piciem. Potem szał jest jeszcze większy, bo wszyscy na rowerach, skuterach, motorach, wózkach zaprzęgniętych w osiołki, w daladalach, w Suzuki i Toyotach pędzą do domów na ucztę, która nazywa się iftar, uczta przed świtem, to suchor. I w tym czasie, w czasie spożywania wielkiego, radosnego posiłku, ulice są puste, co wydaje się niemożliwe i trudne do uwierzenia dla kogoś, kto był w Afryce choć raz. Każdego dnia Ramadanu przez 30 dni w roku wieczorem ulice islamskiej Afryki stają się puste i ciche. Tak jak w Polsce pustoszeją raz w roku podczas wieczerzy wigilijnej. My, poszcząc, czekamy na pierwszą gwiazdkę. Czytamy fragment Biblii i jemy 12 potraw raz w roku. Oni, poszcząc w rytm słońca, czekają, aż się ono schowa. Słuchają, co mówi Koran, myją ręce. Tymi rękoma nie mogą dotykać żadnej kobiety poza własną żoną, dlatego będąc kobietą nie należy widać się ze znajomymi Zanzibarczykami uściskiem dłoni tuż po zmroku w Ramadanie. Przez chwilę walczą z prądem, który pod wpływem nagłego i masowego użycia nie wytrzymuje napięcia. Nic dziwnego, cały Zanzibar włącza światło i wiatraki o tej samej porze. W blasku lamp, świec lub latarek siadają na podłodze wokół rozstawionych przez kobiety dani. I najpierw piją. Pragnienie najbardziej daje im się we znaki w ciągu upalnych dni. Woda i soki z lodem, z zielonego mango i z limonek. Potem jedzą, wyłącznie prawą ręką, banany gotowane w mleku kokosowym z mięsem i pili, pieczone kurczaki, soczewice, słodkie pieczone ziemniaki, kotlety ziemniaczane z mielonym mięsem w środku, mięso w sosie, a do tego wszystkiego ryż i czapati. Są też słodkości, małe pączuszki, migdałowy makaron z rodzynkami, sezamowe ciasteczka, daktyle, zanzibarski przysmak, herbata z mlekiem na koniec i kawa z kardamonem w drobnych filiżankach. W domach, w których są dzieci, dorośli patrzą z radością na ich zabawę. W domach, gdzie dzieci są już dorosłe, toczą się poważne rozmowy.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
5: Zaaferowani. W czwartki o 20:00.
6: Afera. Lubię to.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

Aferzasta już w piątek o godzinie 20, czyli jutro, a wy możecie oddawać swoje głosy na nasze nowości, chociażby afera.com.pl/aferzasta. Taki adres dokładnie internetowej strony możecie znaleźć. Tam no, tych wykonawców i singlów trochę jest. Dominika i Powrót, Nat Cichocka i ChatGPT, Wazylkowski i Lato, Minimal Blue i Nic Nie Wiem oraz Darek Dymek i właśnie jego single All That I Want. No jeśli ja was nie przekonałem, to może właśnie tym utworem Darek Dymek was przekona. 8:43 na naszych zegarach.

Ja zaglądam na motosygnały Radia Poznań. Tam taka informacja, że na drodze wojewódzkiej numer 434 rondo wjazdowe do Śremu od strony Poznania i Środy Wielkopolskiej. Tam zdjęcie prezentujące, no chyba taki ładunek, może tak powiem, zostawiony właśnie na tym rondzie. Chciałbym powiedzieć, żebyście omijali może to rondo albo jakoś ten wjazd, ale po prostu cały wjazd od jednej właśnie strony, od strony Poznania i Środy Wielkopolskiej jest ubabrany może, o tak powiem. Także opony będziecie mieli do czyszczenia na pewno. No, jakiś rolnik musiał po prostu zgubić czym nawozi o pole. Może tak powiem. Tych historii takich okołodożynkowych jest wiele. Chociażby w Chorzelach na Mazowszu odbyło się święto mleka i chleba. Taka impreza właśnie dożynkowa, stoiska kół gospodyń, a na koniec wielka dyskoteka z kombajnu. Taka scena właśnie została przyszykowana, gdzie DJ grał prosto z maszyny. No, świetnie by to wyglądało, jeśli chodzi o takie dożynki. Impreza dobiegała końca, no ale jeden z uczestników postanowił wsiąść za kółko kombajnu i ruszyć w trasę. No, małym detalem właśnie, który pominął, którego nie zauważył, było to, że kombajn był sztywno połączony z konstrukcją sceny właśnie. Efekt był taki, że 50 tysięcy złotych legło w gruzach. Tyle właśnie kosztowała ta scena. No, nie zatrzymało go tam. On jechał dalej. Jechał tak długo, aż w końcu chciał odstawić właścicielowi ten pojazd. No proszę, jaki miły kolega. Chciał przecież oddać po prostu ten kombajn, który został zagubiony. No tyle, że trafił zupełnie do kogoś innego. Na szczęście rano nadeszła jego refleksja. Kierowca sam się zgłosił do Domu Kultury i obiecał pokryć wszystkie koszty. No, a tych kosztów jest sporo, jak wiemy. No, morał jest taki, że trzeba uważać, co się zostawia na przykład na rondzie, albo jeśli zabiera się kombajn, to trzeba uważać, czy on nie jest przymocowany do sceny przypadkiem, a jeśli już go oddajemy, to czy na pewno jest to właściciel, bo te koszty mogą nas przerazić.

0: 8.57, czas na serwis informacyjny. Marcel Kujawa, zapraszam. Wystawa Body Worlds ponownie zawitała do Poznania. Pokazuje ona ludzkie ciała i narządy poddane długotrwałej konserwacji. Inicjatywa od lat budzi kontrowersje na całym świecie. Krytycy zarzucają jej brak szacunku do ludzkiego ciała i ekshibicjonizm. Wątpliwości ma budzić też pochodzenie ciał.
1: Jest to kwestia indywidualnych wrażliwości, tak jak mamy też studentów. Są studenci nawet na uczelniach medycznych, którzy mdleją na początku zajęć, prosektorium, a są tacy, którzy nie mają problemu. Podobnie zresztą nawet z choćby pobieraniem krwi czy widokiem krwi.
0: Mówił przewodnik po wystawie dr Paweł Posłuszny. Organizatorzy podkreślają, że ciała i narządy pochodzą od dobrowolnych dawców. Wystawa skupia się wokół zdrowia, sprawności i długowieczności. Będzie ona dostępna dla zwiedzających do końca tego roku.
2: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
0: Politechnika Poznańska gościła w swoich progach delegację z Tajwanu. Władze uczelni omówiły z przedstawicielkami Kaohsiung City Government kwestie współpracy Politechniki z tajwańskimi akademiami technicznymi. Poruszono też wątek wspólnego działania na nowych obszarach w zakresie edukacji, nauki i nowoczesnych technologii. Wizyta wpisuje się w proces zacieśnienia stosunków między Politechniką Poznańską a Kaohsiung. Uczelnia podkreśla, że Tajwan jest jednym z jej priorytetowych kierunków współpracy międzynarodowej. Ponad 1000 nauczycieli z Wielkopolski z awansem na stopień nauczyciela dyplomowanego. Pedagodzy otrzymali odznaczenia w budynku Wydziału Prawa i Administracji UAM. Awans wiąże się z wyraźną gratyfikacją finansową, ale też zwiększeniem zakresu obowiązków. Średnia pensja nauczyciela dyplomowanego wynosi prawie 6400 zł brutto. Nauczyciele mianowani, czyli stopień niżej, otrzymują statystycznie ponad 5400 brutto.
2: Wypoczywaj z Radiem Afera.
0: Trwają wakacje, a to doskonała okazja do podróży do krajów egzotycznych. Taka wyprawa może wiązać się z ryzykiem zachorowania. Szacunki mówią, że nawet w czasie podróży do takich państw choruje co trzecia osoba. Ważnym elementem profilaktyki są szczepienia, których zakres powinien zostać wcześniej skonsultowany.
3: Szczepimy się przeciwko WZWA, czasami przeciwko polio, przeciwko wściekliznie, przeciwko tężcowi, durowi brzusznemu, czyli tymi chorobami, które przenoszą się drogą pokarmową, ale też i powiedzmy przez zwierzęta. No tak jak mówię, pewnie żółta febra. Czasami pacjenci pytają też o profilaktykę przeciwmalaryczną. Tutaj mamy lek doustny, który przyjmujemy, jeśli jedziemy w taki rejon. Przed wyjazdem, w trakcie i kilka dni po powrocie.
0: Mówił toksykolog ze szpitala imienia Raszei dr Eryk Matuszkiewicz. Warto też sprawdzić zalecenia zdrowotne dotyczące kraju, który chcemy odwiedzić. Dobrze jest zabrać ze sobą apteczkę z lekami. Bezpieczne będzie także wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia za granicą. I to już wszystko w tym serwisie. Na ostatni zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Godzina 9 dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili, no ta droga kuro. Proszę bardzo.

W kalendarzu mamy czwartek, to oznacza, że jeden dzień do weekendu pozostał. 27 dzień sierpnia dokładnie. Imieniny dzisiaj obchodzi Monika, Cezary, Józef, Małgorzata, Agnieszka, Jan, Piotr. Najlepszego życzymy. Dzisiaj obchodzimy Dzień Tira i Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. A to, co niedługo, co w naszej rozmowie, to rozmowa z Michałem Wiraszko. On będzie właśnie naszym gościem, czyli laureat Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. On swój koncert zagra w Poznaniu na Festiwalu Żupańskiego o 20:30, sobota, 29 dzień sierpnia na Placu Skłodowskiej Kiri, a wstęp jest wolny, także zachęcam, zapraszam i polecam. My w rozmowie porozmawiamy o jego solowej drodze, którą właśnie rozpoczął w zeszłym roku, o albumie Tak młodo się nie spotkamy, no oraz również o tym, co czeka poznaniaków podczas sobotniego koncertu na Widzie, żeby was wkręcić w klimat rozmowy zawsze tam, gdzie

0: Wirażko, zawsze tam, gdzie ja. Ten singiel miał już swoją rocznicę. Właśnie Michał Wirażko zagra koncert finałowy podczas festiwalu Żupańskiego, który trwa już od poniedziałku i potrwa do niedzieli. A właśnie koncert Wirażki to 29 dzień sierpnia, czyli sobota o godzinie 20:30 na placu Marii Skłodowskiej Kiri. Wstęp jest wolny. No i Michał Wirażko jest też z nami na antenie. Cześć, witam ciebie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: W takim razie zacznijmy od tego koncertu finałowego właśnie podczas festiwalu Żupańskiego. W jakiej formule zobaczymy cię w sobotę na Wildzie?
1: Ojej, no w formule jak najbardziej aktualnej i obowiązującej, czyli pod szyldem Wirażko, koncert solowy, ale tylko z nazwy, bo oczywiście towarzyszy mi mój najwspanialszy zespół na świecie, Lena, Jusia, Michał Drozda, Stefan i Dimon. Także no to wszystko, co gramy od początku tego roku, pięknie, mam nadzieję, zwięcie się w sobotę w Poznaniu i cieszę się, że to całe festiwalowe szalone lato właśnie możemy zamknąć w mieście Doznań.
0: Super. A powiedz proszę w takim razie, czym dla ciebie różni się takie granie na jednak kameralnym sąsiedzkim placu od występów na wielkich festiwalowych scenach? Gdzie są te różnice?
1: Aha, wiesz co, myślę, że różnice są przede wszystkim w kontakcie z ludźmi. Tutaj jest zupełnie inna gęstość powietrza, nazwałbym to. Jednak ta bliskość z odbiorcą jest dużo większa. Mniejsza anonimowość, mniejszy rozmach, ale co za tym idzie, widać więcej szczegółów i pewnie słychać więcej szczegółów. Ja sobie cenię obydwie formy grania, bo w każdej kryją się emocje. Troszeczkę inne, ale jednak duże.
0: Trzeba umieć nad tym zapanować, to zdecydowanie.
1: Zdecydowanie, no jakby bez panu. Mój nauczyciel śpiewu Krzysiek Piernik mówi, że scena jest jak zaprzęg dwunastokonny. Jak nie zapanujesz nad tym zaprzęgiem, to cię nie ma.
0: A, no to zdecydowanie. Słuchaj, ty swoją karierę solową odwlekałeś długo, tak naprawdę. Co było tym ostatecznym impulsem, który sprawił, że postanowiłeś stanąć na scenie, no powiedzmy, chociaż jako nazwisko sam?
1: Wiesz co, nie wiem co. Myślę, że czas zadecydował. Czas, doświadczenie, jednak 20 lat grania w zespole Muchy i gdzieś zawsze ta kariera, nazwijmy to solowa, była spychana na dalszy plan. A to Spring Break, a to Next Fest, a to Jarocin, a to Estrada Poznańska zawsze. I małem się różnych okołoscenicznych zadań, które zresztą bardzo lubię i uważam, że dają oddech i dobrą perspektywę, bo wyznaję zasadę, że artystą się bywa, a nie jest. Także to też wszystko było po coś. I powiem tak, nie miałem szans na wczesny solowy debiut, bo Muchy wystrzeliły bardzo szybko i stały się moim codziennym zajęciem na dobre kilka lat od razu po debiucie. Ale Lechia Nerka też późno debiutował i wyszło całkiem nieźle.
0: Nie jest za późno, to zdecydowanie. Tych ról masz sporo właśnie. Muzyk, tekściarz, dyrektor artystyczny, kurator, wykonawca, można tak wypełniać. Powiedz proszę, jak one się dopełniają? Czy doświadczenie organizatora pomaga, gdy stajesz na scenie sam przed mikrofonem, a może to jest bardziej na odwrót?
1: Wiesz co, myślę, że to są bardzo komplementarne cząstki jednej całości. Zdecydowanie to jest praca z jedną sztuką, no bo wszystko się odbywa gdzieś wokół sceny. Raz na scenie, raz przed sceną, raz za sceną. Ja sobie to cenię, bo daje szeroką perspektywę, na pewno doświadczenie pełne, środowiskowe, branżowe, artystyczne, jak zwał, tak zwał. I myślę, że to są zjawiska uzupełniające się, a przede wszystkim dające, znowu się posłużę cytatem tym razem z Oscara Wilda, że nosimy głowę w chmurach, ale stopy trzymamy w rynsztoku, czy tutaj przy ziemi twardo. I ta część produkcyjna, organizacyjna to jest rzecz, która mi pozwala nie zwariować od bycia artystą.
0: To faktycznie może być taki przepis, żeby wiedzieć, jak to wygląda z tej drugiej strony i może właśnie nie oszaleć. A proszę powiedz, czy od strony organizatora masz jakieś takie oczko w głowie? Wróciłeś teraz też do Jarocina. Czy może Next Fest byś też wyróżnił? A może właśnie któryś projekt z tych dwóch chociażby imprez?
1: Oj, wiesz co, no obydwa festiwale są mi bardzo, bardzo bliskie. Jarocin to jest 18 lat mojego życia. Ja tam pojechałem w roku 2008 jako młody chłopak zupełnie no, stawiać ten festiwal na nowo do pionu. I od tamtego czasu, no Jarocin jest w moim DNA, no mam nadzieję, że ja też jakoś tam się w DNA festiwalowym zachowam i wszystkie strony na tym zyskają, więc to jest taka moja życiowa przygoda, bym powiedział. To wszystko, co się wydarzyło festiwalowo po Jarocinie, jest tylko pewnym skutkiem Jarocina. To Jarocin był pierwszy i to Jarocin na zawsze pozostanie w moim sercu, aczkolwiek oczywiście całe zjawisko, najpierw Spring Breaka, potem Next Festa, budowanie w ogóle pierwszego przecież w Polsce festiwalu showcase'owego, no to jest zupełnie inny rozdział, zupełnie inna przygoda, równie wartościowa i no cieszę się, że po tych kilku latach, po pierwsze, Spring Break żyje w formie festiwali showcase'owych w wielu polskich miastach w tej chwili. Mhm. A i my, jako Poznań, nadal mamy tą perełkę w postaci Next Festa. To są wszystko dzieci Spring Breaka i pracy takich ludzi jak Łukasz Minta, jak Tomek Waśko z poprzedniej dekady. Cieszę się, że mogę być tego częścią.
0: No zdecydowanie dwa różne festiwale też, jeśli tak można powiedzieć. Jarocin, który trwa od lat i to był chyba też twoja pierwsza praca, prawda? No i Next Fest, który właśnie też rozpoczął te festiwale showcase'owe, nie tylko w Poznaniu, ale też w Polsce. A proszę powiedz, jak według ciebie, twoim zdaniem, organizatora właśnie wypadła ta wersja Jarocina w tym roku?
1: Ojej, wiesz co, to ja się cieszę, że przede wszystkim nie umarłem na froncie podczas organizacji tego festiwalu, bo przejęliśmy go bardzo późno. Zaczęliśmy go robić de facto w grudniu, czyli takie dobre 2-3 miesiące za późno. I gdyby mierzyć tą skalą, nazwijmy to typową, gdybyśmy ten festiwal robili w normalnym czasie i w normalnych warunkach, dałbym, nie wiem, 7,5 w skali na 10. Mhm. Natomiast biorąc pod uwagę cały kontekst i to, że ten festiwal powstał w pół roku, dosłownie w pół roku, gdzie został zbudowany od zera łącznie z ekipą produkcyjną, promocyjną, całym teamem i wszystkim, czego organizacja festiwali wymaga, no to uważam, że wyrzecz to, że to jest naprawdę jedna z najlepszych edycji ostatnich lat, jeśli nie w ogóle w tym wieku. Powiem nieskromnie, bo tak uważam.
0: Jak najbardziej, chylimy czoła też w takim razie. Na pewno twoim oczkiem w głowie jest pisanie tekstów. O ten warsztat tekściarski też chciałbym zahaczyć. No w Muchach musisz zderzyć się z pomysłem, z dynamiką zespołu. Tak naprawdę pisząc dla innych, dla Zalewskiego, dla Ewy Farny czy dla Lady Punk, wchodzisz w cudzą wrażliwość i tego ominąć się nie da. A solo nie musisz nic. Jak wygląda takie pisanie od backstage'u właśnie? Zgaduję, że no właśnie kiedy nie trzeba nic, to chyba najlepiej.
1: Tak, znaczy w ogóle pisanie słów, które ty potem śpiewasz, które są twoje, o tobie i jakby przeznaczone dla ciebie, to jest zasadniczo pełna wolność. Ja sobie nie wyobrażam pisania dla siebie tekstów ograniczonych w jakikolwiek sposób. Czytaj, nie wiem, tak jakby pisał na zamówienie tylko dla siebie. Mhm. Nie, zupełnie nie. Więc czy chodzi o Muchy, czy o teksty solowe? Ojej, no jest to taka rzecz, którą zacząłem uprawiać, będąc jeszcze dzieckiem w szkole podstawowej. Już wtedy pisałem pierwsze fragmenty, piosenki. Niektóre z nich żyją do dzisiaj, bo takim na przykład tekstem napisanym, zdaje się, w 7 czy w 8 klasie jest refren piosenki Złota Kula Grubsona i Krzyśka Zalewskiego, który pewnie znacie. Mhm. I gdzieś, wiesz, to nie wiem, jak to wytłumaczyć. No ktoś się rodzi po to, żeby być kolarzem. Mhm. Ktoś się rodzi po to, żeby być architektem, ktoś, że po to, żeby być radiowcem, dziennikarzem. Ja się prawdopodobnie urodziłem po to, żeby pisać piosenki i działać na rzecz muzyki.
0: Zdecydowanie. No, jeśli chodzi o pisanie dla Zalewskiego, albo bardziej z Zalewskim, z tego co kojarzę, mm-hmm. bo się przyjaźnicie też od lat, to pewnie jest łatwiej wejść w tą jego wrażliwość i znać ją. Z kolei, jeśli przychodzi ktoś do ciebie, z kim nie znasz się prywatnie, albo właśnie taka legenda jak Lady Punk, jak to wygląda, jak to się robi, jak do tego się podchodzi?
1: Ojej, no to jest ogromna nauka zjawiska człowieka, wrażliwości, bardzo indywidualne każdorazowo podejście, też stronie od pisania właśnie na zamówienie, pisania taśmowego. Pewnie gdybym usiadł na tyłku i skupił się tylko na tym, tych piosenek bym napisał jeszcze więcej, ale jednak mówię, no tak jak artystą, takim poetą się bywa, nie wiem kto to powiedział, chyba Kofta Jonasz, ale nie jestem pewien. Mhm. Ale nazwisko Janusza Kofty zawsze warto głośno powiedzieć, bo to wspaniały artysta. Też wyznaję zasadę, że poetą się bywa. Trzeba wejść trochę w czyjeś oczy, w czyjeś buty i mieć świadomość, że to będą de facto słowa tego wykonawcy. No nikt nie sprawdza, słuchając piosenki, a kto to napisał tekst, sprawdzimy. Mm-hmm. A, to ten napisał. No tak, to no nie, no jakby ludzie odbierają tekst ustami wykonawcy, więc święta pierwsza zasada, nie piszesz dla siebie, piszesz dla kogoś. To są czyjeś słowa. Ty jesteś tylko przekaźnikiem. Mm-hmm. Tak staram się na to patrzeć.
0: A czy zdarzyło ci się mimo wszystko napisać tekst dla innego artysty i pomyśleć, że to jest zbyt twoje na przykład i zostawiasz to dla siebie?
1: Wiesz co, kilka razy się tak zdarzyło. Ja mam, myślę, że dosyć wyrazisty styl pisarski, definiujący. I rzeczywiście było kilka przypadków, kiedy nie tyle ja zdecydowałem, co artyści zdecydowali, że to nie są, nie jest ich wrażliwość, nie jest ich vibe, nie są ich słowa. I to jest też, uważam, bardzo mądra i odpowiedzialna decyzja, że się człowiek definiuje i określa, mówi nie, okej, jakby ja dla mnie to jest w inną stronę niż sobie wyobrażałem i spoko, jakby to też jest część warsztatu i część tej pracy. Natomiast czy ja te piosenki wziąłem dla siebie kiedykolwiek sam? Pewnie tak, pewnie parę razy się zdarzyło, no.
0: Okej. Twoja płyta solowa, Tak młodo się nie spotkamy, na niej 11 utworów, kilka singli też można było wcześniej usłyszeć, jeden na naszej antenie już za nami, jeden jeszcze na nas czeka po rozmowie. A proszę powiedz, czy ja dobrze wyczułem, że takie relacje męsko-męskie to jest gdzieś temat, który dla ciebie jest ważny? I chciałbyś poruszać, bo gdzieś może być pomijany, jeśli chodzi o popkulturę?
1: Wiesz co, jak najbardziej. Znaczy ja jestem, nie są to relacje romantyczne, natomiast wiesz co, relacje przyjacielskie, a szczególnie odkąd zostałem ojcem, relacje rodzicielsko-synowskie też w analizie całej rozciągłości życia w tego zjawiska, wiesz, kiedy sam jesteś dzieckiem, kiedy patrzysz na swojego ojca, potem to się zmienia, to twoje dziecko patrzy na ciebie, ty jesteś w figurze, w roli ojca. To jest wielka przygoda i myślę, że ogromna część człowieczeństwa, więc tak, no myślę, że jakby to też jest piosenka o miłości, wbrew pozorom, tylko trochę innej.
0: No pewnie, jak najbardziej. Oprócz samych utworów też można znaleźć teledyski, to na YouTubie chociażby, do takich utworów jak Zawsze tam, gdzie ja, czy Dwie wieże. No one mają niesamowity klimat nawiązujący do lat 90. Jestem ich wielkim fanem, muszę powiedzieć. Czy ty miałeś dużą ingerencję w ten proces twórczy wideo?
1: Wiesz co, ingerencji nie miałem, bo nie musiałem mieć. Okay. Pracuję ze znakomitym reżyserem, twórcą, artystą, bo to jest człowiek wielu talentów, zajmujący się i grafiką, i obrazkami ruchomymi. Zresztą nasz tutaj krajan poznaniak Jędrzej Guzik, który myślę, że już robi sporą karierę w swoim fachu, a za chwilę będzie o nim naprawdę, naprawdę głośno i będzie rozchwytywany. Współpracujemy od wielu lat, więc mamy do siebie pełne zaufanie. Ja w zasadzie rzucam Jędrzejowi jakąś rybkę, on dokładnie wie, co z tym zrobić, jak to rozwinąć, w którą stronę to ma pójść. Pozostaje tutaj w roli człowieka, który, nie wiem, pokazuje szkic, treatment, moodboard, zwał jak zwał. A ta intuicja i ta przyjaźń artystyczna i kumpelska działa tutaj w tym przypadku wybitnie i no mówię, te rzeczy, które od kilku lat w moim wydaniu, czy właśnie solowym, Czy chociażby na płycie Province Poznań, wszystkie okładki, które w ostatnich latach sygnowałem na swoich płytach, to są wszystko dzieła Jędrzeja Guzika i te teledyski też.
0: Rozumiem. Wracamy do muzyki. Swojego czasu też niedawno pokusiłeś się na reinterpretację Jedwabiu Róż Europy. Co ten numer dla ciebie znaczy? Dlaczego akurat cover właśnie tego utworu? Muszę ciebie o to spytać, bo sam jestem fanem też tego właśnie utworu Róż Europy.
1: Wiesz co, ja szukałem by piosenek z lat 90. do reinterpretacji, takich, które mi w jakiś sposób zdefiniowały, takie które jakby wchodzą w ten najbardziej formatywny czas, kiedy zaczynasz słuchać muzyki i rozumieć muzykę. No i wiesz co, wyszło mi, że bardzo dużo piosenek już zostało skoverowanych. Oczywiście ta też jakby przez Stachurskiego w znanej szeroko wersji, ale to już było lat temu, 16, 17 zdaje się, kiedy ta wersja Stachurskiego wyszła. Pomyślałem, że warto by tej piosence dać kolejny raz życie. Mhm. To jest piosenka bodaj, którą ja się w ogóle jako pierwszej nauczyłem grać na gitarze.
0: Okay.
1: W wieku lat, nie wiem, 13, 12, 11, nie pamiętam dokładnie. Ale to, co mnie szczególnie porusza w tym utworze, jest tekst. To jest tekst, no wow, po prostu jeden tekst, który powinien wejść do jakiegoś elementarza polskiej piosenki, bo tam jest wszystko. No, całe love story, cały świat zbudowany, pewna narracja, emocje, to jest rzecz wybitna literacko.
0: Ja się pod tym podpisuję zdecydowanie, też niezwykle wzrusza mnie ten kawałek. Muszę cię spytać jeszcze o muchy, słuchaj. Czy one też nic nie muszą?
1: O nie, muchy już nic nie muszą.
0: Mogą.
1: Muchy już tylko mogą. Zdecydowanie. Wiesz, no to jest piękna historia i połowa mojego życia. Niemniej uważam, że po takim albumie jak Szaro-Różowe, jeżeli ma cokolwiek się jeszcze ukazać pod szyldem Muchy, to musi być to przynajmniej tak samo dobre. A na to potrzeba i atmosfery, i czasu, i pewnego specyficznego skupienia i aury, jakiś bym powiedział, wokół zespołu, żeby to zadziałało. Tak jak przy Szaro-Różowym nie czekaliśmy na ten moment, on przyszedł, myślę, że tak samo przyjdzie po raz kolejny. Ale kiedy? Nie wiem.
0: Jasne. A jeśli chodzi o twoją następną solową płytę, czy możemy gdzieś wyczekiwać, czy na razie spokojnie?
1: No nie. Jakby ten proces bardzo się fajnie rozpędza i bardzo fajnie rośnie i ja powiem tak. To była też duża nauka cierpliwości, bo jestem z natury człowiekiem niecierpliwym i lubiącym robić dużo rzeczy naraz i oczekującym efektów wielu naraz. Tutaj była po 20 latach i po 5 płytach z muchami, jeszcze pewnie kilku innych i ponad 100 piosenkach napisanych. Tutaj była taka sytuacja odtworzenia debiutu. Jednak to wszystko trzeba było zbudować na nowo. Po pierwsze jako postać sceniczną, jako szyld, jako zjawisko, ale też jako zespół, jako organizację, jako taki organizm twórczy. No to były 2 lata wytężonej pracy, bo począwszy od szukania ludzi, z którymi się na dzień dzisiejszy, mogę już powiedzieć, znakomicie dogadałem, aż po szukanie w sobie pewnej odwagi do jednak stanowienia artystycznego o sobie ili tylko o sobie. Także to zupełnie nowe zjawisko, zupełnie nowa zabawa i na tyle się pięknie rozkręciła przez ostatnie miesiące, że jesienią siadamy do kolejnych piosenek.
0: I takiego wirażkę będziecie mogli posłuchać w sobotę 29 sierpnia o godzinie 20:30 na placu Marii Skłodowskiej-Curie. To festiwal Żupańskiego. On sam potrwa jeszcze do niedzieli, ale właśnie w sobotę jest ten koncert finałowy. Wstęp jest wolny, także zapraszamy jak najbardziej. My jeszcze zerkamy, co słyszycie już na antenie, w dni, które przed nami. Dziękuję ci, Michał, bardzo serdecznie. Michał Wiraszko był moim gościem.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich aferowiczów, również radio, do którego 20 lat już, ola Boga, przychodzę i którego 20 lat już słucham. Pozdrawiam organizatorów Festiwalu Żupańskiego, polecam wam tę inicjatywę, bo to jest lokalna, super, sąsiedzka, dzielnicowa sprawa z pięknymi wydarzeniami. Nie mówię tylko o koncertach, ale on już trwa. Sprawdźcie i idźcie na Wildę. Wszystkiego dobrego.
0: Do zobaczenia
1: dnia.
0: Tam. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 9.30. Czas odwiedzić las, tam pójść na grzyby, można też odwiedzić działkę, tam odpocząć, można też wziąć wędkę i pójść na ryby właśnie. Cokolwiek, jeśli Mateusz Korzeniewski tam jest, to ja w to idę.
7: Panowie!
8: To jest!
7: Idziemy na ryby.
9: A miałobyś na grzyby.
7: A, dobra, to na grzyby.
8: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9.30. Tylko w Radio Afera.
10: Dzień dobry radiosłuchaczki, dzień dobry radiosłuchacze. Ponownie mamy czwartek, dnia 27 sierpnia roku pańskiego 2026. Ostatni czwartek miesiąca i ostatni czwartek wakacji dla dzieci szkolnych. Mateusz Korzeniewski kłania się za mikrofonu i wita Was serdecznie w audycji Grzybogranie. Po takiej krótkiej przerwie, aczkolwiek no, mam nadzieję, że się stęskniliście. No, ja za sobą się nie stęskniłem z oczywistych przyczyn, ale za audycją się stęskniłem jak najbardziej. Tak przypominając dla nowych słuchaczy, audycja Grzybogranie to jest audycja, w której rozmawiamy tylko na tematy najważniejsze. A jaki temat jest zawsze najważniejszy? Jak co tydzień tym tematem jest pogoda? I patrząc już teraz w prognozy, pogoda aktualnie jest taka, no powiedziałbym, optymalna. Taka nie za gorąca, nie za zimna, taka w sam raz. I takiej pogody mi, szczerze mówiąc, drogie panie i drodzy panowie, brakowało, zwłaszcza po weekendzie, który no był no dosyć losowy, jeśli chodzi o pogodę, więc takie trochę miłe wytchnienie, taki ostatni oddech tych wakacji. No dobrze, ale jak pogoda ma być taka fajna, no to wypadałoby coś fajnego zrobić w ten ostatni weekend. I słuchajcie, drogie panie i drodzy panowie, ja mam już dla was plan. Plan dokładnie na jutro, na piątek. A jaki to plan? Już opowiadam. Jest to plan sprytny. Po pierwsze, należy wstać tego dnia rano. A dlaczego należy wstać rano? Drogie panie i drodzy panowie, ponieważ nie dość, że mieliśmy niedawno zaćmienie słońca, to w piątek będzie zaćmienie księżyca. Dosyć wcześnie nad ranem, ponieważ zacznie się około godziny 4.30. No ale jak wiadomo, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, więc można to wykorzystać jako pretekst, żeby zlec się ze swojego łóżka trochę wcześniej. Ale dobrze, a co potem? W ciągu dnia to niestety, drogie panie i drodzy panowie, będziecie sobie musieli wymyśleć sami, co zrobić, ale tak już po południu można skorzystać z tego, że będzie ładna pogoda i wybrać się na kąpielisko. A dlaczego? No, dla dzieci, dla wnuków to może być dość dobry pomysł, sposób, żeby się pobawiły trochę, skoro mają ostatni weekend swoich wakacji. I teraz tak, można tam jechać z całą swoją rodziną i z dziećmi, i z wnukami. Można jechać gdzieś w Poznaniu, żeby było ekonomicznie, wiadomo. Na przykład nad jezioro Rusałka albo nad jezioro Strzeszyńskie. A dlaczego tak? No bo co można jeszcze robić nad jeziorem oprócz kąpieli? No można iść na ryby, oczywiście. I wtedy się kształtuje bardzo piękny obraz. Dziadek na rybach, a dzieci z wnukami nad jeziorem na kąpielisku. Wnuki zadowolone, bo jadą z dziadkiem i babcią może. Dzieci zadowolone, bo się udało dziadka i babcię wyciągnąć z domu. No, a dziadek i babcia zadowoleni, bo ryby. Więc w sumie wszystko się zgadza. A może przy okazji w tym lesie dookoła jeszcze się może ostały jakieś grzyby po tych deszczach w ostatni weekend. Więc taka mała sugestia i przy okazji taki dosyć prosty plan, co zrobić, żeby cała rodzina była zadowolona od samego świtu do może nawet samego zmierzchu. A skoro już mamy pomysł, to można go wzbogacić jakąś tematyczną piosenką. I jako, że jeszcze mamy te wakacje, jeszcze się one nie skończyły, dopiero się zbliżają do końca, mam dla was piosenkę. I z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkie Moniki, które nas dzisiaj słuchają, ponieważ utwór dzisiejszy przygotował Rudy Schubert z zespołem Wały Jagiellońskie. A utwór ten to Monika, dziewczyna ratownika. I to już będzie koniec naszej dzisiejszej audycji. Ja się z wami żegnam. Za mikrofonem Mateusz Korzeniewski. Chciałem wam życzyć z tego miejsca smacznej kawusi, udanego połowu, ciekawych widoków, dobrej zabawy i do usłyszenia za tydzień.

0: Panowie,
1: to jest.
0: Idziemy na ryby.
2: A miałobyś na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.

9:42 na naszych zegarach. Zaglądamy w takim razie do listy aferowych nowości. Tam Edge Case. Jutro, zaraz potem, albo nigdy. Czyli projekt alt-punkowy, no, od natłoku myśli o lękach dla tych, którzy się jeszcze nie wybudzili, tak przynajmniej myślę, to teraz się obudzą.

A jeśli ktoś nie ma pomysłu, co robić ze swoją drugą połówką albo z kimkolwiek innym, kogo chcecie zabrać w piątek, 5 września w sobotę w klubie Dwa Progi, Shadow Dance Party, czyli koncerty i afterparty. Mamy właśnie podwójną wejściówkę do rozdania. 7148 to numer, pod który możecie wysyłać SMS-y o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie. Ja was pytam o waszą ulubioną grę książkową, czy takie znacie w ogóle, a jeśli tak, no to właśnie te ulubione możecie wysyłać wraz z uzasadnieniem. Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Właśnie taki dziś obchodzimy, takie święto, także świętujmy. Ja czekam na wasze polecajki właśnie tą drogą SMS-ową. Koszt to złotówka i 23 grosze. Ja czekam do 10. 7148. Jest 7148, tak jest, to numer.

Nasza realizatorka Werka odwiedziła niedawno mosty berdychowskie. No tam nadal chyba jest ten problem z ptakami, że one faktycznie, no niestety nie widzą tych szyb i no giną. Niestety smutna jest taka wiadomość. A mało jeśli chodzi o te zwierzęta, które tam się znajdują, o tą właśnie faunę, no to Werka tam znalazła niejedne pająki, które pięknie się świecą nocą. Te właśnie poręcze mają taką... no LEDy, czy cokolwiek te światełka właśnie są, które podobno nawet grają dźwięk H, prawda? Dobrze powiedziałem, dźwięk H, ale chyba nie taki był zamysł. No i pięknie podświetlają właśnie takie pająki różnych rodzajów, a jeden chyba ją nawet śledził do swojego domu i ją tam właśnie odwiedza. Jeśli wy macie takie historie, aferanek@afera.com.pl, do 10 czekam. Przebodźcowany można być od pająków albo od czatu GBT, tak jak nad Cichocka.

0: i korki. No, także uważajcie tam koniecznie. My do serwisu informacyjnego naszego jeszcze przejdziemy. Marcel Kujawa jest już z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Witam ponownie.
0: Ponownie, tak jest. Słuchaj, czy ty chcesz powiedzieć, że żyje ci się źle w Poznaniu?
1: Nie, no tego nie chcę powiedzieć, ale tak autorzy rankingu wskazali, że no nie powiem, które miejsce, to w serwisie oczywiście, ale nie, no Poznań jest raczej w tej wyższej połowie, no 16 miast było w tym rankingu.
0: Mimo wszystko jeszcze dajemy radę.
1: No, ale trzeba powiedzieć, że był spadek, ale oczywiście szczegóły będą w serwisie.
0: A wolisz Gądki czy Poznań?
1: Nie, no wolę Gądki.
0: Jednak.
1: No wolę Gądki.
0: Czym się szczycą Gądki?
1: Halami i takimi silosami, gdzie się zboże przerabia. I spokojem, i ciszą.
0: O, no to najważniejsze. 3 minuty do 10:00, tam właśnie serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Spadek Poznania w rankingu najlepszych wojewódzkich miast do życia. W zestawieniu przygotowanym przez Business Insider Polska stolica Wielkopolski zajęła 4. miejsce. W poprzedniej edycji miasto nad Wartą zwyciężyło. Na 4. lokatę wpłynęła niższa dostępność mieszkań i do lekarzy na NFZ. Słabo wypadł też Poznań pod kątem jakości powietrza. Zdaniem autorów rankingu mocną stroną miasta jest niska przestępczość i średnie miesięczne wynagrodzenie. W zestawieniu zwyciężył Szczecin, a za nim uplasował się Lublin i Łódź.
2: Zmiany na trasach. Słuchaj w radio. Afera.
1: Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Od najbliższej soboty wiele linii tramwajowych będzie jeździło inaczej. Linie 6, 12 i 18 wrócą na Królowej Jadwigi. Ponownie dostępny będzie tunel na Franowo. Bimby znowu pojadą też na Dąbrowskiego. 29 sierpnia rozpoczną się prace na Roosevelta. Wymienione zostaną zwrotnice na odcinku Rondo Caponiera, most teatralny.
3: Potrwa do 25 września i 4 linie tam nie będą mogły z tego torowiska korzystać. To jest trójka, dziesiątka, jedenastka, piętnastka. Trójka i dziesiątka pojadą objazdem przez Fredry, następnie przez Gwarną. Dziesiątka dalej przez Święty Marcin i Towarową i w kierunku na Dębiec. Jedenastka pojedzie przez Jeżyce. Z piętnastka będzie się kierowała dolnym odcinkiem PST.
1: Mówił rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski. Szczegółowy rozkład jazdy na stronie zm.poznań.pl. Kolejne 10 wielkopolskich ochotniczych straż pożarnych z dofinansowaniem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał pieniądze na zakup mundurów, butów czy kasków. Fundusz przeznaczy też pieniądze na kupno pojazdów dla straży.
4: Podpisaliśmy umowę we współpracy z ministrem spraw wewnętrznych. Przekazaliśmy 2 miliony na zakup samochodów. To są samochody lekkie i mikrobusy, które również będą wykorzystywane w jednostkach OSP. No do codziennych tak naprawdę akcji, które realizują na terenie regionu.
1: Mówiła zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Agnieszka Lewandowska. Władze instytucji podkreślają, że strażacy odgrywają znaczną rolę w zapobieganiu skutków zmian klimatu. To właśnie oni zazwyczaj są pierwsi na miejscu kataklizmu.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Wielkopolska Solidarność uczci 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Przez Poznań przejedzie parada motocykli i skuterów. Będzie to 18. edycja wydarzenia. Wszystko zacznie się w sobotę o godzinie 15 na Łęgach Dębińskich. Meta będzie w Strzeszynku. Oficjalne uroczystości w Poznaniu zaplanowano na 31 sierpnia. Przypomnijmy, że właśnie tego dnia w 1980 roku podpisano porozumienia, które utorowały drogę do powstania Solidarności. I tą wiadomością kończymy dzisiejsze serwisy informacyjne. Na wydanie jutrzejsze zapraszam od 6:57.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Ktoś puka? To chyba były drzwi od kurnika. Zapraszamy jak najbardziej. Godzina 10:00.

Ja mam nadzieję, że chociaż w ułamku cieszycie się z tych moich głupich tekstów, tak jak właśnie realizatorka, która no ledwo klika w te przyciski, bo tak się właśnie uśmiała. Czwartek, 27 dzień sierpnia, Monika, Cezary, Józef, Małgorzata, Agnieszka, Jan, Piotr, Dominika, Mateusz, Cezariusz, Marcelin, Honorator, Rufus i Fortuna. To oni obchodzą imieniny, także od całej aferowej ekipy życzymy wszystkiego najlepszego, a ta ekipa to Wera Leduchowska, Marcel Kujawa i Mikołaj Pokorzyński. Byli z wami od 6.30. Jeśli chodzi o konkurs, no to jego rozwiązanie nastąpi drogą SMS-ową i właśnie ta osoba, ta zwycięska para tak naprawdę dowie się właśnie, że wybiera się na Shadow Dance Party. Także będą mogli trochę podęsić. My zaglądamy do kartki z kalendarza.

27 dzień sierpnia 1991 roku miała miejsce premiera wtedy albumu Pearl Jam. To ten. A my gramy utwór Alive dokładnie, chyba taki, który najbardziej mi właśnie przypadł do gustu. No i na koniec jeszcze do obudzenia dla was. My się żegnamy, dzięki, do usłyszenia, siema i cześć, do jutra.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Słuchasz Alterii.

0: Ruch mi Rolex, atomowe zegary, budziki teraz, jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za mala drift we wszystkich kierunkach przestrzeni. Naraz co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rozmala drift mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią weź się lecz się, sam się weź się lecz się. Wrócę jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią weź się.

0: Słuch. Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam, mam flow co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot, sliwa wpadłeś, ponton pęk jak kondon. Twoja dziewczyna budzi się zima.
1: Masz peka,
0: mam więcej prochu niż w aptekach. Hałaki z moja ledry po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach. Słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają by o 3, 6, 0 stopni wzgórza.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22.
4: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Nowość w eterze.
1: Konie, ta studnia nie ma dna. Dobra, dobra.

świecę, z upięcą wręcz nadzieją coś mnie tchnęło. Spadnę na ziemię z powrotem, powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie, będę portalem jak słońce. Portalem

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Czy zastanawiałeś lub zastanawiałaś się kiedyś, co by wyszło z połączenia włoskiego giallo z amerykańskim kinem szpiegowskim, z połączenia Jamesa Bonda z serią Mission Impossible? Odpowiedź jest jedna. Błysk diamentu śmierci. Emerytowany tajny agent spędza wakacje na lazurowym wybrzeżu, ale przypominają mu się stare dobre czasy. Międzynarodowe spiski, piękne kobiety, szybkie samochody, zabójcze gadżety. Bo nagle znika jego sąsiadka, więc postanawia jej poszukać. Błysk diamentu śmierci obejrzysz w ramach plenerowego kina pałacowego o godzinie 21:30. Chętni czy niechętni? Jeśli jesteś chętny lub chętna, to zaproponuję Ci koncert Niechęci, bo zespół Niechęć łączy jazz, elektronikę i tworzy muzykę, która sytuuje się gdzieś pomiędzy napięciem a melancholią w gęstych filmowych formach. Koncert jest częścią letniego cyklu wydarzeń kulturalnych Estrada w Centrum. To co? Chętny na Niechęć? Stary Rynek, Pasaż Kwadro, godzina 20:30.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Alter Mixer.

słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie.

piasek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: voicemail with the playback.
1: Hello, no one is available.
0: Autopromocja.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
3: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18:00.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00.
6: Chcę powiedzieć je.
5: Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. W czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Pium, pium.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
7: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
1: Alter Mixer.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

Ja za wszystko płacę. Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: wypracowani w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: w serialu Black Mirror polegał na bardzo podobnym układzie jak gry książkowe, gdzie można było po prostu wybierać różne opcje i w taki sposób kierować losami bohatera.
1: No właśnie, to jeżeli macie jakieś takie koncepcje, przypominają wam się jakieś książki w tym temacie, to możecie do nas pisać na hurtownia@afera.com.pl. No a my przypominamy, że oczywiście w ciągu tych dwóch najbliższych godzin między innymi będziemy mieli dla was nowości muzyczne, będziemy zaglądać do kalendarium na poznańskie drogi, oczywiście będziemy mówić o tym, co się dzieje w mieście, no i zobaczymy. Przede wszystkim szykują się niedługo zmiany w organizacji komunikacji miejskiej. To chyba od soboty, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy wiesz, będzie można w końcu przejechać Królowej Jadwigi prosto tramwajem.
0: Naprawdę?
1: Tak, to już właśnie od soboty.
0: O, jak cudownie. Tutaj jeszcze nasz realizator pisze, że Jan obchodzi imieniny 63 razy w roku.
1: Czyli wychodzi, że jeśli dobrze liczę, co piąty dzień, tak? Średnio. To jest dopiero niezły wynik.
0: Dziwiam, że tak szybko to policzyłeś.
1: No a może jakiegoś AI-a zatrudnił? No to cóż, zostawiamy was tym razem z M83.

wszyscy, którzy znajdowali się na jego pokładzie, zginęli, ale została nam muzyka, między innymi wykonywana razem z grupą Double Trouble. No to teraz Stevie Ray Vaughan, Double Trouble i Pride and Joy.

Jeśli chodzi o sam Poznań, no to tutaj tradycyjnie tłoczno przede wszystkim w centrum, na ulicy Hetmańskiej, zwłaszcza w tym kierunku od Głogowskiej w stronę Ronda Starołęka, na ulicy Królowej Jadwigi tutaj z kolei od miasta w kierunku Ronda Rataje, no i tradycyjnie Jana Pawła II między Rondem Śródka a Rondem Rataje. Mówiłem już o tym, że będą zmiany w komunikacji miejskiej, będzie też remont na drodze S5, ale o tym to sobie powiemy za chwilę. And in the middle of the night, I may watch you go.

krótki wykład, tak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo suma z mistyczną formą o sumach, jak cię łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia jak łowił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pytał ryby.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: to pilnują. Tylko jeśli organizacja codziennie potrzebuje supermenów, to dla mnie podczas przeglądu procesowego jest to sygnał ostrzegawczy. Bohater w filmie jest cenny, owszem, ale bohaterstwo nie może być podstawowym modelem działania organizacji. I to jest pierwsza rzecz, którą wynoszę z tej serii. Jeśli coś stale trzeba ratować, to może nie trzeba ratować jeszcze mocniej. Może trzeba zapytać, dlaczego w ogóle wymaga to ratowania? Potem przyszło 5 minut. Temat z pozoru niewielki, wręcz banalny. 5 minut czekania, 5 minut szukania, pytania, poprawiania, 5 minut, bo ktoś nie przekazał informacji, bo materiał nie dojechał, bo decyzja utknęła. Tylko właśnie z takich 5 minut buduje się często największa strata. W swoich projektach bardzo często widzę, że firmy szukają problemów w rzeczach dużych, spektakularnych, łatwych do pokazania, a tymczasem wynik ucieka małymi nieszczelnościami. Niewielką awarią raz na kwartał, tylko codziennym drobiazgiem, który nikogo już nie dziwi. I właśnie to chciałem wam pokazać. Proces nie zawsze psuje się hałaśliwie. Często psuje się po cichu. Minutą, ruchem, oczekiwaniem, zawahaniem, niejasnością. Dlatego tak dużą wagę przywiązuję do zwykłej, niezwykłej obserwacji. Nie tylko do raportu, nie tylko do liczb, ale do tego, jak naprawdę wygląda praca od środka. Później weszliśmy w klienta, to znaczy w temat klienta. Bardzo nośny, bardzo wygodny i bardzo często powtarzany. Orędownicze hasło "klient jest najważniejszy" brzmi świetnie, tylko praktyka jest bardziej wymagająca niż slogan. Bo jeśli pod hasłem troski o klienta organizacja zgadza się na wszystko, obiecuje wszystko, przyjmuje wszystko i przerzuca wszystko dalej do środka firmy, to wtedy klient wcale nie jest dobrze obsłużony. On jest tylko chwilowo zadowolony. A potem przychodzi termin, jakość, reklamacja, przesunięcie, niedowieziona obietnica. I zaczyna się klasyczne: musimy zrobić wszystko, żeby dowieść. Tylko pytanie brzmi, dlaczego trzeba było dochodzić aż do tego momentu? Z mojego punktu widzenia i pracy doradczej dbanie o klienta nie polega wyłącznie na tym, żeby mówić tak. Nie polega również na odmawianiu. Polega na tym, żeby firma miała na tyle dojrzałe procesy, by wiedzieć, na co realnie może sobie pozwolić. To jest mniej efektowne, ale dużo bardziej uczciwe wobec klienta i wobec własnych pracowników. Potem przyszły KPI, temat, który często wygląda mądrze już na samą nazwę. Wskaźniki, cele, procenty, realizacja, dashboard, tablica. I znowu, same KPI nie są problemem. Pracuję z organizacjami, które potrzebują mierzyć, porównywać, porządkować, obserwować. Bez tego trudno dobrze zarządzać. Ale przez lata widziałem też zbyt wiele sytuacji, w których wskaźnik przestawał służyć organizacji, a zaczynał ją deformować. Bo człowiek skupiał się na tym, żeby zgadzało się w tabelce, nie na tym, żeby zgadzało się w rzeczywistości. Dział poprawiał własny wynik, a pogarszał wynik całego procesu. Liczba wyglądała świetnie, akceptowalnie, dobrze. Praca wyglądała już znacznie gorzej. I właśnie dlatego wciąż uważam, że KPI ma sens tylko wtedy, gdy pomaga zadawać lepsze pytania. Nie wtedy, gdy zamyka rozmowę, bo czasem najbardziej niebezpieczny wskaźnik to taki, który wygląda dobrze i usypia czujność. Potem przyszliśmy do chaosu. I to jest temat, który w wielu firmach brzmi znajomo aż za dobrze. Chaos rzadko pojawia się nagle. On nie wchodzi przez drzwi z hukiem. On się zbiera. Po trochu, trochę tu, trochę tam. Jeden wątek. Prowizorka, obejście. Jedna rzecz zrobiona na szybko. Jedna odpowiedzialność nie przypisana nikomu. Jedna decyzja, której jednak nikt nie podjął. I po jakimś czasie cała organizacja zaczyna w tym żyć tak, jakby to była norma. A ja zawsze mam wtedy jedną myśl. Najgroźniejszy chaos to ten, który naturalnie przestaliśmy zauważać. Bo kiedy firma mówi, u nas już tak jest, my tak mamy, to dla mnie bardzo często nie jest to wyjaśnienie. To jest sygnał. Sygnał, że ktoś przyzwyczaił się do nielogiczności. A przyzwyczajenie do tego w zarządzaniu bywa bardzo kosztowne. Kolejna runda dotyczyła pośpiechu. To też jest ciekawy mechanizm, bo pośpiech często myli się z energią, z działaniem, z ambicją, z zaangażowaniem. Tymczasem wiele firm nie ma problemu z tym, że ludzie pracują za wolno. One mają problem z tym, że pracują szybko w źle poukładanym systemie. I wtedy pośpiech nie rozwiązuje problemu, tylko szybciej go rozprowadza po całej organizacji. Jeszcze raz. Pośpiech szybciej rozprowadza problem po organizacji. Wchodząc do różnych firm, nieraz widziałem ludzi bardzo zapracowanych. Telefony, wiadomości, spotkania, poprawki, bieganie, ustalenia. I z boku mogłoby się wydawać, że to świetnie naoliwiona maszyna. A po chwili okazuje się, że ten ruch wynika z braku uporządkowania, z braku standardu, z braku spokojnej, logicznej pracy. Dlatego dziś powiedziałbym to bardzo prosto. Nie każda szybkość jest wartością. Czasem prawdziwą wartością jest spokój, który bierze się z dobrze ustawionego procesu. Potem rozmawialiśmy o spotkaniach. Temat w sumie codzienny, ale bardzo mówiący o kulturze organizacyjnej. Bo spotkanie może być dobrym narzędziem. Może porządkować, przyspieszać decyzje, wyjaśniać, scalać ludzi wokół sprawy. Ale może też robić dokładnie odwrotnie. Spotkanie może być zasłoną, ucieczką od decyzji, pozorem działania, sposobem na wspólne krążenie wokół problemu bez wejścia w jego sedno. I chyba właśnie dlatego ten temat tak mocno wybrzmiał, bo organizacje potrafią produkować spotkania niemal równie skutecznie jak problemy. A ja od dawna zadaję przy takich sytuacjach proste pytanie, czy my naprawdę musimy się spotykać? Może potrzebna jest decyzja, odpowiedzialność, może jedna informacja, doprecyzowanie procesu. Nie każde spotkanie jest błędem, ale każde powinno mieć sens. I na końcu dobrzy ludzie. Temat wzbudził wiele komentarzy i rozmów po audycji. Dziękuję za wasz odzew. Nie bez powodu ten temat zamykał serię, bo on dotyka już nie tylko procesu, wyniku, organizacji. On dotyka człowieka, pracownika. A z mojej perspektywy bardzo wielu dobrych ludzi nie odchodzi wyłącznie przez pieniądze, rynek czy nową ofertę. Oni często odchodzą dlatego, że zbyt długo pracowali w środowisku, które odbierało im sens, wpływ, sprawczość i normalność. Odchodzą od chaosu, od ciągłych zmian priorytetów, od poprawiania cudzych błędów, od pracy bez logiki, od odpowiedzialności bez realnego wpływu, od organizacji, która zbyt długo żyje mimo wszystko. I to jest chyba jeden z najmocniejszych wniosków całej tej serii. Dobry człowiek bardzo długo wytrzyma, ale to nie znaczy, że powinien. Jeżeli organizacja regularnie zużywa najlepszych ludzi do kompensowania własnych braków, to problem nie zaczyna się w człowieku. Problem zaczyna się dużo wcześniej. W sposobie działania, w systemie, w procesie. I teraz najważniejsze pytanie. Co łączy te wszystkie 8 rund? Pożary, 5 minut, klienta, KPI, chaos, pośpiech, spotkania, odchodzących ludzi. Dla mnie odpowiedź jest jedna. Wszystkie te tematy są tak naprawdę rozmową o jakości organizacji. O tym, czy firma działa świadomie, czy tylko funkcjonuje siłą rozpędu. O tym, czy ma, rozumie i świadomie podchodzi do własnych procesów. Czy widzi zależności, czy potrafi zatrzymać się i zadać niewygodne pytanie. Ja właśnie na tym buduję perspektywę i swoją obecność w takich rozmowach. Nie na prostych ocenach czy krzykliwych hasłach, tylko na patrzeniu w głąb organizacji, na uchwyceniu tego, co z zewnątrz często jest niewidoczne, a od środka codziennie kosztuje czas, pieniądze, energię i ludzi. Dlatego sparing procesowy nie był dla mnie audycją o samych procesach, był audycją o tym, jak czytać firmę, jak widzieć więcej, jak nie zatrzymywać się na objawie, jak odróżnić ruch od postępu, jak odróżniać zaangażowanie od kompensowania bałaganu i jak nie dać się uwieść temu, że skoro jakoś działa, to znaczy, że działa dobrze. Gdybym miał dziś zostawić po tej pierwszej serii krótki manifest, powiedziałbym to tak. Nie wierz od razu w pierwsze wyjaśnienie. Nie zakładaj, że problemem są ludzie, jeśli wcześniej nie sprawdziłeś procesu. Nie podziwiaj zbyt szybko pośpiechu. Nie zachwycaj się samym wskaźnikiem. Nie myl spotkania z rozwiązaniem. Nie nazywaj chaosu normalnością. I nie czekaj, aż dobry człowiek odejdzie, żeby zrozumieć, że coś w tej organizacji było źle poukładane. A z drugiej strony, patrz uważniej, pytaj prościej, szukaj przyczyny głębiej i miej odwagę powiedzieć, przecież to można zrobić lepiej, bo bardzo często naprawdę i zwyczajnie można. Na zakończenie zostawię Ci trzy bardzo proste rzeczy. Takie, które możesz zrobić niezależnie od tego, czy jesteś studentem, specjalistą, liderem, kierownikiem, właścicielem firmy, czy po prostu kimś, kto lubi rozumieć, jak działa świat organizacji. Po pierwsze, obserwuj. Jutro, przez kilka minut, po prostu patrz, gdzie ludzie czekają, pytają, poprawiają, wracają i omijają przeszkody. Po drugie, wyłap jedno zdanie. U nas tak jest, zawsze tak było. I zadaj spokojnie pytanie, dlaczego? Po trzecie, kiedy zobaczysz problem, nie zaczynaj od pytania, kto zawinił. Najpierw zapytaj, jak to się stało, że proces do tego dopuścił. To są małe rzeczy, ale bardzo często właśnie od takich małych rzeczy zaczynają się większe zmiany. To koniec. To była pierwsza seria audycji Sparring Procesowy. Seria, w której chciałem nie tylko opowiadać, ale też uczyć, patrzeć i widzieć. Widzieć firmy, procesy, decyzje i codzienność organizacji trochę głębiej. Jeśli cokolwiek z tych audycji zostało z Tobą na dłużej, bardzo się cieszę. Jeśli po którejś z nich spojrzysz jutro inaczej na własną pracę, własną firmę, własny zespół, albo nawet jedno spotkanie, to znaczy, że ten sparring miał sens. Ja nazywam się Jakub Jowaga. Na co dzień zajmuję się właśnie tym obszarem, obserwowaniem organizacji, porządkowaniem logiki działania i szukaniem miejsc, których wynik zaczyna przeciekać, zanim jeszcze ktokolwiek zobaczy to w raporcie. A tutaj, w Radio Afera, mogłem dzielić się z Tobą częścią tych spostrzeżeń. Dziękuję Ci za tę wspólną serię. Jeśli chcesz wracać do tych treści i dalej zgłębiać ten obszar, po prostu szukaj hasła hashtag sparring procesowy. Bo wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. A tam, gdzie jest proces, tam zawsze jest też przestrzeń, żeby coś zrozumieć lepiej. Do usłyszenia na ringu. Jakub Jowaga. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
1: Autopromocja.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Then It Drifted Away, Singing Through the Shattering Glass, utworu Adama Knechausa. A kim jest Adam? Słuchajcie, niespodzianka, jest moim dzisiejszym gościem. Cześć Adam.
1: Cześć Marysia.
0: Pozwól, że nieco się przedstawię, a już za chwilę sam trochę więcej opowiesz o sobie i dodasz trochę do mojego skromnego opisu. Adam Knechaus to pianista, przede wszystkim kompozytor, a także od zbliżającego się już roku akademickiego student dyrygentury. Adam pochodzi z Kalisza, kształcił się tam w szkole muzycznej, a aktualnie studiuje na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Bierze czynny udział w najróżniejszych inicjatywach, wydarzeniach muzycznych, o których także dzisiaj będzie mowa. A więc Adam, przede wszystkim powiedz nam, jak tak właściwie zaczęła się twoja przygoda z komponowaniem, a szczególnie tym elektroakustycznym, bo Adam tworzy w nurcie elektroakustycznym.
1: Ja myślę, że jest to bardzo ciekawe pytanie, ponieważ w ogóle, znaczy aktualnie w szkołach muzycznych już jest teraz kierunek, czy bardziej przedmiot, jakim jest kompozycja, ale jak ja kończyłem szkołę muzyczną, to jeszcze nie było takie oczywiste, więc ja kończyłem fortepian w szkole muzycznej, ale wiedziałem, że z fortepianem raczej nie będę chciał wiązać swojej przyszłości, a przynajmniej nie profesjonalnie. Ale no oczywiście po tylu latach już zajmowania się muzyką i graniem na fortepianie chciałem kontynuować zajmowanie się muzyką, najlepiej właśnie w murach jakiejś akademii muzycznej. I szukałem takiej właśnie dla siebie miejsca, aż od jakiegoś czasu robiłem już muzykę właśnie elektroniczną, zwłaszcza podkłady dla moich znajomych, którzy wiadomo gdzieś tam jakieś swoje próby raperskie mieli czy coś takiego, to nie byłem z tym światem takiego tworzenia muzyki od strony kompozytorskiej całkowicie niezaznajomiony. No i

0: Później tak myślałem o kompozycji klasycznej, ale nie miałem portfolio. Natomiast dowiedziałem się od jakiegoś znajomego albo od mojego starszego brata, że znał chłopaka, który w Poznaniu właśnie studiował taki kierunek w Akademii Muzycznej jak kompozycja elektroakustyczna. I jakoś tak udało mi się zdobyć wtedy do tego chłopaka numer i z nim porozmawiałem i stwierdziłem, że to będzie chyba fajne miejsce do rozwoju dla mnie.
1: Powiedziałeś, że tworzyłeś muzykę elektroniczną, ale myślałeś o kompozycji klasycznej. A więc czy najpierw komponowałeś klasycznie, elektronicznie, czy może w ogóle nie próbowałeś z klasyką?
0: No na pewno zaczynałem od komponowania muzyki elektronicznej. Myślę, że aktualnie jest to w ogóle bardzo popularna rzecz, którą bardzo wiele młodych ludzi robi. Gdzieś tam sobie pobiera FL Studio czy innego Reapera albo Abletona i próbuje swoich sił w tworzeniu czy to muzyki jakiejś tanecznej, czy muzyki typu właśnie do rapowania. I no, gdzieś to jest taki pierwsza przygoda z kompozycją dla wielu osób, a komponowanie klasyczne raczej było dla mnie takim czymś, czego nie próbowałem wcześniej.
1: Mówisz, że dużo osób już zaczyna z tą muzyką elektroniczną właśnie w taki sposób, powiedzmy, bardziej popularny. Czy to jest dobry punkt wyjściowy do tego, żeby tworzyć właśnie elektroakustykę, czy trzeba jednak coś w sobie, w swoich kompozycjach zmienić?
0: I ja myślę, że to jest dobry punkt wejścia, dlatego że się można poznać software i jakby sposób pracy. Natomiast no, z drugiej strony świat tych obecnych takich idiomów muzycznych trochę, myślę, może zamknąć naszą kreatywność czasami. Czyli jeżeli celujemy w tą niszę właśnie taką bardziej eksperymentalną czy elektroakustyczną, no to trzeba trochę zmienić. Najlepiej odejść od takich bardzo utartych schematów.
1: Mówisz, że każda kompozycja jest nie odpowiedzią, a wręcz przeciwnie, pytaniem. Co tak właściwie to dla ciebie oznacza i dla kogo twoja kompozycja ma być pytaniem?
0: Myślę, że w pierwszej kolejności zawsze kompozycja jest dla mnie pytaniem. Takim bardzo dużym i otwartym pytaniem. A z drugiej strony myślę, że jest też pytaniem dla tego, kto słucha. I ja jestem tak... Ja przynajmniej mam takie zdanie, że muzyka nie powinna jakoś tak bardzo mocno emanować z siebie swoim znaczeniem, a bardziej właśnie być, może pytanie to jest złe słowo, ale zagadką w pewnym stopniu, do której każdy może zbudować własną odpowiedź i własne rozwiązanie.
1: Czyli bardziej można z twojej wypowiedzi wywnioskować, że tworzysz muzykę uniwersalną, niżeli intymną, zgadza się?
0: No, musiałbyś nad tym chyba dłużej zastanowić trochę, ale... Ale może można to tak ująć.
1: Tak.
0: Chociaż myślę, że niekoniecznie, ponieważ myślę, że kompozycja ma tutaj w pewien sposób, można do niej podejść z dwóch stron. Można podejść od strony twórczej i wtedy ona może pozostać intymna wciąż, ale z drugiej strony no nie zawsze słuchacz odbierze, będzie wiedział te wszystkie szczegóły, które się włożyło w kompozycję, więc dla niego może być bardziej uniwersalny.
1: A co u ciebie pojawia się najpierw? Inspiracja czy potrzeba komponowania?
0: Myślę, że inspiracja. Ja raczej jestem takim kompozytorem, który nie siada w wenie nagle przy fortepianie i nie pisze bardzo dużej ilości szkiców, a bardzo dużo się zastanawia i przetwarza właśnie różnego rodzaju inspiracje dla swojej twórczości.
1: A czym się inspirujesz?
0: No inspiruję się, myślę, bardzo wieloma rzeczami. Inspiruję się po pierwsze w ogóle sztuką jako całością i bardzo chcę, żeby moja muzyka gdzieś się wpasowywała i wpisywała w to, jak obecnie w ogóle sztuka wygląda. A tak to poza tym bardzo często inspiruję się czy to jakąś taką... takimi nawet impresjonistycznymi rzeczami, typu jak na przykład, nie wiem, jakieś piękne widoki, ale z drugiej strony też bardzo często jakimiś takimi dźwiękiem samym w sobie na przykład lub jakimiś filozoficznymi kontekstami.
1: I teraz pytanie zadam, które mnie chyba najbardziej nurtuje, jeżeli chodzi o kompozytorów, szczególnie działających właśnie w nurcie elektroakustycznym. Kiedy ty tak właściwie wiesz, że utwór jest skończony i że właśnie w tym miejscu należy postawić kropkę, a tak właściwie to ostatnią kreskę taktową?
0: Oj, to jest chyba bardzo ciężkie pytanie i ja sam na niego jeszcze nie znam odpowiedzi i to jest w ogóle bardzo często... Duży problem, jak się, myślę, pisze utwór. Mm. Ja go trochę odkrywałem właśnie, jak pisałem ten utwór, który na samym początku poleciał, który był moim na największym póki co utworem, też najbardziej skomplikowanym. I myślę, że w pewnym momencie zawsze chce się dopisać jeszcze coś więcej, przynajmniej ja tak mam. Rzadko czuję, że teraz już powinien być koniec. Więc to jest taka, trzeba umieć, w sensie stwierdzić w pewnym momencie, że no w tym momencie trzeba już skończyć na przykład utwór. Ale nie zawsze jest się tego bardzo pewnym, przynajmniej ja jeszcze tak nie mam.
1: My na razie nie będziemy stawiać kropki, ale stawimy taki przecinek, może lekką pauzę i w naszej audycji. I teraz posłuchamy sobie utworu Visio i Saliva Trickster.

0: Vizio i Saliva Trickstar, a wy właśnie słuchacie audycji Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego. Utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, to utwór, który został wydany niedawno, bo w lutym 2026 roku. A więc stąd moje pytanie, Adam. Czy ty w muzyce elektroakustycznej zauważasz, że też pojawiają się, tak jak w popie na przykład, jakieś fale czy trendy?
1: Tak, myślę, że jak najbardziej jakby w... Są jak najbardziej jakieś nurty, są mody, są podgatunki, które się cały czas tworzą, a wręcz myślę, że dużym problemem wśród ludzi, którzy nie parają się lub nie są zaznajomieni ze sztuką czy muzyką współczesną, bardzo mają dużą tendencję do traktowania ją jako taki monolit, którego się albo bardzo nie lubi, albo się go kocha i odrzuca wszystko inne. A myślę, że jest to bardzo kiepskie podejście do tego tematu, ponieważ bardzo się zmienia taka muzyka i ona gdzieś tam powstała w latach 40., no to była w ogóle taka bardzo obecnie już pewnie dla takiego niedzielnego słuchacza nieprzystępna i ona przechodziła bardzo dużo transformacji. Aktualnie myślę, że takim dużym nurtem, który w pewien sposób dominuje tą muzykę, jest taki neominimalizm, bardzo często zabarwiony jakimiś takimi bardzo silnie spogłosowanymi pejzażami dźwiękowymi. Na pewno jest to coś zupełnie innego niż chociażby 10 czy 15 lat temu.
0: Tak, myślę, że można to zdecydowanie zauważyć. W ogóle taki wszelaki ambient po prostu teraz króluje, ale chciałabym cię zapytać na temat tego w ogóle, jak słuchać muzyki niszowej. Właśnie takiej osobie, która szybko się zaraża i może trudno jest jej zrozumieć, jak tej muzyki słuchać. Na co byś, jak byś doradził? Na co zwrócić w ogóle uwagę podczas słuchania tej muzyki? Może od czego warto zacząć?
1: Myślę, że warto zacząć od pójście na koncert, tak mi się wydaje, ponieważ bardzo często muzyka współczesna, czy muzyka właśnie z takiej niszy elektroakustycznej, to nie jest tylko muzyka, bardzo często są to takie wręcz działania audiowizualne, czy pewnego rodzaju performatywne. Nawet w Poznaniu mamy bardzo dużo jakichś takich inicjatyw. Ja ostatnio byłem na przykład w kinie Rialto na koncercie takiego projektu, który się nazywa After Image, czyli projekt współtworzony przez Maćka Waleszczyka i przez Dawida Dąbrowskiego, dwóch poznańskich artystów. No to jest taki bardzo mocno audiowizualny projekt, który łączy w sobie bardzo tak silnie połączoną z muzyką wizualizację oraz właśnie muzykę graną na syntezatorze modularnym, więc pójść na koncert myślę jest dobrym punktem wyjścia, ponieważ takie koncerty często potrafią samym doświadczeniem zainteresować bardziej niż słuchanie muzyki na przykład na słuchawkach czy w aucie, takiej muzyki właśnie.
0: Mhm. Ja również uważam, że w ogóle ważnym elementem muzyki elektroakustycznej jest właśnie ta warstwa wizualna, bo ona często potrafi zainspirować, chociażby w utworze Pawła Opalczewskiego, czyli naszego kolegi ze studiów, który na swoim koncercie dyplomowym miał utwór, w którym artystka wizualizowała to, co się dzieje właśnie w utworze. Powiedz mi, mówiliśmy już o tych falach, o trendach, ale ja zgaduję, że w każdym kraju te trendy mogą być troszkę inne. Studiowałeś przez chwilę w Budapeszcie i powiedz, czy podejście do kompozycji i ogółem muzyki elektroakustycznej tam było bardzo różne od tego, co mamy tutaj w Poznaniu?
1: Myślę, że ono bardzo różne nie było, natomiast na pewno były pewne różnice. Na przykład wydaje mi się, że mówiąc już o takiej akademickiej muzyce elektroakustycznej, no to na przykład u nas w Poznaniu jest bardzo duży nacisk na właśnie łączenie instrumentów takich tradycyjnych, czyli na przykład skrzypiec, na przykład bardzo dziwnych jak jakichś kontra klarnetów, czy na przykład saksofonów innych niż altowy, z elektroniką czy z przetworzeniami live. Natomiast w Budapeszcie poczułem taki większy nacisk na jednak taką stricte elektronikę, czyli tam było dużo robienia muzyki, która dzieje się głównie w komputerze czy na syntezatorze. Tam też bardzo większy nacisk był położony chyba na uczenie tej takiej technicznej strony na przykład syntezatorów.
0: Czy to wpłynęło na to, że w jakiś sposób teraz lepiej czujesz się w muzyce czysto elektronicznej, czy raczej niezbyt?
1: Tak, myślę, że tak, ponieważ mieliśmy bardzo fajną możliwość wzięcia udziału w takim projekcie związanym z programem Erasmus+, który pozwolił nam wejść do takiego, takiej niesamowitej sali koncertowej, która jest w Budapeszcie, w Domu Muzyki Węgierskiej. To była taka półkolista sala, która była cała usiana głośnikami i można tam było tworzyć projekcję 3D dźwięku, nie tylko obrazu, ale i dźwięku. No i tam przez cały tak naprawdę semestr pracowaliśmy nad takimi utworami, które będzie można w tym miejscu przedstawić. No i myślę, że doświadczenie to bardzo mocno wpłynęło na moją umiejętność tworzenia utworów, takich właśnie chociażby, gdzie przestrzenność dźwięku jest ważna.
0: A czy masz może jakieś swoje preferencje co do instrumentów, na które piszesz? Bo obserwując ciebie, zauważam, że bardzo często komponujesz na chociażby altówkę, aczkolwiek to może wynikać również z innych czynników.
1: Altówka akurat dlatego, że mam bardzo wiele znajomych, którzy grają na altówce,
0: no
1: ale instrumenty smyczkowe są chyba aktualnie moim ulubionym instrumentem do komponowania. Ja na przykład, o dziwo, bardzo nie lubię komponować na swój instrument, czyli na fortepian. I to jest dość ciekawe, mam wrażenie, że trochę kompozytorzy dzielą się i kompozytorki na dwie części. Czyli na tą część, która gra na jakimś instrumencie i tylko na niego komponuje, lub wykorzystuje po prostu swój instrument bardzo mocno w swojej twórczości, jak na przykład Hania Raniszewska. Ale z drugiej strony są takie osoby, które na przykład nie są w stanie pisać na swój instrument i ja chyba należę właśnie do tej grupy. A dlaczego na instrumenty smyczkowe? Dlatego, że jakoś tak bardzo zafascynowało mnie komponowanie na przykład dźwięku, który się tak ewoluuje w czasie, a na instrumencie smyczkowym jest to bardzo ciekawe, można rzeczy robić, w trakcie trwania nawet jednego dźwięku zmienić go 15 razy, a na fortepianie jest to już o wiele trudniejsze, bo de facto jest to instrument taki prawie że perkusyjny.
0: Zdecydowanie zgadzam się z tobą. W ogóle bardzo dużo ciekawych efektów można wywołać na smyczkach, chociaż na fortepianie również. Nie będę tutaj nikomu, żadnemu instrumentowi umniejszać. A teraz posłuchajmy utworu, który moim zdaniem powinien być wysłuchany przez każdego od początku do końca chociażby raz. Wysłuchany i ujrzany. Rafał Zapała i fragment utworu Scrolling to Zero.
2: It's the end. And the end. And finally, the end. Evaporating. Evaporating. Evaporating. Or leaking. Downloading byte by byte. Rendering breath by breath. Hi, audience. If you hear it, say end. Hi, audience. If you feel it, say longer end. If you feel it, say end. In a long time.

0: witness on the revelation of this temple.
1: Powracamy do audycji Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego. Dzisiaj goszczę Adama Knychausa, kompozytora, który tworzy muzykę elektroakustyczną, a przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu utworu Scrolling to Zero Rafała Zapały z albumu Futility w wykonaniu Lilianny Krych. Album Futility zawiera 5 kompozycji w wykonaniu zespołu Hashtag Ensemble. Nie są to jednak zwykłe kompozycje, lecz kompozycje wyjątkowe, bo partycypacyjne, czyli takie, które uwzględniają, a wręcz zakładają obecność publiczności we wspólnym tworzeniu. Scrolling to Zero, którego wysłuchaliśmy, jest kompozycją na organy, elektronikę i głosy i stanowi formę zbiorowej medytacji, w której skupiamy się na słowie end, czyli koniec. A utwór, ta medytacja, prowadzona jest przez postać wręcz postczłowieczą, której do końca nie można określić, jak to przyznawał sam kompozytor. Przyznam szczerze, że to moja ulubiona kompozycja profesora Zapały, więc troszkę tutaj subiektywny był wybór z mojej strony, ale chciałabym się dowiedzieć, Adam, co ty czujesz przede wszystkim słuchając tego utworu i czy czujesz inne rzeczy będąc kompozytorem, a słuchaczem?
2: Tak jak na początku gdzieś tam wcześniej wspomniałem o tym, że na przykład ja do kompozycji mam takie podejście, że one są taką zagadką, którą każdy może w pewien sposób sobie sam interpretować, to myślę, że choć pewnie Rafałowi, tak będę mówił, bo on też tak do studentów był, żebyśmy mówili do siebie na ty, on pewnie też tak myślał, natomiast ten jego sens, jego utworów jest o wiele bardziej podany tak wprost w jego utworach. I myślę, że tak jak bardzo ładny wstęp zrobiłaś o tym utworze, no to ja właśnie trochę czułem to, co właśnie Rafał chciał przekazać, czyli pewnego rodzaju niepewność, dziwność, właśnie bardzo mocno przekazany sens słowa koniec, bo właśnie trochę o tym jest cały ten album Rafała, o tym właśnie daremności, o końcu. Też Rafał bardzo mocno starał się chyba, z tego co wiem, adresować różnego rodzaju problemy współczesnego świata i pozycję człowieka w tych problemach.
1: Adam, Rafał Zapała był przede wszystkim twoim mentorem i prowadził cię na początku twojej akademickiej przygody, więc czy może chciałbyś podzielić się ze mną, a także ze słuchaczami swoimi przemyśleniami na temat właśnie jego twórczości? Czy przede wszystkim zauważyłeś, że jakiś pierwiastek jego twórczości wpłynął na to, co ty teraz tworzysz?
2: Myślę, że po pierwsze, co wpłynęło na mnie w trakcie współpracy naszej, no to było, jak w trakcie studiów moich u niego, no to było na pewno to, że Rafał miał bardzo szerokie backgroundy swojej twórczości i nie ograniczał się tylko do muzyki. On nawet, z tego co wiem, nawet ma to wpisane w swoim bio, jak się wejdzie na stronę internetową jego, że on czerpie z wszelkich możliwych kontekstów muzycznych, zarówno tych poznanych drogami edukacji muzycznej, ale tych również, które poznał poza murami szkół, chociażby poprzez swoje zainteresowanie punk rockiem. I ja myślę, że to jest taka, nawet poza twórczością, którą myślę trochę większy dystans moją i jego dzieli, to myślę, że akurat to podejście do muzyki, że muzyka obecna powinna bardzo silnie dialogować, nawet jeśli jest muzyką niszową i eksperymentalną, to powinna jednak bardzo silnie dialogować, czy to z popkulturą, czy z innymi kontekstami, nie tylko muzycznymi.
1: Rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, że tak właściwie kluczowym w Scrolling to Zero jest zobaczenie tej warstwy właśnie wizualnej. Czy w swoich utworach lubisz wykorzystywać tę warstwę wizualną, element performansu, czy może wolisz skupiać się na dźwięku?
2: I myślę, że i robię takie utwory i takie. W ostatnim czasie chyba nawet bardziej, przynajmniej w ciągu ostatniego roku, bardziej się skłoniłem jednak ku takim utworom, które miały głównie warstwę muzyczną, tą dźwiękową, w której nie było żadnych wizualizacji. Ale na przykład jak podczas moich studiów na drugim roku bardziej sięgałem po takie różnego rodzaju, czy to performatywne, czy audiowizualne sytuacje. I na przykład stworzyłem taką prostą grę komputerową dźwiękową, w której przemierzało się takie dziwne, opustoszałe mury naszej akademii w poszukiwaniu jakichś starych nagrań z mojego komputera. więc może nie aż tak często, jak chociażby właśnie Paweł Opalczewski, czy mój drugi kolega z roku, Jan Juszczak, sięgam, bo takie stricte audiowizualne sytuacje, ale na pewno jest to też jakiś element mojej twórczości, tylko bardziej taki trudniejszy do zdefiniowania może w formie swojej.
1: A czy chciałbyś do swoich kompozycji jeszcze częściej włączać publiczność? Bo pamiętam tą kompozycję, w której skanowało się kod QR i my wtedy dołączaliśmy, dawaliśmy od ciebie pewne dźwięki i chciałbym wiedzieć, czy to był dla ciebie taki typowo eksperyment, czy chciałbyś jednak coś dalej w tym kierunku tworzyć?
2: Myślę, że bardzo bym chciał jeszcze dalej to eksplorować, bo myślę, że jest to właśnie to, o czym trochę wcześniej mówiłem, że jest to coś, dzięki czemu można też zainteresować ludzi, którzy na przykład przyjdą na koncert, a nie są z taką muzyką zaznajomieni. Bo dla na przykład kogoś, kto nigdy czegoś takiego nie doświadczył, będzie to na pewno bardzo ciekawa sprawa, że przyjdzie na koncert i będzie parę utworów i nagle na jednym wyciągnijcie komórki i będziecie grać z pianistą na przykład albo z kimś, kto będzie wykonywał na przykład partię jeszcze jedną w tym utworze, a może przyjdą i w ogóle nie będzie żadnego instrumentalisty ani instrumentalistki, tylko wszyscy wyciągają telefony i wy będziecie tworzyć utwór.
1: Ja jak najbardziej czekam na taką kompozycję, bo pamiętam, że wtedy brałam udział wśród tych chyba 8 osób, tak mi się wydaje, że tam było
2: tylko 5 niestety.
1: 5, no właśnie. Ale pamiętam, że to była świetna zabawa i w ogóle, że bardzo dużo osób chciało dołączyć do tego eksperymentu. No i przede wszystkim pytanie, które ci chciałam zadać, bo jestem tego bardzo ciekawa. Czy ty masz swój autorytet kompozytorski?
2: No, myślę, że tak. I to może dla ludzi, którzy są z muzyką współczesną zaznajomieni, to będzie bardzo prosta odpowiedź. Natomiast moim autorytetem jest na pewno Gerard Grisey. Ale to może dlatego, że przeczytałem bardzo, bardzo dużą publikację na temat jego twórczości, która w pewien sposób bardzo pomogła mi jeszcze świadomiej tworzyć. I też trochę jak szedłem na akademię, no to właśnie jego postać była dla mnie taka wow, że taką muzykę niesamowitą można robić i właśnie bardzo chciałem stworzyć coś wpisującego się może w taki trochę nurt kontynuujący to, co on zapoczątkował.
1: Powiem ci szczerze, że jako osoba ze środowiska może trochę innego odłamu, powiedzmy, środowiska muzycznego, nie dziwię ci się, bo czasami po naszych zajęciach również mam fazę, powiedzmy, na jakiegoś kompozytora, ponieważ to jest tyle informacji, że naprawdę czasami trudno po prostu się nie zainteresować i nie spróbować chociażby troszkę więcej poczytać na jakiś temat, czy to technik właśnie kompozytorskich, czy o jakimś kompozytorze. A propos autorytetów, autorytetem mogą być także młode osoby. Posłuchajmy więc utworu Kateriny Barbieri, Fantas for Saxophone and Voice.

0: Wysłuchaliśmy utworu Kateriny Barbieri Fantas for Saxophone and Voice, a to jest audycja Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego. Dzisiaj moim gościem jest Adam Knychaus, czyli kompozytor muzyki elektroakustycznej. A kim jest Kateryna Barbieri? To włoska kompozytorka aktywna od 2013 roku. Ukończyła ona konserwatorium w Bolonii, dokładnie gitarę klasyczną, a także muzykę elektroakustyczną, bo od zawsze ciągnęło ją w jakiś sposób w kierunku muzyki współczesnej. W swojej twórczości skupia się na minimalizmie, a więc muzyce repetytywnej, która skupia się na redukcji środków wykonawczych do minimum. Inspiruje się Steve'em Reichem, a także La Monteyangiem. A więc Kateryna Barbieri przede wszystkim występuje na wielu festiwalach, a właśnie o takich festiwalach i innych inicjatywach muzycznych chciałabym z Tobą porozmawiać. Według mojego researchu, Twój ostatni taki większy projekt to forma Kontekst Lato w Pawilonie, czyli udział w improwizowanym koncercie, gdzie wraz z innymi artystami działaliście w oparciu o wspólny dialog czy tekst. Czy mógłbyś nam nieco przybliżyć tę ideę i powiedzieć, co się działo podczas formy Kontekst Lato?
1: No, myślę, że to był bardzo fajny projekt, który tak naprawdę połączył całą naszą grupę, która została tam zaproszona. I było to ciekawe doświadczenie, ponieważ pomimo, że już improwizowałem w większej grupie, to tym razem improwizowaliśmy praktycznie bez próby. I był to taki bardzo, myślę, cenne doświadczenie, w którym musieliśmy naprawdę się słuchać w trakcie występu i myślę, że było to naprawdę bardzo fajne.
0: A czy taka współpraca i współtworzenie jest w ogóle dla ciebie czymś łatwym, prostym, czy raczej wyzwaniem?
1: Myślę, że było to dla mnie, przynajmniej jak pierwszy raz uczestniczyłem w takich, w tego typu sytuacjach, to przychodziło mi to z dość dużą łatwością, ale na pewno wymagało też pewnego rodzaju przystosowania się do czegoś takiego, ponieważ na pewno w momencie, gdy improwizuje się, a zwłaszcza improwizuje się elektronicznie, ponieważ praktycznie wszyscy tam improwizowaliśmy właśnie elektronicznie, bardzo łatwo jest w pewien sposób się zakrzyczeć, bardzo łatwo jest wypełnić przestrzeń dźwiękową swoimi dźwiękami, nie patrząc na innych, a tutaj żeśmy, myślę, że naprawdę podołali zadaniu i stworzyli coś bardzo fajnego.
0: A czy do tej improwizacji próbowałeś się w pewien sposób przygotować? Na przykład próbowałeś jakby zrozumieć osobowości swoich współwykonawców, czy raczej podszedłeś do tego bardziej swobodnie?
1: Próbowałem trochę, jak najbardziej. Chociażby na przykład instrumentem, który tam wykorzystałem, był, który w pewien sposób zbudowałem na potrzeby tego koncertu, był taki kontroler zbudowany z metalowych płytek. I poniekąd wpadłem na ten pomysł takiego kontrolera, ponieważ jedną z osób, która tam również występowała, była Lucja Motyl, która zajmuje się głównie muzyką noise'ową i ona, wiem, że gra na przykład na takich dużych paletach, takich dużych metalowych płytach, na przykład smyczkiem, do których przyczepione są mikrofony kontaktowe. No i tak właśnie myślałem, że może będzie to jakiś fajny pomysł na takie delikatne połączenie tych naszych stylistyk i jakieś takie dopasowanie się.
0: Czyli uczyliście się trochę od siebie nawzajem na pewno podczas tego wydarzenia.
1: Tak, jak najbardziej.
0: A powiedz mi, czy ty w ogóle masz jakieś preferencje co do rodzaju występu? Czy wolisz być totalnie przygotowany i wejść na scenę wiedząc, co robisz, czy właśnie wolisz improwizację?
1: Chyba wolę improwizację. Ale też myślę, że to są dwa bardzo odległe bieguny, przynajmniej w przypadku tego, jakie mi się zdarzają sytuacje koncertowe, ponieważ kiedy jest się kompozytorem elektroakustycznym, to właśnie jednym światem jest to komponowanie muzyki tak tradycyjnie, czyli na przykład na jakiś zespół i elektronikę, i wtedy są nuty, próby, czasami dyrygent i wtedy wszystko jest tak zapięte na ostatni guzik zazwyczaj. Ale no wiadomo, jest jakby przepis, który trzeba zrealizować i wiadomo, co się stanie. A takim drugim światem, w którym bardzo właśnie wiele osób, które taką muzyką się zajmuje, też działa, lub często tylko na przykład działa w tym, jakby na tym biegunie, no to jest właśnie granie wszelkiego rodzaju jakichś takich live aktów czy improwizacji. No i wtedy myślę, że lepiej jest, jak nie jest to aż tak przygotowane.
0: Mhm. Poza tym wszystkim oczywiście, czy nie bierzesz udziału w innych inicjatywach, na przykład w Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, czy podczas serii koncertów Koła, organizowanych przez Centrum Kultury Zamek. Domyślam się jednak, że próbujesz także indywidualnie poszukiwać inicjatyw muzycznych, które będą cię mogły przedstawiać szerszej publiczności. Czy to stanowi dla ciebie duże wyzwanie, czy takich inicjatyw i okazji jest dość sporo?
1: Inicjatyw jest, myślę, bardzo, bardzo dużo. Wręcz problemem jest to, z czego wybierać. Natomiast dla mnie chyba największym problemem jest właśnie są trochę te dwa bieguny, ponieważ każda taka inicjatywa oczekuje trochę czegoś innego i jest bardzo dużo na przykład open calli na napisanie jakiegoś utworu, który będzie wystawiany przez jakiś zespół lub przez jakąś osobę grającą na konkretnym instrumencie, ale z drugiej strony jest też bardzo dużo jakichś open calli na przykład na jakiś live act. I dla mnie chyba największym problemem aktualnie jest to, czemu się bardziej poświęcić, czy właśnie tej sferze takiej klasycznej, kompozytorskiej, czy tej takiej właśnie bardziej grającej jakieś live acty. I chyba to jest większy problem niż ilość inicjatyw, bo tego jest bardzo dużo.
0: To w sumie chyba dobrze. Lepiej niż gdyby było na odwrót, tak
1: mówię. Też tak uważam.
0: No i na koniec chciałabym cię zapytać, czy masz może radę dla kogoś, kto na przykład słucha naszej audycji, usłyszał te wszystkie utwory i pomyślał, wow, jak fajnie, też chciałbym tworzyć w tym nurcie, w tej muzyce.
1: Jaka rada? Nie wiem, czy jestem dobrą osobą na tym etapie.
0: Myślę, że jak najbardziej.
1: Ale myślę, że w pierwszej kolejności to jest może wyjście poza schemat, bo tak jak mówiłem, właśnie bardzo wiele osób teraz młodych stara się zacząć z muzyką elektroniczną, ale niestety bardzo często tworzy to, znaczy niestety, istety, oczywiście robi to wewnątrz pewnych bardzo, bardzo silnie określonych idiomów muzycznych. Czyli na przykład, że robi taką typową DJ-kę albo na przykład robi właśnie bity pod rapy kolegom czy koleżankom. A myślę, że dobrym sposobem na to, żeby jednak zacząć taką muzykę bardziej eksperymentalną robić, jest wyjście bardzo poza te schematy.
0: Osobą, która również wychodzi poza schematy, jest na przykład nasz kolega, bardziej twój kolega. Ja oczywiście Miłosza znam jak najbardziej, bo jest to ceniony kompozytor, bardzo ceniony wręcz. A więc Miłosz Kendra, czyli absolwent już Akademii Muzycznej w Poznaniu, dokładnie, już absolwent, który fascynuje się, a także potrafi przede wszystkim zafascynować, co najważniejsze, słuchaczy muzyką sakralną, którą przetwarza. Mówimy tutaj szczególnie o zainteresowaniu organami piszczałkowymi, które są pozbawione jakiegokolwiek tradycyjnego kontekstu. Co ty uważasz o muzyce Miłosza?
1: Myślę, że stwierdzenie, że on przetwarza muzykę sakralną, mogło być zmienione nawet na to, że on w pewien sposób ją redefiniuje. Mm-hmm. Może nawet nie tyle, że samą muzykę, ponieważ muzyki sakralnej z tego zmienia już nie wykorzystuje, a bardziej redefiniuje kontekst, w jakim słyszymy konkretną barwę dźwięku. I stąd właśnie te organy, które nam się kojarzą z takimi bardzo potężnymi brzmieniami zazwyczaj w kościele, w muzyce Miłosza zyskują taką bardzo delikatną, takich bardzo delikatnych walorów brzmieniowych. I właśnie myślę, że to jest takim głównym celem, którym już chcę przekazać właśnie swoją muzyką. Ta redefinicja organów, które kojarzą się z czymś bardzo potężnym i takim wręcz onieśmielającym, w stronę tej delikatności i intymności.
0: Drodzy słuchacze, my was nie będziemy zostawiać tutaj oczywiście bez kontekstu, bo teraz wysłuchamy utworu Ouroboros Miłosza Kendry z albumu Their Internal Diapasons.

0: Wysłuchaliśmy właśnie utworu Miłosza Kendry, czyli Ouroboros. Dzisiaj podczas mojej audycji Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego gościłam Adama Knychausa, czyli kompozytora muzyki elektroakustycznej. Bardzo Ci, Adam, dziękuję za tą rozmowę. Było bardzo miło z Tobą porozmawiać. I myślę, że to nie ostatni raz, ponieważ być może ktoś z słuchaczy, który często słucha tutaj naszego Sabotażu Kulturalnego, mógł skądś znać ten głos, ponieważ Adam bardzo często odpowiada na moje pytania w kontekście wydarzeń Akademii Muzycznej, czy chociażby różnych innych inicjatyw. I myślę, że Adam jeszcze nieraz będzie moim gościem. Mam przynajmniej taką nadzieję, że będzie chciał do studia Radia Afera wrócić.
1: Ja też mam taką nadzieję w takim razie.
0: Dziękuję Ci bardzo, Adam. My się z Wami żegnamy. Jeszcze raz moim gościem był Adam Knychaus. Ja nazywam się Maria Pińska, a realizował mnie Mateusz Robak. Do usłyszenia.
2: To był Sabotaż Kulturalny.

Już jutro zaczyna się kolejny festiwal, nie na południu, nie w Krakowie jak Rokowizna, a totalnie na północy, przy ulicy Elektryków w Gdańsku zaczyna się trzydniowy festiwal Trzecia Era. I z takich artystów, którzy wpadli mi w oko, których będziecie mogli tam usłyszeć, będzie na przykład Gruby Mielski w piątek, czy Zdechły Osa, następnego dnia Miły ATZ, czy Szczyl, którego sobie jeszcze dzisiaj zagramy, bo to będzie specjalny koncert, ale o tym troszeczkę później. W niedzielę natomiast będziecie mogli tam zobaczyć i usłyszeć piękne polskie dzieło Nene Heroin i utwór, który sobie zagramy, to utwór z gościnnym udziałem pewnej artystki. Artystki, która w ostatnich latach pnie się do przodu, ale wydaje mi się, że to ten rok jest dla niej przełomowy. Mowa oczywiście o The One and Only Kasi Linz. Nene Heroin, Wola z Kasią Linz. Teraz prosto w wasze uszy.

Alana Walkera, w sobotę Dimension Elderbrooka, albo na przykład w niedzielę, i to ta nazwa mocno strzeliła mi, bo po prostu poczułem się o jakieś 16 lat młodszy. W niedzielę będziecie mogli usłyszeć Netskaya, który w 2010 roku mocno na fali dubstepowej uderzył też w polskich odbiorców, również w moje, żeby później pograć trochę więcej drum and bassów, a później nawet zahaczać troszeczkę o pop. Ale my zagramy sobie klasyczek od Netskaya, który nazywa się I Can't Hold It. Może ktoś z was zna, jak nie, to zachęcam do zagłębienia się w temat.

Netsky. Ach, sentymencik bierze naprawdę przy tych dźwiękach. Jestem ciekawy, czy przy głośniczkach, przy słuchawkach albo między słuchawkami mamy tutaj jakichś dubstepowych świrów. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać. No i z tego Fire festiwalowego zestawu mógłbym wybrać kogoś jeszcze, ale jestem uparty i teraz znowu będzie Netsky, tylko w troszeczkę jego świeższej formie, ale jakże równie hitowej. Love Has Gone, być może więcej osób będzie kojarzyć właśnie ten numer. Troszeczkę bardziej do potupania nóżką, jedziemy.

Net Sky za nami, a my znowu chwytamy gitary i wracamy do tematu rockowizny. Zagraliśmy sobie starych analogsów i przyszedł czas, żeby tak jak z Net Skyem zagrać coś świeższego. Życie to jest gra z najnowszej płyty wydanej w zeszłym roku, bodaj we wrześniu. I to właśnie teraz dla was. Na rockowiźnie dorwania analogsi w pierwszy dzień festiwalu Życie to jest gra.

Życie to jest gra i jeżeli oprócz tych gitarowych graczy mamy też graczy, którzy lubią starą, klubową, dobrą elektronikę, no to mamy naprawdę wyjątkowe info. Słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie. ATB. No, jak możecie nie kojarzyć? Producent, autor, no, przełomowych produkcji, takich jak 9PM, You're Not Alone, Move On, Ecstasy, The Summer, czy na przykład Killer. Zaczyna trasę koncertową, ale uwaga, The Final Chapter. I ta nazwa nie jest bez powodu, ponieważ ATB, autor, ogłosił, że kończy karierę. Jest to trasa pożegnalna, a w naszym kraju zagra sporo koncertów i przejedzie całą Polskę. Ja wam szybciutko wymienię część miast. Pierwszy koncert już jutro z tej trasy na Wake Parku w Bydgoszczy, następnie Kraków, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Poznań 9 października na hali MTP na 3A, w hali 3A, ale zahaczy też o Warszawę, Łódź, Gdynię, Białystok, Lublin czy Katowice, gdzie 12 grudnia zakończy trasę The Final Chapter, pożegna się ze swoimi tańczącymi fanami w Energy 2000. No, myślę, że to może być jedna z ikonicznych tras na pożegnanie, no bo z pewnością, z całą pewnością w Polsce ATB miał rzeszę fanów, a teraz mam zamiar wam o nim przypomnieć i zagramy sobie You're Not Alone.

No, nie mogłoby zabraknąć i nie chcę żadnych reklamacji, bo nie możemy pominąć tego utworu. Następny numer również od ATB. Przypomnijcie sobie dyskoteki w podstawówce. Ecstasy.

0: The Final Chapter to będzie pożegnalna trasa ATB ze sceną. Warto odwiedzić sporo miast do obskoczenia w Polsce. Każdy z was z pewnością będzie miał okazję, żeby o taki koncert zahaczyć, a my zmieniamy kierunek na północ. Wracamy do Gdańska, gdzie przy ulicy Elektryków już za moment zaczyna się festiwal Trzecia Era. Na tym festiwalu swój występ zaliczy też Szczyl, no nieobecny od dłuższego czasu na scenie i wydawniczo, ponieważ od 5 lat nie było od niego albumu. No i dlaczego ten występ jest wyjątkowy, już się pewnie możecie domyślać, ale nie, Szczyl jeszcze nie wydał nowego albumu, ale plany są na wydanie tej jesieni. Album będzie nazywać się Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze, a jego występ będzie wyjątkowy przez to, że cały koncert to będzie przedpremierowy odsłuch tego albumu. Więc wieczór wyjątkowy, jeżeli lubicie szczery, młody rap z północy, to totalnie ten występ jest do odhaczenia podczas Trzeciej Ery w Gdańsku. Singiel został już wydany i tak jak fizyczny album pojawi się dopiero jesienią, tak singiel fruwa już w internecie, nazywa się Dla Ciebie i to właśnie tego utworu, który zapowiada album Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze, posłuchamy sobie teraz.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Szczyl, wyjątkowy wieczór przed nim i przed fanami na trzeciej erze, podczas trzeciej ery w Gdańsku. I na pożegnanie, ponieważ zbliżamy się do końca, włączymy sobie przezdolnego artystę, wspaniałego faceta i żywą historię, który z orkiestrą na żywo zagra koncert we Wrocławiu w ten weekend oraz w weekend 4-5 września, czyli za tydzień w Poznaniu na Placu Marka na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Mowa oczywiście o Grzegorzu Turnale, który razem z orkiestrą symfoniczną będzie występować na festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Już trzy koncerty, trzy weekendy za nami, przed nami Wrocław i Poznań. A my się żegnamy. Żegna się z wami Wojtek Moliński za mikrofonu i za stołu realizatorskiego Patryk Wojciak. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. No i cóż, do następnego. Mamy czas. Grzegorz Turnał.

0: No właśnie, Pass the Dutch to the Left Man Side, więc tak, tak wesoło zaczynamy naszą audycję Zaaferowani. No i tak jak mówiła piosenka, przekażę teraz tego Holendra do osoby po mojej lewej, więc no przedstawmy się, kim jest ten nasz dzisiejszy gość?
1: To jest nasz wspólny mianownik, mój i Mikołaja, ponieważ ty z naszym gościem się spotykasz na Sportingu, a ja z tym niesamowitym człowiekiem spotykam się na hurtowniach.
2: Tak, dzień dobry, z tej strony Edwin Edziu Przybylak.
1: Edziu Rap, to właśnie on, jakby ktoś się zastanawiał, to ten słynny człowiek.
2: Ja dziękuję wam bardzo za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło. No i jestem ciekaw, co przez tą godzinkę, o czym tu będziemy rozmawiać.
0: O różnych rzeczach.
1: Dużo rzeczy, no.
2: Wow. A czy będą na przykład rzeczy związane z ociepleniem klimatycznym?
1: Nie, tutaj jest trochę mniej ambitnie.
0: Chociaż coś o takiej ekologii będzie, ale to potem.
2: No. Czyli idealnie się wbijam w tematykę.
0: Tak jest.
1: Nie. No to...
0: To się rabini są niezdecydowani.
2: Rabini?
1: Tak, jednym z rabinów jest Mikołaj Filc. Cześć, Mikołaj.
0: Znaczy Dilc, ale mi zawsze, jak wpisuję swoje imię, nazwisko do wyszukiwarki, to właśnie Mikołaj Filc mi poprawia. A ta osoba, która mnie tak ładnie przedstawiła, no to jest Nina Frąckowiak, a realizuje nas...
3: Patryk Pajciak. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Siema.
0: Tak, i to jest osoba, która też będzie się włączać aktywnie do naszych dyskusji. No właśnie. Kimniejsze,
3: tylko jak coś mądrego padnie na tej audycji, więc...
1: Oj, to będzie ciężko.
0: Ty mi się z tą piosenką kojarzyłeś, tak szczerze,
1: no,
0: to, co teraz leciało.
1: No.
0: Szczególnie po tej historii, co
2: opowiadałeś. Pozdrawiamy wielkie grillowanie.
1: Który to był rok?
3: O Jezus, 8 lat temu, a ja jestem słaby z matmy, więc policzcie sobie to sami.
1: My też jesteśmy słabi z matmy i o tym będzie w późniejszym segmencie, tak chciałam zaspoilować. Bo ty w sumie, Patryk, też jesteś Gen Z?
3: Ja jestem chyba, jeszcze się millennial zaliczam. Także...
1: Nie, jesteś Gen Z, moim zdaniem. Tak. Masz taki vibe Gen Z, a to po prostu tak chciałam dodać, bo potem
0: Gen
1: to będzie...
3: Myślałem, że to, że jestem millennialsem, sprawia, że przychodzę na przykład i włączam wam światła za każdym razem, jak tutaj siedzicie po ciemku.
1: Nie, to
3: także...
1: musiałbyś wyłączać światła właśnie,
3: wyłączać
1: bo już
3: światła.
1: Jesteś starszy.
2: No właśnie, i że za swoje to będziemy palili, ile chcemy.
3: Dobra, okej. No to odmłodziliście mnie tutaj dzisiaj. Dziękuję, super, ekstra, lecimy.
0: Jako, że mamy tutaj dzisiaj bardzo ciekawego gościa pod takim kątem, że wiele audycji prowadzi, bo tutaj Sporting Club, tutaj właśnie hurtownia, tak, to ja chciałbym się ciebie spytać, tak, czy naszą audycję Zaaferowanych można nazwać patoprogramem?
2: Oj, to zależy.
1: Wow.
2: Nie, no nie można nazwać. No przychodzą wspaniali ludzie o wspaniałej porze, godzina 20, więc w sumie już po dobranocce można sobie na trochę więcej pozwolić, ale nie nazwałbym tego absolutnie patoprogramem.
0: Cudownie, to nas nie skasują, bo teraz jest taka sprawa generalnie.
1: Ale
0: no,
1: jeszcze tak ci się wetnę, że właśnie ogólnie ludzie, którzy zawsze słuchają naszej audycji,

0: Safety, zastanawiają się i zadają nam pytanie, ile jeszcze zajmie nam, wiesz, audycji, póki nas nie ściągną.
1: A no to na pewno nie będzie to przez kruczki prawne, no bo przecież od niedzieli już za patostreaming w Polsce będzie grozić odpowiedzialność karna, jakby to jest taka informacja, którą dajemy. Musimy troszkę jednak tej wiedzy też przekazywać, więc my nie możemy się nazwać patocelebrytami, chociaż to jest bardzo, bardzo fajne generalnie określenie. Ja będę dumny, jak ktoś nas tak określi, ale nie możesz nas za to zdjąć, sorry.
2: Oj Boże.
1: No, ale ten, oglądaliście po to streamy?
0: Nie. Ja oglądałam jakieś, nie wiem, jak ktoś reagował, nie? A chociaż miałam pewną sytuację w pewnym mieście, Warszawa oczywiście, i był tam taki Paweł dosłownie.
1: Był ten Paweł.
0: Dosłownie był ziomek.
3: No Paweł.
0: Był taki Paweł dosłownie. Taki kolega. No już, no dobra, no ziomek z Warszawy, czego tutaj, no dobra.
1: Aha, no tak, Warszawa.
0: No i on mi pokazał część patostreama. No to był słoik, Paweł.
2: Czyli nie warszawiak.
0: No nie, ale no trzeba było jakoś go tak zdyskredytować.
3: Pozdrawiamy Pawła z Warszawy.
0: No nie pozdrawiamy Pawła z Warszawy. I on pokazał mi pewnego patostreama. Nawet nie wiem, czy wypadałoby mi go tutaj opisywać, bo był on dość straszny.
1: Okej, okay. No generalnie to bardzo dobra, my tak się śmiejemy, ale bardzo dobrze, że takie coś jest usuwane, no bo to niepotrzebna konkurencja, jeszcze żartując, a tak poważnie, no to tego nie pochwalamy. I w sumie, nie wiem, może przejdziemy teraz do twojej piosenki, Edziu.
2: Tak, a ten utwór, który wybrałem, bo tutaj pani, która mnie zaprosiła, czyli pani Nina.
0: Pani Ninina.
2: Właśnie zapodał jakąś playkę, no i wybrałem teraz zespół, który jest dosyć niepopularny, dosyć
0: niszowy. Bo ja nie jestem jak inna dziewczyna. Prawda, Edek?
2: Prawda, tak. Nie przejmuj się. Nie jestem jak inne dziewczyny. Mad Season to jest
0: gorszy.
2: Tak, jestem znacznie gorszy. Pamiętaj, że trzeba mieć się z kim zabawić i z kim się pokazać, więc przed nami po prostu Mad Season i I'm Above.

0: Zapraszamy na segment pod tytułem Tarty Karota. To jest oczywiście nie żadne Illuminati i te rzeczy. Otóż...
1: Chodzi o karece.
0: Tak. I normalnie byłby tutaj podkład, ale nie znaleźliśmy go.
1: No. Więc tym razem będzie tak.
0: Słuchajcie, Mikołaj wylosował kartę dnia Giermek. I ona to wskazuje, że dzień będzie trudny. Nie wiem, czy dzisiejszy, czy jutrzejszy. No i wiele propozycji zostanie odrzuconych. Może pojawić się krytyka. Karta radzi, aby wysłuchać słowa krytyki, bo być może będzie w nich dużo cennych rad na przyszłość.
1: To brzmi strasznie.
0: Może będą cię krytykować po
1: tej audycji. Oby to nie miało podstaw przy rzeczywistości. Ja jeszcze jestem chrześcijaninem formalnie, więc...
0: Ale to są, nie wiem o czym ty mówisz, to są tarty karota, tu nie ma nic...
2: Ale mięsko w piątek tak, czy
0: magicznego?
2: Nie?
0: Magicznego.
1: Mięsko w piątek tak, niestety.
2: Ja też uważam, że tak. No ale na przykład jedziesz do babci i wyobraź sobie, że babcia stoi i klepie te kotlety, no i nie zjadłbyś?
1: No zjadłbym, no, no złamałbym jej serce.
2: No ale jakbyś nie zjadł, to grzech.
0: A ja myślę, że babcia się raczej słucha tego przykazania.
2: Że jak przyjeżdża wnuczek, to piąte kotlety?
0: No właśnie, że nie, no, że babcia jest taka... No dobra, bo tutaj wchodzisz mi w paradę, no.
2: Edziu... Jak zostać najlepszą wiedźmą w okolicy?
0: Cicho. Edziu Rap, słuchaj.
2: Tak.
0: Twoja karta dnia to... Szóstka buław. Karta sześć buław wskazuje na dzień, w którym odniesie się zwycięstwo. Będzie to dzień pełen dobrych wiadomości, dzień, w którym można spodziewać się nagrody i uznania za swe wcześniejsze starania. To dobry dzień na okazywanie radości i świętowanie w gronie przyjaciół.
2: No i słuchajcie, no the goat po prostu, no nieważne co, ja nawet w jakichś kartach ze śmiesznymi obrazkami, no w czepku urodzony.
0: One nie są śmieszne.
2: Dobra, dawaj teraz twoją kartę.
0: Nie, teraz jest karta Patryka, realizatora.
2: Tak.
0: Jesteś gotowy, Patryk?
3: Jestem gotowy.
0: No, tutaj jesteśmy naczelnymi ateistami z Patrykiem. Nie wiem jak Edziu.
2: Co? Ja uważam, że każdy w to, co wierzy,
0: to
2: dostanie, więc ja uważam, okay. Ja uważam Pana Jezusa za...
0: Nie, dobra, tu kończymy ten segment. Patryk, masz rycerza buław jako kartę dnia.
1: To brakowało nam tylko obrazy uczuć religijnych generalnie.
2: Wszystko będzie dobrze, mój ojciec wszystko załatwi.
0: Patryk, oznacza dzień, w którym wszystko...
1: Uczestniczy w Campus Polska?
2: Nie, ale mieliśmy ziomka z Warszawy, no i wydaje mi się, że jakbyś potrzebował, wiesz, jakiegoś szybkiego lekarza na południu Warszawy.
1: Jakiegoś szamana.
2: Jakiegoś szamana, no to wiesz, zapraszam na południe Warszawy, szpital południowy, pozdro Rafał.
0: My nie zapraszamy na... Warszawa. To jest jakieś... No dobra. Patryk, bo się streszczajmy tutaj. Oznacza dzień, w którym wszystko chce się mieć natychmiast. Dzień pełen niecierpliwości. Dobry dzień na zmiany wszelkiego typu. Nowe pomysły, właściwe wybory. Nagłe przemieszczanie się w obrębie swojej miejscowości. Okej. Okay. Dzień, w którym będzie się dużo dziać.
3: A to myślę, że chyba dotyczy to jutra, bo ja muszę jechać do mojego rodzinnego miasta, więc...
0: Ej, no to no, widzisz, to się sprawdza. No to powiedziałam, że karta dnia na jutro, bo dzisiaj już za późno, więc niech to będzie na jutro. No i żeby zaangażować naszego słuchacza, no to też dla słuchacza wielu, nie wiem ile was jest, to jest uniwersalna...
3: Zaraz się dowiemy.
0: No dobra, zaraz się dowiemy. To jest uniwersalna karta dla każdego pojedynczego słuchacza tutaj. Dobra, wy wylosowaliście Rydwan, a karta radzi wam, aby być ostrożnym, kontrolować swoje życie, nie popadać w skrajności i panować nad słowami i wypowiedziami. Zaleca przezorność, chwilę zastanowienia przed podjęciem ostatecznego wyboru. Dla tych, którzy wybierają się w podróż, szczególną ostrożność.
1: To jest zabawne dla mnie, bo one generalnie są takie, te wszystkie karty...
0: Uniwersalne?
1: Uniwersalne.
0: No. Nie, no co ty?
1: Ale nie, w takim sensie, bo one mówią... To nie jest jakaś odkrywcza myśl, ale mówią trochę tak... Ja bym komuś to poradzić po prostu, ja. Że nie wiem, to zachować ten, spokój.
2: To jest ten przyspieszony kurs psychologii?
0: Nie.
3: Czy to jest coaching?
0: Trochę.
2: O. No czyli przyspieszony kurs psychologii.
0: Nie, coaching.
1: Kim jesteś zwycięzcą? Kim jesteś zwycięzcą?
0: Ale, albo na odwrót. No, powiem tak, no ciekawie się wylosowało.
1: Tak. A sobie powinnaś wylosować. Ej, to może jest. Wylosujesz sobie też kartę?
0: Teraz?
1: W sensie,
0: ale ja...
1: Daj, potasuję.
0: No.
1: I ci dam.
0: Tylko, że ja wiesz, musiałam się do tego przygotować, żeby znaleźć odpowiedź na to, co ona oznacza. Aha, ta
2: dobra,
0: karta.
2: Polecimy na freestyle,
0: dobra,
2: co będzie.
0: No to, sobie poszukasz. To wy mi powiedzcie w takim razie, bo aha, ja się tu postarałam, teraz
2: dobrze,
0: czas na was.
2: Dobrze.
1: Okej, okay, a to musisz mi tą stronę.
0: Jaką stronę? To wzięłam
2: to
0: z własnej
2: z głowy.
0: Głowy.
2: Okay. Bierz kartę, co jest na obrazku.
0: Dobra, słuchajcie, mam kartę 8 pucharów.
1: Okej. Okay. Ja nie wiem, co to znaczy.
0: Jest 8? Takie...
2: tak, nie. 9, ty, 9, matematyczka. Jest takie wydarzenie 9. W życiu aferowym, nazywa się Wigilią i chyba to coś z tym jest skojarzone. 9
0: ale
2: pucharów.
0: Mamy sierpień.
2: No tak, ale ja już myślę o... Już Kevina oglądają 2 razy.
0: Serio?
2: Tak.
0: O.
2: Ja uwielbiam Kevina.
0: Lecimy,
1: musiało to wejść.
0: Czy teraz kolejna piosenka?
1: Tak, tak, kolejna piosenka. Ja wybrałem teraz Cinnamon Damiana Davida i to jest trochę w kontekście kolejnego naszego segmentu, ale to po Cinnamon.

0: Tak, no, chodziło o cynamon. Nasz wokalista śpiewał o cynamonie w innym kontekście trochę. Natomiast my odpalimy teraz kącik przyrodniczy.
1: O, kącik przyrodniczy Natalki!
0: Bez Natalki. Także, no niestety, ale pozdrawiamy ją i wszystkiego dobrego życzymy. Natomiast, no, ktoś musiał przejąć pałeczkę i zrobiłem to ja. I opowiem, a właściwie wspomnę o takim grzybie. Więc tutaj od razu się pasty o grzybiarzach włączają, ale...
2: Pasty o grzybiarzach?
0: Tak, przynajmniej się kojarzy, nie wiem, grzyb to jest dla mnie memiczne. Memiczna rzecz. Nie wiem, jak dla was.
3: Ja na przykład bardzo lubię chodzić na grzyby.
2: Też lubię grzyby.
3: Nie wiem, czy kojarzysz naczelnego polskiego grzybiarza?
0: Mati Korzeniewski?
3: Nie.
0: Nie.
3: Wojciech Kowalczyk?
2: A czemu zwróciłeś do Mikołaja, a nie do mnie?
3: A znasz Wojciecha Kowalczyka?
2: Teraz już znam.
0: Ach, ten Wojciech.
2: No i co z nim?
3: Grzyb. A ja mam pytanie. No. Czy pieczarka to grzyb?
2: Chyba tak. A co, nie?
0: Ja bym powiedział, że tak, ale generalnie chyba nie.
3: No tak, ja uważam, że pieczarka to nie grzyb, bo jaki to jest grzyb, skoro można go cały rok zbierać?
0: Mm-hmm. Bo to jest taki super grzyb. Taki uodporniony genetycznie.
2: A jaki jest wasz ulubiony grzyb ogólnie?
3: Muchomor.
4: Kurka.
2: Kurka też, kocham kurki.
4: I teraz jest sezon na kurki.
2: No ja nie mogę, kurki. Dobra, Patryk, my jesteśmy, no, Belmondo skład. No, a wy?
0: Ja też lubię kurki generalnie, ale...
2: No, teraz też się tak przypadować.
0: Chciałem powiedzieć, że Edziu, jak taki muchomor wyglądasz. Jesteś taki wesoły.
3: No jest.
0: Jak ten grzyb.
2: Nie wiem, czy spożywanie muchomorów też jest wesołe.
0: W sensie... No, trzeba być wesołym człowiekiem, żeby je jeść, ale jest to niewskazane szeroko. Natomiast wskazane jest jedzenie takiego grzyba, który nazywa się soplówka jeżowata. Tylko
2: soplówka
0: tutaj...
2: brzmi tak jak coś
0: wiem,
2: pewnego...
0: Jak pewien napój wyskokowy.
2: Tak.
0: Albo bohater pana Tadeusza.
2: No, trochę
0: Tadeusz
2: tak.
0: Tadeusz Soplica.
2: No, soplówka. Albo ptak.
0: Albo ptak. No. I wyłączyło mi. Natomiast chodzi o to, że ta roślina, a właściwie ten grzyb, on może poprawiać pamięć i chronić przed Alzheimerem. Tak jest według badań naukowców. Natomiast no, nie jest tak wiadomo pewne w 100%, ale tak niektóre badania pokazują. Tylko że, bo ten grzyb występuje w Polsce, ale nie można go zbierać, bo jest pod ochroną. Więc pamiętajcie nie zbierać soplówki. On tak bardzo fajnie wygląda, bo jak lwia grzywa.
3: O.
0: Więc...
2: Pokaż nam. Słuchaczom nie pokażesz,
0: no
2: ale
0: właśnie,
2: nam
0: wam
2: możesz.
0: Potem pokażę.
2: No
0: natomiast to też, więc mamy lwy w lasach.
2: Mhm. A lwy czy małpy?
0: Dlaczego to pytanie?
2: No.
0: Co wolę?
2: No.
0: Ty mnie małpą nazwałaś, to małpy.
2: A ty mnie nazywałeś szympansem. No to...
0: Nie, ja siebie tak nazwałem.
2: Aha, dobra, teraz to myślisz, ale nie. Patryk, lwy czy małpy?
4: O Jezu. No. Lwy, bo ładniejsze.
2: Okej. Okay. A ty, Edzio?
3: No małpy, zdecydowanie małpy.
2: Mąkę?
3: Też, ale no ja się...
2: Utożsamiam
3: się z małpą, utożsamiam się z gorylami, tak.
0: Małpy razem silne.
2: No, małpy razem silne. A czemu się z gorylem utożsamiasz?
3: No bo zawsze ludzie zbierają na przykład karmę dla tam kotków, piesków, a ja bym kiedyś zrobił akcję do karmianie goryli. Na przykład bym 50 kilo bananów wykombinował dla goryli, żeby se pojadły chłopaki i dziewczyny.
2: Z twojej strony bardzo.
3: No naprawdę, ja bym zrobił
4: taką... ziomo goryl.
3: Tak, no...
0: To frugo, to smak egzotyki.
3: 50 kilogramów bananów dla goryli.
2: Ej, ty jesteś mega kochanym człowiekiem w takim razie.
3: No, słuchaj, no, mówią mi Edwin Edziu Przybylak, no.
4: Przybylak, to też brzmi trochę jak grzyb.
2: To
4: przepraszam,
2: masz.
3: Oj, tu bardzo bym uważał z tymi stwierdzeniami, bo to jest potężne nazwisko rodowe, jak nie wiem, czy oglądaliście Grę o Tron. To jest coś takiego jak rodzina Stark. Pozdrawiam wszystkich, którzy czytali i oglądali. Bardzo
4: serdecznie. Czyli twój dom byłby z północy.
3: Tak, zdecydowanie. Ja lubię zimno, ja lubię jak jest ciemno, brudno i szybko się idzie spać.
0: Czyli tak jak w Polsce.
3: Tak jak w Polsce. Pół roku. 3 miesiące jest fajnie, a później... To samo.
0: No to jesteś taki złośliwy trochę.
3: Czemu?
0: Bo śmiejesz się z Polaków, którzy mają depresję zimą?
3: Słuchaj, przed chwilą mi powiedziałeś, że wyglądam, nie mam urody takiej polskiej, więc mogę powiedzieć, że jestem taki Enike Iglesias, więc nie śmieję się.
0: Okej, okay, rozumiem. Jest to bardzo empatyczne. Aczkolwiek, nie pasujesz do takich ciepłych klimatów. Chociaż to zabrzmiało.
2: Czy możemy włączyć kolejną piosenkę?
0: Tak, ja już nie będę pogrążać.
2: Ta rozmowa już schodzi trochę na inne tory.
4: Oczywiście, to lecimy. The Cure.

0: strasznie mi się nie podoba to, tak, że teraz ja muszę przejąć pałeczkę znowu.
1: Słuchaj, lepiej wyjść spóźnioną niż nieumalowaną.
0: To coś w tym jest. Natomiast, no tak, bo teraz przejdziemy do tematu, który jest na tyle ciekawy, że... Tak.
2: I wy zaczęliście beze mnie?
0: Tak, zaczęliśmy bez ciebie. Teraz to będzie bardzo dziwny moment w radiu, na tej audycji, gdzie jak słychać głos od dali, ale dobra, w sensie...
2: Ale wszystko jest możliwe dla zaoferowanych.
0: Tak jest. Nina, oddaję ci pałeczkę.
2: Ej, ale to jest tak dwulicowe, że wy zaczęliście beze mnie ogólnie.
0: Mieliśmy jest, piosenkę kolejną puścić, no sobie mogliśmy.
2: Mogliście z dżinglu? Dobra, jest
0: nie
2: oficjalna drama dla zaoferowanych. A co zacząłeś mówić?
0: No jeszcze nic. Jest jakby, oddaję tobie pałeczkę.
2: No ale tutaj Patryk ze mną jest w ekipie i...
3: Bros before house.
2: Tak, widzisz, nie puścił, więc...
0: Jednak bardzo... sama jesteś.
2: Dobra, słuchajcie. Więc tak, to tak, z takich rzeczy technicznych, to co w sumie wy usłyszycie, ale to jest dla Patryka ważne, najpierw poleci ten fragment, to za chwilę, a potem będzie copyright free Airhorn Sound 001. Dobra, dzięki. Okay. Anyway, więc tak... krótkie wprowadzenie. Słuchajcie, jest taki ziomeczek, nazywa się Dawid Pałka i to jest taki pan, który ma trochę lat na karku i on ogólnie wybił się ostatnio z tego, że opowiada, że po co mieszkania dla młodych ludzi, że po co wam mieszkania, że wy powinniście zakładać rodzinę, nie mając jeszcze mieszkań i że my jesteśmy głupi. Ej, wy mnie słuchacie?
1: Tak, słuchamy cię.
2: No. Takie uczniaki, bardzo słodkie to było.
1: Ostatnia ławka, piona.
2: Ej, ja byłam z tą ostatnią ławką.
1: No ale, ale ty jest... nie można się przesiadać na różnych lekcjach z ziomalami?
2: Okej.
1: Okay. No zapuść i, jeszcze wąsa do tego
2: i druga, i druga rzecz, że właśnie powiedział, że Gen Z jest głupia. I teraz posłuchamy tego.
4: Gen Z jest głupie, nie wierzycie? Dzieciaki, nie potraficie liczyć bez kalkulatora, nie potraficie utrzymać uwagi na kilka minut i nie potraficie naraz przeczytać kilkudziesięciu stron książki. I badania to potwierdzają. Jesteście pierwszym pokoleniem, które ma IQ niższe niż wasi rodzice. Pomimo, że macie powszechny dostęp do wiedzy, nigdy wcześniej nikt nie inwestował w to pokolenie tyle pieniędzy i czasu, żeby je wyedukować. Macie nieograniczoną wiedzę i technologiczne możliwości.
3: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że faktycznie nie umiem liczyć bez kalkulatora.
2: No, ale... No widzisz, bo jesteś mentalnie Gen Z.
3: No, no. Wydało się.
2: Ej,
3: mamy
2: gdzie
3: to.
2: Copyright free Airhorn sound effect? Mamy to. To
0: było,
2: tak. Ten TikTok trwa jeszcze dłużej i on tam ogólnie gada, że no teraz badania wskazują, że mamy niższe IQ od naszych rodziców i że w ogóle jesteśmy jacyś dziwni i że no, że generalnie nasze pokolenie jest beznadziejne. I teraz tak, jest pewien post pana Dawida Pałki na jego TikToku. I zrobimy teraz dramatyczne czytanie. Dobra, ja zaczynam. 23 lata temu nie istniało nic z tej listy.
0: I teraz ja?
2: Nie, teraz...
0: Okay, po
1: teraz
0: kolei.
1: Ja. Czyli nie było Blika, Ubera, Gmaila, TikToka, Bitcoina, iPhone'a, Booksy, Chrome, Androida, YouTube, podcastów, Instagrama, Facebooka, jak to jadę? Paczkomatu, Google Maps i płatności zbliżeniowe.
2: Ale proszę się wczuć, teraz mi kolejno.
0: Było w tym tyle żalu, że ja nie mam pytań, nie? I wiecie co? Żyło nam się bardzo dobrze. Nie było social mediów, żeby sprawdzać, czego nam w życiu brakuje.
2: Nie było YouTube'a, żeby wiedzieć, jak smakuje kebab 500 kilometrów stąd. Nie było Instagrama, żeby porównywać swoje wakacje z wakacjami obcych ludzi.
1: Umawialiśmy się pod ratuszem o 17 i przychodziliśmy. Nie było jak odwołać. Wiedzieliśmy, co u znajomych, bo się z nimi widywaliśmy. Nie dlatego, że wyświetliliśmy relację.
0: Znaliśmy numery telefonów na pamięć. Wiadomości oglądaliśmy raz dziennie o 19:30. Świat nie zdążył nas przerazić między śniadaniem a obiadem. Było trudniej, ale prościej.
2: Światowy raport szczęścia, pierwszy raz w historii badań. Młodzi na zachodzie to dziś najmniej szczęśliwa grupa wiekowa. Mamy wszystko, czego nie mieliśmy i jesteśmy mniej szczęśliwi niż kiedykolwiek.
1: Tak.
2: No i dalej tam
1: aha,
2: jest.
1: Aha, Człowiek jest
2: bogaty. Nie, nie, świat pędzi.
1: Świat pędzi.
0: Jedno zadanie, stary, jedno zadanie.
2: Jedno zadanie goryli,
1: Słuchaj, nie ja to wysyłałem komuś i źle się powyświetlało. Mm-hmm. Świat pędzi i co chwilę wrzuca kogoś za burtę ze starych za wolnych, za mało cyfrowych, a ja się zastanawiam, czy bycie za tą burtą to faktycznie kara.
0: Człowiek jest bogaty proporcjonalnie do liczby rzeczy, bez których potrafi się obejść. I to cytat. HD Toro, 170 lat temu. Spójrz na listę jeszcze raz. Bez ilu pozycji potrafisz się obejść?
2: No i słuchajcie, ogólnie to jest bardzo zabawne, bo pan Dawid Pałka ogólnie bardzo narzeka na cyfryzację i technologię i tak dalej. Tylko, że on sam się wybił na TikToku, którego teraz tak bardzo przeżywa i ogólnie ma w przypiętych na jego TikToku swoją rolkę i tam jest napisane wszystkie jego startupy, w które zainwestował. Ja teraz nie będę podawała nazwy tych startupów, ale jest tam chociażby takie dwa ciekawe startupy, że firmy nie marnują jedzenia, nie? Że ty sobie płacisz tam mniejszą cenę za to jedzenie, firma i tak dostaje kasę za coś, co i tak mogłoby być wyrzucone i tak dalej. Ale żeby to się stało, to trzeba mieć aplikację, więc teoretycznie i tak trzeba korzystać z tej technologii. I uwaga, druga rzecz. Zainwestował w startup polegający na tym, że sztuczna inteligencja pomaga firmom rekrutować ludzi. Więc Gostek narzeka na to, że nasze pokolenie jest złe i 23 lata temu nie było M obywatela. A sam w sumie dodaje, jakby wiecie, ten taką kropelkę tego, że jednak oddalamy się od siebie i umawialiśmy się pod ratuszem o 17 i nie było jak odwołać. Ale ja podejrzewam, że te osoby po prostu, które nie przychodziły pod tym ratuszem, miały na to wywalone, a ta osoba, co czekała, to nierzadko godzinę czekała.
3: Mieli wyłączone powiadomienia.
2: To chyba miłe, że teraz nasz czas trochę doceniamy i w ogóle.
0: Ja jestem zdania, że generalnie wszystkim powinno się rozdać sierpy młoty, wszystko to zaorać i wrócić do czasów monarchii.
2: Ej, no, albo do jaskini nawet.
1: Panie jednooki bandyto.
2: No dobra, ale słuchajcie,
0: Lenin był grzybem.
2: Tak, dowiedziałam się, że Lenin był grzybem ogólnie. Dowiaduję się takich sfer świadomości, których wcześniej nie znam. Anyway, pan Pałka powiedział, że nasze pokolenie jest głupie i mamy gorsze IQ od naszych rodziców, niższe, ale my tutaj udowodnimy, że tak nie jest i tutaj naszego gościa specjalnego właśnie sprawdzimy
1: jego
2: test IQ na bardzo rzetelnej stronie do sprawdzania tego, czyli same quizy.
1: Dobra.
2: No i zaczniemy. Tutaj może Mikołaj zaczniesz.
0: Dobrze, więc w takim razie pierwsze pytanie to brzmi tak. Które z poniższych zwierząt najmniej pasuje do pozostałych? I mamy tutaj psa, lwa, węża, konia oraz mysz, to jest? Mysz.
1: No, chyba tak. No to wąż najmniej pasuje.
0: Dobra.
1: Bo on jest ten, gad. A to saki.
2: Okej, jeszcze nie mamy podkreślenia, czy to na pewno jest prawdziwa odpowiedź, więc nie wymądrzę się. No dobra, teraz dobra, no. Miesiąc przed poprzednim miesiącem był maj.
1: Tak.
2: Miesiącem. Jaki miesiąc był 3 miesiące przed poprzednim miesiącem? Luty, marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień.
1: Czyli mieliśmy najpierw maj i co jest jakby przed nim, co było 3 miesiące wcześniej, tak?
2: No to, nie wiem, ty mi powiedz.
1: No to kwiecień, marzec, to luty. Luty chyba.
2: Luty, podkuj buty, lecimy dalej.
1: Tak.
0: Dobra.
2: Teraz matematykę, z której jesteśmy najlepsi. A pan Dawid Pałka powiedział, że nie możemy liczyć bez używania kalkulatora i pewnie tak będzie.
3: Możesz liczyć na rękach, jakby co.
2: No, tak, będziesz liczył na rękach. 5 zł i 40 groszy. Tuzin jaj kosztuje właśnie 5,40, ile kosztują 24 jajka.
1: Czekaj, tuzin to było 12?
2: Tak.
1: No to 10,80.
2: Okej. Okay.
1: Od razu, z bomby.
2: Ty zaznaczaj, Mikołaj, bo już się tam...
0: Aha, dobra, będę zaznaczał.
1: A Mikołaj mi pokazuje, jeszcze ma zaznaczać. No. Ale 10,80 to nie tak źle za 24 jajca. Nie tak źle.
2: Mikołaj,
0: a wcześniej była jako odpowiedź? Kwiecień?
1: Luty.
2: No teraz Mikołaj, ty czytasz mu.
0: Czytaj ty, ja będę zaznaczać.
2: Aha, dobra. Palec ma się do dłoni tak jak liść do drzewa, konara, pnia, lasu, gałęzi.
1: O kurde.
2: No to są...
1: Jeszcze raz, do drzewa.
2: Okej, okay, no przypominam, jest to faktyczny quiz IQ. Mhm. Jaka liczba powinna być następna? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13? A potem masz takie odpowiedzi. 8?
1: 17.
2: Dobra, okej, okay, ale się tutaj przed szereg. No dobra. Marta, która ma 16 lat, jest 4 razy starsza od swojego brata Tomka. W jakim wieku będzie Marta, kiedy będzie miała 2 razy więcej lat niż Tomek?
1: 78. A nie ma takiej odpowiedzi.
0: Nie ma takiej odpowiedzi.
1: 40. Niech będzie 40. Ja chcę, żeby tutaj nie obalać pana pałki, żebyśmy faktycznie wyszło, że jesteśmy...
2: No nie, no masz się starać.
1: No co?
2: Dobra, tutaj jest takie zdjęcie...
1: Ile kwadratów jest na tym obrazku? Nie tak, wiem, milion, takie... nieskończoność.
2: No nie, no musisz podać, no policz, no.
1: 1, 2, 3, 4, 5... Ale to nie jest kwadrat, to nie jest kwadrat.
2: Jak to nie jest kwadrat?
1: Nie ogólnie, wiem, no.
2: Drodzy słuchacze, 20. mamy taki wielki kwadrat i na nim mamy... małych kilka kwadratów.
1: Która liczba jest 1/4 z jednej, drugiej, z jednej, piątej z 200? Boże, 25?
0: No jest taka odpowiedź.
1: Trudne, trudne mi zadajecie. No, naprawdę, no
2: to jest test IQ. Nie?
1: Naprawdę wyjdzie, a ile to ma pytań, żebyśmy tu nie siedzieli?
2: No już, jeszcze troszkę, no wytrzymasz.
1: Pewnie.
0: Najwyżej zrobimy to na dwie części, co?
2: No, najwyżej
1: pewnie,
2: tak.
1: Pewnie.
2: Co z poniższych pasuje tu najmniej? Masz tutaj kwiaty, obraz, wiersz, rzeźba, nowela.
1: To niech będzie rzeźba.
2: Bro.
1: No.
2: Gosia potrzebuje 13 butelek wody ze sklepu. Jednorazowo może unieść tylko 3 butelki. Ile minimum razy będzie musiała iść do sklepu?
1: A to zależy, kaucyjne czy nie kaucyjne? Bo jak
2: ale to jest rozkmina,
1: bo
2: no.
1: Bo jak kaucyjne, to wszystkie, ale jak nie wszystkie, to z 5 razy? Niech będzie, z 5 razy może się cofnąć.
0: Jak wyjdzie niski wynik, to od razu ci damy 50 dodatkowo do IQ.
1: No i git.
0: Za to, że o kaucyjnych powiedziałeś.
1: No. Pamiętajcie.
0: Ja bym tu zrobił przerwę może,
2: dobrze.
0: Co?
2: Dobrze, no to ja puszczę w takim razie Nirwanę, Dump, bo może, że jesteśmy głupi, albo po prostu szczęśliwi, jak śpiewał Kurt Cobain.
1: No, ale co? Nie śpiewał. Ale...
2: No, śpiewał, nie śpiewał?
0: Śpiewał krótko.
2: No.

0: Ile wyszło?
1: Ponadprzeciętnie. 19/18 wyszło.
0: Co? Czekaj,
1: no,
0: ile?
1: No ponadprzeciętnie. 19/18.
2: Także brawo.
1: No właśnie.
0: Wow, okej.
1: Ja chciałem bardzo pozdrowić pana, jak on się nazywał?
0: Dawid Pałka?
1: Pana Dawida Pałkę, bo jednak nie jesteśmy głupsi od naszych rodziców.
0: Naszych
1: rodziców, tylko młodzież potrafi,
0: Tak, tak, radio potrafi, zaoferowani też potrafią. Słuchajcie, teraz mamy segment.
2: Jaki segment?
0: No nie wiem, no ty miałeś dać mi copyright free Aaron Horn sound effect.
2: A, najmocniej przepraszam.
0: O ja.
1: Szefowa
0: tutaj. Słuchajcie, mam, bo nie zdążylibyśmy, 6 rozwalających głowę faktów o Dubaju. Jesteście gotowi?
1: Tak.
0: Dobra, słuchajcie, możecie zamówić... przestań! Możecie zamówić...
2: czekolada twojska.
0: Możecie...
1: Moje jest kochańsza.
0: Możecie zamówić fast foody z pewnej bardzo znanej firmy ze złotymi łukami, Ferrari. W sensie zamawiacie jedzenie z tamtej firmy i przywozi je wam Ferrari.
1: Tak.
2: Wow.
0: I jesteście cool przez to, bo zawozi wam je Ferrari.
2: Super. Na bogato.
0: No. Kolejna rzecz. Macie stok narciarski w centrum handlowym w mieście pośrodku pustyni. Tyle.
2: To ma sens.
1: Tak.
0: Okej, okay, macie bankomaty ze złotem.
1: Super.
0: Okej, okay, teraz trochę bardziej was zaangażuję. Słuchajcie, było coś takiego jak poop tracks, czyli kupo traki.
1: Tak.
0: Ogólnie okay. Polegało to na tym, że były korki na drogach w Dubaju po stworzeniu Burj Khalify, czyli tego najwyższego budynku na świecie, a ten budynek nie był na początku podłączony do żadnego systemu kanalizacji miejskiej i wszystkie nieczystości stamtąd trzeba było wywozić cysternami, a te cysterny blokowały drogi i stały tam w 40-godzinnych korkach. No i złożone z samych cystern korek, wiecie, pełnych fekaliów. No i władze dubajskie mówią, że Dubaj się zaczął rozwijać bardzo szybko i nie sądzili, że aż tak szybko i były to niby chwilowe niedogodności, ale mogli... mogli coś ogarnąć.
2: Pospiesza cię ktoś.
0: Dobra.
2: Śmierdzący interes generalnie.
0: Okej. Okay. Macie paliwo, kolejny fakt, paliwo jest często tańsze od wody. W sensie chodzi o wodę butelkowaną i ceny się zmieniają. Oczywiście, ale często jest tak, że właśnie paliwo jest tańsze od wody butelkowanej.
2: Ciekawe, jak teraz to wygląda, bo teraz to paliwo to tak...
0: Mówię, że ceny się zmieniają, ale bardzo często jest tak, że paliwo jest tańsze od wody butelkowanej.
2: Tak, no oni właściwie żyją na ropie.
1: A gazowana jest? A gazowana też jest...
0: A to nie wiem, to musisz się zapytać w Dubaju.
1: No to co to za research?
2: No kranówki to raczej nie wypijesz.
0: Miało być 6 faktów, ale zostanę przy 5.
1: Okej.
0: Pasuje wam to?
2: Jak najbardziej.
0: A rozwaliło wam to głowę?
2: No.
0: Okej.

Fiola, mistrzyni disco, Miss Rock'n'Rolla. Przy pierwszym kroku majtnęła mnie przez udo.

0: No to tak. Pełno było ciekawych dzisiaj tematów, ale trzeba się kończyć i powoli żegnać.
1: Trzeba się kończyć, no.
0: Znaczy, no, trzeba się kończyć.
2: Niestety.
0: Więc może niech pożegna się najpierw nasz gość.
2: No słuchajcie, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłem popuszczać trochę swojej muzyki. Dziękuję Nina, dziękuję Mikołaj. Dziękuję tutaj bardzo serdecznie realizacji. No jeszcze raz dziękuję.
1: Proszę, a mam pytanie. Are you gay or a gamer?
2: Gay.

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Pium, pium. Radio Afera. 98,6 MHz. Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Buongiorno tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.

Wow, ta końcówka jak w rodzinie Leśniewskich, te syntezatory ulubione moje na płytach Niemena. No właśnie Niemena, bo Kamil kolejny tydzień rozjeżdża się po festiwalach, więc przyszło mi prowadzić z Państwem się audycję solową. A tak jak obiecałem w zeszłym tygodniu, zapowiadałem, że jeśli się taki wieczór wydarzy ponownie, to wrócimy do Niemena, bo nie sposób go zamknąć w jednej audycji. I myślę, że ta audycja też nie będzie ostatnią. Rozpoczęliśmy dość oczywiście snem o Warszawie, a teraz już będzie tylko bardzo nieoczywiście.

Zapomniałem, od czego zaczęliśmy, ale nie powiedziałem Państwu, jaki był tytuł drugiego utworu. To było Sieroctwo do wiersza Norwida, oczywiście w wykonaniu Niemena. Jak Państwo pamiętacie, poprzednia audycja była o de facto jednym albumie, albumie Marionetki. Wszystkie utwory, które Państwu prezentowałem, stamtąd pochodziły i to były bardzo awangardowe twory, aż trudno uwierzyć, że w 71, 2 czy 3 roku taka muzyka powstawała w Polsce fantastycznie. Dzisiaj troszeczkę będę naśladował, ale ruszamy w czasie i do lat 78 roku i skupimy się głównie na albumie IDFX, a konkretnie na jego remasterowanej pierwszej części, bo oryginalnie był to album trzypłytowy i to były winyle. Natomiast w 2003 roku Niemen zremasterował to wszystko i wydał w takim boksie, z którego korzystam podczas naszych audycji, i podzielił te trzy albumy na dwa. I z tego pierwszego będę Państwu dzisiaj prezentował utwory.

To była larwa też do wiersza Norwida. A tak fantastycznie na saksofonie grał Zbigniew Namysłowski. Światowa muza. Ja w szoku jestem, że w 78 roku taką muzykę robiono w Polsce. Współcześnie żaden artysta nie powstydziłby się tego, wykonując to w ten sposób w dzisiejszych czasach. No taka muzyka, generalnie mówi się, że to jest muzyka rockowa na tej płycie, ale trochę chyba jest poza kategoriami i takie kategoryzowanie tutaj nie pasuje. Tutaj Niemen napisał na płycie, że to jest wszechcywilizacji społeczny blues. Ta larwa. No to ciekawe określenie.

tęskno jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie równie niewinnej.

Uwielbiam takie fortepiany z takim pogłosem, z taką przestrzenią. Nigdy tego nie słyszałem do tej pory, ale miałem takie wrażenie, że bardzo podobne stylowo to było do tego, co Staszek Sojka robił na fortepianie. Muszę to zgłębić, czy mieli te same wzorce. To była moja piosenka. No, fantastyczne wykonanie, to frazowanie na smyczkach. Trudno przestać słuchać. Oprócz Zbigniewa Namysłowskiego, którego wspomniałem na saksofonach w poprzednim utworze, na tej płycie IDFX grał jeszcze Maciej Radziejewski, Jerzy Dziemski i Stanisław Kasprzyk i oczywiście Czesław Niemen.

poszukiwaniu źródła. To brzmiało jak Urszula Dudziak w wykonaniu Niemena. Niesamowite wokalne pochody. No dobrze, czasu ubywa, płyta jeszcze do połowy doszliśmy właśnie. Ciekawe jest, że te wszystkie takie efekty przestrzenne powstały oczywiście ze względu na postprodukcję, ale czytam na okładce, że ostatnie trzy utwory i ten, który Państwo teraz usłyszycie, zostały nagrane w Teatrze Narodowym w Warszawie, więc pewno też słyszymy charakterystykę tych pomieszczeń w tym teatrze.

Grecjo piękna. Wydziwiąc ramiona z marmuru i serce, pytam, co się też stało z Homerem, który cię uczył śpiewać z gwiazdami do chóru? Gdzie jego grób lub chata? Mów, chociażby szmerem fal egejskich, bijących w heksametr o skałę. Rytmem klasku ich rzeknij. Zapisz w piany białe. Wdzięczna Grecjo, a co się i z Fidiasem stało, który cię uczył kibić, wyginać dostojnie i stąpać jako bogi, duchem czując ciemno? Czy on w więzieniu przepadł? Milicjant, czy na wojnie? Temistokles, Tucydy, Cymon, czyż skazani? Grecjo, a co się z słodkim Arystydem stało, który ci przebaczać uczył, cierpiąc jak w Gdańsku? A stary Focjon, bitwę, co wygrywa z chwałą, nim mu podawasz trucizn? A Sokrat.

To było super transowe, przyznają państwo. No kto jeszcze nagrywa kawałki 13-minutowe? Czasem myślę, że wolałbym jednak tę audycję z Kamilem częściej prowadzić, a żeby on mnie jeździł, ale to chyba jedyna okazja, gdzie właśnie takie długie kompozycje mogę państwu prezentować. No, może część z państwa było już trochę znudzone i myślało, kiedy to się w końcu skończy, ale proszę mi uwierzyć, kiedy siedzi się przed takim instrumentem i zaczyna improwizować, to można jeszcze dłużej niż 13 minut.

No to dla kontrastu, żeby średnia się zgadzała. Minuta 24 i straceńcy. Myślę, że warto przypomnieć jeszcze raz instrumenty, na których Czesław Niemen grał na tym albumie. Oczywiście fortepian akustyczny, to państwo słyszeliście. Fender Rhodes, Honor Klawinet, Mellotron, syntezatory Minimoog przede wszystkim. No to są dla tych, którzy z państwa grają na instrumentach klawiszowych, to państwo wiecie, że to marzenie każdego muzyka, żeby mieć takie instrumenty i na nich grać. I to przedziwne, że w takich czasach w Polsce w 78 roku, a nawet wcześniej, Czesław Niemen mógł te instrumenty używać i tak fantastyczne utwory na nich nagrywać.

Laur dojrzały. Tak kończy się właśnie pierwsza z dubletu albumów Idee Fix na zmasteryzowanym albumie z boxa Niemen od początku, który dzisiaj Państwu prezentowałem. Kończy się też nasza audycja. Zbliża się godzina 22. Chciałem Państwu podziękować za ten czas. Mam nadzieję, że Państwo spędzili go ciekawie, interesująco, intrygująco z Czesławem Niemenem i jego twórczością. Być może, kiedy nadarzy się następna okazja, zaprezentuję Państwu drugą część tego albumu. Tymczasem chciałem się z Państwem pożegnać, podziękować za konsoletą Patryk Wojciak, za mikrofonem Bartosz Niemy-Strużyński i na sam koniec coś bardziej oczywistego dla rozluźnienia. Dobranoc Państwu, do usłyszenia.

0: byli jakby na równi z po prostu gostkami w skórze.
1: I on gardził tym.
0: Z jakimiś takimi właśnie ludźmi pokroju Guns N' Roses i to był jakby ten sam vibe, ale usłyszeli Nirvana według niego i przyjechali do Seattle robić podobną muzę. I okay. że oni nie byli po prostu dla niego chorowi, że on mówił, że go to trochę obraża.
1: A co ty sądzisz o Guns N' Roses?
0: No nie wiem, ja na przykład mega nie lubię Guns N' Roses, ale trochę tego słuchałem, jak byłem dzieckiem.
1: A lubisz Kurta Cobaina? Lubisz Nirvana?
0: No lubię.
1: Następną piosenką w dzisiejszym programie będzie piosenka Michała Drzymały, który czasem nas realizuje.
0: Czasem mieszka w wozie Drzymały.
1: Tak, i z tego miejsca bardzo cię serdecznie, Michał, pozdrawiamy i dziękujemy za każde spędzone sekundy z nami i bez nas.
0: Niestety Michał nigdy się do nas nie odezwał.
1: Ale to dlatego, że obcięli mu język. Także zapraszamy do odsłuchu jego najnowszej piosenki, która nazywa się Moja najlepsza piosenka w nawiasie Ang My Best Song.
0: Tak.

0: To była moja najlepsza piosenka. Michała Drzymały. Michał, dziękuję ci za podesłanie tego numeru.
1: Ja mam nową grę. Guess the Fart. Wiesz, o co chodzi?
0: Niestety wiem, ale nie chcę brać udziału.
1: No dobra.
0: Ale dla słuchaczy, którzy nie są wtajemniczeni, to myślę, że masz powiedzieć, co wymyśliłeś. Ale szybciutko, bo ja mam czekoladkę w rączkach i mi się tak topi.
1: Aha, co to ma jakby do rzeczy?
0: Że tak mnie to stresuje, że mi się tak roztopi i no,
1: aha,
0: zjem.
1: Aha, bo jakby chcesz je zjeść w piosence, w sensie jak będzie leciała piosenka i...
0: Tak.
1: A, dobra. Nie chcę o tym mówić, ale po prostu powiem, o co chodzi w tej grze. I ja wam zaproponuję. Po prostu... Jak siedzicie z kimś, to możecie, jak macie ochotę piernąć, to możecie powiedzieć guess the fart i wtedy druga osoba, która jest z wami w pomieszczeniu, musi zgadnąć, jak będzie brzmiał ten pierd i jakby ustami go zmimikować. I to jest tyle.
0: Ale po co takie głupoty?
1: No nie wiem, to jest śmieszne. Ale pozdrawiam z tego miejsca Martynę, o której się dowiedziałem o tej grze. Ale dobra, powiem. Powiem, co chciałem powiedzieć. Co nie chciałem powiedzieć. Ale po prostu udało mi się perfidnie wkręcić Magdę w to, że grałem w tą grę z moim kolegą. I... on mi powiedział guess the fart. I ja próbowałem zgadnąć. A potem puścił bąka i poszło z gruzem. Dobra, to by było na tyle. Cześć.

0: Thanks.
1: Niech oni zadecydują.
0: Thanks for the song.
1: Tak, dziękujemy za tę piosenkę i to było If I Were Same But Different. I
0: nie byłabym samą, gdybym była inna.
1: Tak, i teraz mieliśmy taką debatę na temat tego, czy Tytus robi bardzo dobry akcent brytyjski, British, i ja uważam, że nie. Ale Tytus stwierdzi, że tak, i teraz poddajmy.
0: Nie powiedziałem, że tak.
1: Powiedziałeś, że czasem, że masz czasem świetny.
0: No dobra.
1: Więc
0: ale to teraz zadzwonię, nic nie zrobię. Nie powiem, a sam powiedzieć?
1: Powiedz, że masz butelkę wody i to od razu będzie wiadomo.
0: I have a bowl of water.
1: No, to teraz głosujemy. Wysyłamy like, jeśli tak, pod postem najnowszym na Instagramie, a naszym promocyjnym...
0: A jak nie, to ogólnie, dislike.
1: A jeśli nie, to dislike.
0: Albo bloka dajecie, blokujecie konto afery
1: nie,
0: na zawsze.
1: Nie, nie róbcie tego, bo wtedy nie będziecie widzieć naszych śmiesznych postów. A ja pracuję nad tymi postami tam często. A ja mam taką, w ogóle wpadłam na taki pomysł, żeby zrobić cover You're So Vain, ale taki jakby nowy, że emo na przykład.
0: Nie znam tego.
1: Nie znasz tej piosenki? You're so vain, you probably think the song is about you. You're so vain. Nie znasz tego?
0: Nie.
1: Kurde, to może dopuścimy.
0: No to potem.
1: To potem.
0: Bo jestem mega asertywny.
1: Potem te nogi śmierdzą. Ostatnio miałam taką rozmowę z kimś, już nie pamiętam z kim.
0: Dosłownie ze mną przed chwilą.
1: Nie, nie. Nie słyszysz tego. Jeszcze co powiedziałam. Więc teraz powinno być jakieś powiedzenie, że konie spokojnie.
0: Hold your horses?
1: Tak, nie. Ale tak? Jakby takie, ale po polsku.
0: Strzymaj konie?
1: Strzymaj konie. No. Że najbardziej jako dziecko irytowało mnie to, że moi rodzice mówili takie głupie powiedzenia w stylu właśnie potem to nogi śmierdzą, albo mówiłam, no dzieje mi się, Ani, to zdejmij ubrania i popilnuj. Albo na przykład...
0: zaraz to taka wielka bakteria.
1: Dokładnie to chciałam powiedzieć. I nie mówcie tak swoim dzieciom, bo to
0: tak,
1: jest głupie.
0: To jest toxic.
1: To jest ogłupiające. One się irytują wtedy i...
0: To jest human made slop.
1: Potem będą wami gardzić. Nie, no nie gardzę swoimi rodzicami, to tak by brzmiało.
0: No.
1: Ale nie, no nie róbcie tak.
0: A co można? Jakbyś miała dzieci, to co byś z nimi robiła? Oglądałabyś na przykład z nimi Trainspotting?
1: No. A
0: czemu
1: nie?
0: Ale lepiej oglądać z dzieckiem Trainspotting, czy uprawiać z dzieckiem Trainspotting?
1: Chyba oglądać.
0: Aha.
1: A ty co uważasz?
0: Nie wiem, może
1: wiesz,
0: oba?
1: To obojętne, tak? A ja bym chciała, gdybym miała dziecko, by zapytać, co bym robiła, gdybym miała dziecko.
0: Ja bym opuścił Ziomcy.
1: Ej, będzie nowy album w ogóle. I wtedy będziemy mogli zrobić postrap i podsłuchać, zrobić odsłuch całego albumu przez to, nie wiem, 30 minut, ile będzie trwał. I wtedy będziemy mogli to ocenić na żywo. Ej, zaprośmy ich. Myślisz, że się zgodzą?
0: Ziomcy?
1: Tak. Czy wy chcielibyście Post Office X Ziomcy? Bo oni są z Poznania. A pewnie się nie zgodzą, ale spróbujmy.
0: Albo z Torunia są jak ty.
1: No są z Torunia jak ja, ale teraz są z Poznania jak też ja. Czyli łączy nas więcej niż nas dzieli.
0: Nie no, może by się zgodzili w sumie.
1: To napiszcie do nas maila o treści
0: Ziomcy
1: caps lockiem na maile nasze aferowe, które możecie znaleźć na naszej stronie internetowej www.afera.com.pl i tam napiszcie nam maila, jak nas znajdziecie w zakładce ludzie, napiszcie nam caps lockiem Ziomcy i my będziemy wiedzieli. A jeśli słucha teraz ktoś tego z Ziomcy, to wyślijcie nam DM-a.
0: O treści Ziomcy.
1: O treści Ziomcy. Ej, my napiszmy do nich DM-a.
0: Co się napiszcie na aferę.
1: Tak, na aferę DM-a Ziomcy. A jeśli wy tego nie zrobicie, to my to zrobimy. Okej.
0: Okay. A kurde, jakiś chyba nam wątek uciekł.
1: Tak, ale to jest nieistotne, bo ta audycja jest, tak jak mówiłam dzisiaj, Shoepunk Garbage Idiots i my jesteśmy tacy Garbage Idiots.
0: Śmieciaki.
1: Śmieciaki. A pamiętam, że jak byłam nastolatką, to najbardziej na świecie bawił mnie mem, w którym były Skins, jakby okładka Skins.
0: A ty oglądałaś Skins, jak byłaś mała?
1: Tak, jak byłam dzieckiem takim, do kołyski mama mi puszczała. I było Skins i zamiast właśnie Skins tytuł to były
0: Skórzaki.
1: Skórzaki. I to mnie najbardziej śmieszyło.
0: A ja znasz taką grę Spore?
1: Nie.
0: Aha. Dobra, to jest do słuchaczy w takim razie. Jeśli znacie taką grę Spore, to sequel tej gry się nazywa Większe.
1: Aha.
0: To jest shoutout to Kacper.
1: Okej, ale my nie znam Kaspra.
0: Szwagrowski.
1: Nie znam tego Kaspra, więc...
0: Nie znasz Kaspra?
1: Lecimy dalej.
0: Dobra. Ja miałem zrobić z Magdą podsumowanie OFA, na którym byliśmy we dwójkę.
1: Ale ja zrobiłam to samo.
0: Ale Magda zrobiła to samo, ale Magda nie opowiedziała o jednym dniu chyba na tym podsumowaniu.
1: Tak, ja pominęłam kompletnie ostatni dzień OFF festiwalu, bo nie starczyło nam to czasu, bo jak się wydaje, że 2 godziny to jest dużo, to się potem okazuje, że 2 godziny to jest mało. Jak ma się dobre towarzystwo. Dzisiaj tak nie jest, więc dlatego posłucham
0: tak,
1: więcej
0: dzisiaj
1: muzyki.
0: Się będziemy męczyć. Ale no to po prostu ja bym chciał powiedzieć coś o tym trzecim dniu OFA. Że wtedy wystąpił zespół Wednesday.
1: I to było o godzinie 16.20.
0: Tak, i to było o godzinie 16.20, ponieważ spotkał ich, bo oni lecieli z Sycylii i na Sycylii wybuchł wulkan. I
1: nie mogli, erupcja Etny w tym czasie.
0: Etny, no i nie mogli wystartować samolotem i po prostu przełożyli ich koncert na ostatni dzień i na taką dziwną godzinę. Co nie zmienia faktu, że koncert Wednesday to był po prostu turbo mega rozpierdol i chyba jeden z lepszych koncertów, na jakim byłem.
1: To było świetne i najbardziej mi się podobało to, że Kali Hartzman miała ze sobą na scenie, nie wiem, czy mogę tutaj tak powiedzieć, ale miała taki napój alkoholowy czysty.
0: Polski.
1: Czysty polski. I napiła się z takiej buteleczki 1 litr, tylko takiego łyka podczas koncertu i tak w ogóle nie zrobiła to, nie miała zero reakcji, więc nie piła tego dalej.
0: Ale ona piła to jeszcze jakby, jak się tak jakby, jak wchodziła na scenę.
1: Aha,
0: na początku.
1: No ale tak mało tego wypiła i mnie to bawiło. To było takie na pokaz.
0: Kocham cię, ale mało.
1: Kocham cię, ale mało.
0: Nie, ale Carly Hartzman była świetna i potem poszła z nami porozmawiać i też poszedł z nami porozmawiać ten gościu z Wednesday, który gra na gitarze hawajskiej.
1: I jacy oni byli?
0: Oni byli po prostu świetni. Ja nie czułem od nich w ogóle takiej wyniosłości sławnego artysty, bo chyba oni w sumie nie są aż takimi sławnymi artystami.
1: Chyba nie,
0: wbrew pozorom.
1: Bo oni tak byli zaskoczeni, że ludzie przyszli do nich o takiej godzinie 16.20.
0: Tak.
1: I chyba z 5 razy podczas koncertu mówili o tym, że wow, jesteśmy w szoku, że przyjdziecie tutaj o takiej wczesnej godzinie i jest tyle innych fajnych zespołów i wy przyjdziecie do nas. I oni się tak jarali każdym, kto był na OFF-ie. To też było miłe.
0: Tak, i oni
1: tak
0: mówili, że na przykład bardzo żałują, że nie udało im się przyjść na Chatpile.
1: Tak.
0: Poprzedniego dnia.
1: Albo na Artura Verokaja, co jest
0: nie, że byli na Arturze Verokaju i że się cieszą. I coś tam jeszcze, kurde, było. Aha, no i co ja mówiłem? Aha, że oni jakby zeszli do nas ze sceny i no i kurde, mega fajnie, porobiliśmy sobie fotki. Ja mam podpis Carly Hartzman na zdjęciu mojego kolegi Olo Heluszki na winylu Wednesday, na płycie I Was Trying to Describe You to Someone i na nerce, na takim kołczanie prawilności mi się podpisała. I mega fajne jest to, że ona za każdym razem, jak się podpisuje komuś, to rysuje rysunek. Zawsze.
1: A czemu wziąć 3 podpisy? Ja tego nie rozumiem.
0: No bo chciałem mieć, no bo kurde, jakby zdjęcie dowodowe podpisane przez Carly Hartzman, come on.
1: No to jest świetne, ale po co ci więcej?
0: No bo jak już miałem tę płytę, no to...
1: No dobra, płytę, ale po co wtedy nerka?
0: Nerka to w ogóle była w pierwszej kolejności, więc już potem...
1: Potem było z górki.
0: No.
1: Okej, okay. Ale mnie to zawsze zastanawia, że...
0: Ale ja nie robię takich rzeczy na ogół, ale ja po prostu kocham Wednesday i to jest pierwszy i ostatni raz.
1: Pierwszy raz, okay. Pierwszy twój i ostatni raz na ich koncercie, czy w ogóle w twoim życiu? Czy
0: jak po prostu jestem taki desperate.
1: Bo ty chciałeś ją poderwać strasznie, nie wyszło.
0: O-o.
1: A to jest taki sekret Tytusa, więc teraz odcinam ten wątek i posłuchamy sobie Wednesday i MJ Ledermana, bo dzisiaj wspomnieliśmy o nim w naszym poście, który był śmieszny i pamiętajcie o lajkowaniu lub dislajkowaniu naszego posta.
0: Tak, i piosenka Housepool.
1: Bo my jesteśmy w takim domowym basenie, koniec.
0: No.

0: No okej. Dzięki.
1: I to było House Pool i to było oczywiście Wednesday i MJ Landerman. To było naprawdę świetne, bardzo miłe i teraz zostajemy w takich miłych klimatach, bo przed nami Corey Henson, który przychodzi do nas z piosenką, którą być może już puszczałam kiedyś tutaj u nas na audycji. Jest to oczywiście Garden of Delight i kurczę, to jest taka świetna piosenka, szczerze. I mi i Tytusowi pokazał ją ta, pokazała nam ta sama osoba.
0: Tak.
1: Tak, to się zgadza. Ale nie patrzymy wstecz, patrzymy tylko do przodu. I przed nami dzisiaj bardzo dużo fajnej muzyki, bo ten tytuł, który sobie wymyśliłam, to trochę na razie się nie aplikował, jeszcze się nie aplikuje, ale będzie się aplikował do następnych utworów, bo znalazłam takie perełki. Takie perełki znalazłam. W sensie, że nieznane za bardzo zespoły. I kurczę, rzadko kiedy mam coś takiego, że trafiam na jakiś anglojęzyczny numer, który jest taki naprawdę dobry i na przykład jest 600 słuchaczy tylko. A dzisiaj mam dużo takich pozycji, więc do tego przejdziemy. Cieszysz się?
0: Tak, ale czekaj, bo coś mi tutaj...
1: Aha, coś ci tutaj klika na witaminę.
0: Tak.
1: Nie, Tytus, nie, nie.
0: Nie, bo po prostu bo mi się przypomniała taka piosenka, ale dobra. Coś chciałem powiedzieć. Nie wiem, no to fajnie. Ja ostatnio próbowałem grać w taką grę, że się wchodzi na popularny serwis streamingowy i się wchodzi potem w sekcję jakby podobnych wykonawców, że tam wiem, Fans Also Like się chyba to nazywa.
1: A no tam zawsze są takie w ogóle nieznane postacie.
0: No i próbowałem przejść na przykład od Marii Peszek do zespołu Witch, czy coś w tym stylu.
1: Aha, że tak jak się gra na Wikipedii.
0: Tak jak na Wikipedii. I jakby to jest do zrobienia, ale potem próbowałem przejść od Tytus Gaming do czegoś innego i się nie da wyjść. Jakby z takiej bańki zespołów, które mają
1: mniej
0: 600 słuchaczy.
1: A ile masz słuchaczy teraz? Podzielisz się tym z nami? No ja tak zgaduję, że takie 10.
0: O, to ty jesteś optymistyczna, trochę bardziej niż ja.
1: Nie, no nie, ja myślę, że takie 57.
0: 131.
1: O kurde, a ty nic nie wydałeś nowego.
0: No. No to ciągle rosnę, jakbym grał w Mario Bros.
1: O, a za tydzień puścimy Wayne'a na przykład?
0: Żerab taki zrobimy za tydzień?
1: No.
0: A nie robimy za tydzień jakiegoś fajnego wywiadu?
1: No z ziomcami.
0: A, no tak.
1: Jeśli napiszcie do nas maila o treści ziomcy.
0: Jeśli Bóg da.
1: Jeśli Bóg da, czyli ziomcy się zgodzą. Ej, w sumie nie wiem, czy możemy tak obiecywać.
0: Przecież my nic nie obiecujemy.
1: No właśnie, ta audycja to jest jeden wielki żart, jedna wielka porażka. Ale teraz posłuchamy pięknej muzyki, żeby to jakoś wam wynagrodzić. Corey Henson, Garden of Delight.

0: I to był Corey Hanson, Garden of Delight. I to było piękne, i to było wspaniałe.
1: Tak.
0: A teraz robimy kontest naśladowania ludzi, w sensie zwierząt. I ty to jest pierwszy.
1: Dobra, ale to, czekaj, to zobaczę, czy mi się uda spieryń.
0: I ja zgaduję. Wow, to jest prawdziwa sowa. To zamienił się w sówkę, w wersówkę. The owls are not what they seem. A nasi poprzednicy mają zajawkę, pomiędzy mną a mną mają taką zajawkę, gdzie jest Twin Peaks.
1: Ej, a wiesz, jaką miałem rozkminę ostatnio, że... A, dobra, czekaj, zrób najpierw zwierzęcia, dźwięk jakiś.
0: Okej, i ty zgadujesz, co to jest.
1: Ja myślę, że to był dzik z warszawskiej Pragi.
0: Tak, to się zgadza.
1: Pozdrawiamy Wojciecha Bąkowskiego.
0: Tak. Znaczy, ja nie wiem, czy ja go pozdrawiam. Jeszcze, że jestem neutralna do Wojciecha Bąkowskiego, ale co ciekawe, to ja będę widziała Williama Basińskiego. No, to jest dla mnie taka podobna jakby brzmienie. Wojciech Bąkowski, a, William Basiński.
1: Aha, bo on gra na operze.
0: Tak, ja się tam wybieram i was zapraszam też, żebyście się wybrali.
1: A ja mogę tam pójść? Nie mogę.
0: A czemu nie?
1: Bo nie mam pieniędzy.
0: To idź tylko na jeden dzień.
1: Dobra.
0: Okej.
1: Okej.
0: Dobra.
1: Ej, dobra. Chcę uspać. Kurde.
0: Jeszcze tylko godzina.
1: No, nie. Co chciałem powiedzieć?
0: Nie wiem.
1: A wiem, że miałem taką rozkminę ostatnio, że utwór Bowiego Warszawa ma taką melodyjkę, która jest dokładnie taka sama jak melodyjka w soundtracku z Twin Peaks.
0: O, a to musisz mi pokazać, bo ja nie wiem. Ale wiesz, że David Bowie był w filmie Twin Peaks?
1: Tak, Fire Walk With Me.
0: Tak.
1: Ale nie oglądałem go.
0: Ale szkoda, on jest bardzo fajny.
1: A oglądałaś trzeci sezon Twin Peaks?
0: Rozpoczęłam i nie zakończyłam.
1: Ale nie da się tego oglądać?
0: Nie da się tego oglądać, to jest aoglądalne. Znaczy nie wiem, no niektórym się podobało. Mi się na przykład nie podobało, a mi się dużo rzeczy nie podoba. Tak zauważyłam ostatnio,
1: mi
0: że...
1: Mi się nie podobało zakończenie Twin Peaks.
0: Okej. Okay. A kim jesteś, by oceniać?
1: Jestem to... widzem. Świadomym.
0: Jesteś nikim.
1: I krytycznym.
0: A właśnie, ty jesteś ukryty krytyk, czy nie kryty krytyk?
1: Nie wiem, staram się być niekryty chyba, ale czasami nie wychodzi,
0: mi
1: bo
0: tak
1: jestem...
0: tak w twarz na przykład, czy tak za plecami mnie obgadujesz?
1: No staram się w twarz, ale jakby, kurde, no jestem pizdeczką czasami. A
0: czyli
1: ty co?
0: Czyli jesteś kozak w necie, pizda w świecie.
1: No.
0: Okej. Okay.
1: Kozak na antenie, pizda
0: w prawdziwym
1: życiu. Telewizji.
0: Okej, wow. A co sądzisz o takim pomyśle, żebyśmy mieli tutaj transmisję na żywo, żeby jeszcze było nas widać? Ja na przykład jesteś teraz w ciemności.
1: No ja na przykład nie widzę Magdy.
0: To jest takie śmieszne. A widzisz to w ogóle cokolwiek?
1: Widzę jakby metalowe elementy twoich słuchawek, jak się od nich odbija światło, a reszty nie, ponieważ mam kurzą ślepotę.
0: A ja cię widzę całego, w pełnej okazałości i się czuję teraz jak taki...
1: Jak lustro weneckie.
0: Tak, a ja chciałabym teraz zrobić taki segment filmowy, jak już rozmawialiśmy o Twin Peaks, bo ty to zdał mi wczoraj wejściówkę na film, bo nie było, nie mogło cię niestety być na nim. I tam był soundtrack zrobiony przez Alexa G. A ty kochasz Alexa G. I co teraz?
1: Upsi. Ale ten film był średni ponoć.
0: No, mi się nie podobał. W sensie był taki dziwny. Ale on miał być dziwny, ale całym konceptem tego był było to, że ty sobie położył teraz żaróweczkę taką na głowie.
1: Mam pomysł.
0: Ciekawe, czy się zapali.
1: Nie zapali się.
0: I tam był taki zabójca seryjny, mała śmierć, która miała jakby, to był człowiek, który miał wentylację, jakby kratkę z wentylacji na głowie i zabijał. I to jest nawiązanie takiej serii właśnie horrorów.
1: Co miał na głowie?
0: Taką kratę z wentylacji jakby.
1: Że jako maskę taką?
0: No, coś takiego, że wystawały takie oczy.
1: Wow.
0: I że ta postać była takim uwolnieniem seksualnym, takim lesbijskim, w sensie, że to był jakby taki moment ich orgazmu, no jakby nie wiem, jak to wyjaśnić, bo to brzmi dziwnie. W sensie, no to jest dość dziwny
1: koncept. Ale ty mi spoilerujesz teraz ten film, czy co?
0: O kurde. Nie.
1: No dobra, to jak nie, to mów.
0: I tyle chciałam sobie powiedzieć na ten temat i był taki dziwny ten film.
1: Aha, a oglądałaś jakieś inne filmy tej reżyserki?
0: No, jeden.
1: Jaki?
0: No ten taki najpopularniejszy, jak to się nazywa?
1: We Are All Going, aha. I co?
0: No i nic w sumie.
1: No dobra.
0: Ale chciałam ci podziękować na antenie za ten prezent.
1: A, luźno.
0: Luźno, mordeczko. A dzisiaj widziałam taki inny film, Seks Misja, i tam było Essa. I
1: naprawdę?
0: Tak.
1: Gdzie?
0: No w filmie normalnie.
1: A w którym momencie?
0: No jak były te pokoje takie treningowe, gdzie szkolono te kobiety, żeby nienawidziły mężczyzn. W sensie, że to jest ich największy wróg. I tam taka pani, która prowadziła kurs, mówiła, że jest Essa. I to było mega śmieszne. Polecam wam zobaczyć Seks Misję.
1: Ale myślę, że jeżeli Bocian żyje, to my też możemy.
0: Twoja kobieta cię namierza.
1: Halo, ja tu dzwonię, twój telefon.
0: A jeśli znudziliście się naszym gadaniem, to jest fajny moment dla was, bo teraz poci piosenka i to będzie...
1: I będzie polski akcent, jak już jesteśmy
0: tak.
1: W Polsce.
0: Bociany, polska, witamina, po burzy, bo my kłóciliśmy się i teraz już nie kłócimy i jest spokojnie.
1: Dobra.
2: Wiesz, ja kiedyś się raz na hotelu oglądałam, bo ja podskoczyłam na fotelu.

0: skończyło się.
1: I to było tak, że to się skończyło. I to była witamina po burzy.
0: I teraz jesteśmy po burzy.
1: I my jesteśmy po burzy. Ale mnie bardzo boli brzuszek i chciałabym zaapelować do osób z akademika, w którym się znajdujemy, że gdyby mieli jakąś taką na przykład tabletkę przeciwbólową i słuchali naszej audycji, to to było bardzo miłe, jakbyście przyszli i dali mi taką tabletkę. To było takie mega super. Więc jeśli tutaj jesteście, nas słuchacie, to możecie tak na przykład zapukać mi tutaj do drzwiczek.
0: Zachęcamy.
1: Zachęcamy do odwiedzenia nas w ogóle. Jak ktoś jest teraz w tym budynku i się nudzi, to może tutaj do nas przyjść i my będziemy czekać z otwartymi ramionami.
0: Dzieli nas tylko kilka korytarzy i drzwi.
1: A łączy nas coś więcej niż alkohol. Mówili, nie mieszaj.
0: A ja mieszam to z robotą. Nie jestem robotem, chcę odpocząć.
1: Nie jestem robotem, mam świadomość, że trzeba sobie pomagać, że jesteśmy ludźmi.
0: Tak, kochajmy się. Kochajmy Chciałbym się. Umrzeć z przyjaźni.
1: Wow. I to jest miłe, straszne, nie co mówisz. Ale teraz będzie niemiło, bo przychodzimy z Interpolem. PDA.
0: Facepalm.
1: Public Display of Affection. Myślisz, wow, że to jest o tym?
0: Czy to jest PDA? Personal Device? Nie. Co to było PDA? Aha, nie powiesz mi.
1: Nie. To zostawiam wam do rozgryzienia.
0: No, dobra. A co tam? No.

0: trendowe czasem. Jak będę to, może gdzieś będę to publikować, że ja będę to prowadzić teraz. I będziecie mogli mnie usłyszeć w innej zupełnie formule i z zupełnie innymi prowadzącymi, że będą się tak zmieniać. Ostatnio mogliście mnie słyszeć z dobrze znanym wam już Tymkiem Powęzłowskim, którego z tego miejsca pozdrawiam, jeśli tego słucha.
1: Ja również.
0: Ale no, zapraszam was, bo to jest takie dla mnie ciekawe, nowe wyzwanie i fajnie wiedzieć, że ktoś z OG-sów tego posłucha czasem. W tym tygodniu w weekend mnie nie usłyszycie, ale za to za tydzień chyba już tak, więc super. Ostatnio było fajnie i rozmawialiśmy o Rumunii, więc może coś nas zaskoczy.
1: To może zrobimy znowu rozmowę o Rumunii, jak na przykład nasza przyjaciółka wróci stamtąd.
0: Tak. Może tak być, ale to w ogóle było nieplanowane, bo się okazuje, że audycja poranna czasem mówi o tym, gdzie chcemy pojechać, ja wtedy powiedziałam o Rumunii i tak sobie porozmawialiśmy miło z Tymkiem o Rumunii. Także jak macie ochotę na takie przewodniki w pigułce, to zapraszam na niedzielne ofranki. Dobrze, tyle. Chciałam sobie zrobić taką autopromocję, ale ty to mnie w ogóle w tym nie wsparł, więc musiałam wziąć sprawę w swoje ręce.
1: Ale fajnie.
0: Jest fajnie i dzisiaj mówiłam, że będzie dużo takich małych zespołów i puszczamy na razie same w sumie duże zespoły albo dużych wykonawców i że to się zmieni w najbliższej przyszłości, nie wiem.
1: Chciałabym,
0: żeby to się zmieniło.
1: Myślę, że się uda jeszcze.
0: Tytus mówi, że pracujemy nad tym i dlatego jest taki rozproszony. Dlatego teraz sobie posłuchamy czegoś, co leciało tydzień temu.
1: Nie leciało.
0: Aha,
1: sprawdziłem to.
0: To miało lecieć tydzień temu, ale ostatecznie poleciało Dracula Drag.
1: Widzisz,
0: więc
1: ja odrobiłem lekcję.
0: Jest jeden krok do przodu.
1: Jestem jeden krok do przodu i zorientowałem się, co puszczaliście w zeszłym tygodniu. Jestem przygotowany na to, żeby się do tego odnieść i uzupełnić to, co nie poleciało, i dopowiedzieć, i na przykład się pochwalić też, że byłem na koncercie Frankie and the Witch Fingers. I to właśnie będzie Frankie and the Witch Fingers. To posłuchamy zaraz.
0: Future Phobic. I to jest w ogóle śmieszne, bo rozmawialiśmy, że patrzymy tylko w przyszłość, a można się jej bać. Tyle.
1: Tak.

0: Future Phobic w wykonaniu Frankie and the Witch Fingers.
1: O, halo, ale coś nam przerywa. O.
0: O.
1: Ale to było takie spontaniczne, pomysłowe i kreatywne. Find your own path at creativeness. Ostatnio się wyrwałam właśnie z tego. Tak jak mówiłam...
0: Z czego się wyrwałaś?
1: No z takich właśnie porad w stylu znajdź swoją ścieżkę kreatywności.
0: W sensie, że już jakby nie wierzysz w nie?
1: Nigdy w niej nie wierzyłam, ale czas pozwolił mi zapomnieć. To dla wszystkich ludzi, którzy szli.
0: Dla wszystkich naszych ludzi, którym ten rap się nie nudzi.
1: A dla wszystkich ludzi, którym nie nudzi się audycja Post Office i to, że czasem puszczamy to samo, to przed nami coś, co już leciało kiedyś, ale nie ta piosenka nigdy. Ta piosenka nigdy nie poleciała, ale poleciały chyba trzy inne z tego albumu i mowa o wspaniałym Sword 2 i jakby to jest świetne. To jest po prostu świetna muzyka i to jest taka muzyka dla dziewczyn i dla chłopców może też, ale to jest taka piosenka dla dziewczyn. Szczególnie, w sensie nie ta piosenka w sumie, tylko w ogóle cały album. I strasznie polecam, mam bardzo fajną okładkę i już to polecałam chyba w wakacje albo nawet wcześniej, ale dopiero na nowo odkrywam go teraz, jak minęło już troszkę czasu i przed nami będzie Gun You Hold i no, w sumie to tyle. Famous gun and dun. Szkoda, że nie było Addison Rae na Offie.
0: Ale była w...
1: Na jakimś innym
0: udawanym festiwalu.
1: A dlaczego nie mogła być na Bittersweetie, czy coś takiego, nie? Że jakby w Poznaniu.
0: No.
1: Ja bym chciała iść na Addison Rae.
0: A ty byłaś na Bittersweetie i co? Nie podobało ci się?
1: I było słodko-gorzko.
0: A. Czy właśnie tylko gorzko?
1: Nie no, było słodko-gorzko, dużo słodyczy, dużo radości. To tyle. No. To posłuchajmy sobie piosenki.

0: Ostrze miecza lwa. Cyrk w eterze na
1: 98,6
0: FM. www.afera.com.pl. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
1: Mam nadzieję, że świetnie się bawicie i nie śpicie, a jeżeli spaliście, to że was obudziliśmy.
0: Puk, puk, puk, puk.
1: Okej.
0: Okej, to jest taki relikt z vintage, hashtag vintage.
1: Ej, ostatnio, dobra, no powiedz, przepraszam.
0: Nie, powiedz ty.
1: Tak?
0: Tak.
1: No dobra. Ostatnio mój kolega mi pokazywał, że był kiedyś obcięty w mega głupi sposób i mi pokazał, jak się był obcięty i mu mówię, że ej stary, jakby wyglądasz na tym zdjęciu jak puk puk. I on mówi, kto? No ja mówię, że puk puk. I jakby wpisuję w YouTube'a. I nie jest tak łatwo znaleźć puk puka.
0: W sensie, no. Bo to musisz wpisać na Instagramie puk puk codziennie.
1: Tak?
0: I wtedy ci wyjdzie, aha. No.
1: Ale ja, czekaj, ja ci powiem, jakie ja miałem gesty, żeby znaleźć to. Miałem...
0: Puk, puk, codziennie.
1: Mam puk, puk. I to nic nie dało. I potem pisałem puk, puk, pędzel.
0: I zadziałało?
1: I co zadziałało?
0: No, to zawsze zadziałało.
1: Zobaczę, czy zadziała teraz. Puk, puk, pędzel. O, jest, no.
0: Dobra, dobra.
1: Puk, puk, daj czmanowo.
0: Ja chciałam powiedzieć o Giorgio z Poznania, że...
1: ma fryzurę taką też?
0: Że ma fryzurkę na Devolaya. Ostatnio Leon tak powiedział, który był kiedyś tutaj na tej audycji.
1: Ale głupie.
0: I to było takie śmieszne. Nie mogłam się powstrzymać. Ej, fryzurka na Devolaya.
1: Ej, wiesz co, mnie jeszcze ostatnio... mogę mnie rozśmieszyło jeszcze ostatnio.
0: Co?
1: Bo była taka sytuacja... Bo ja dobra. Bo ogólnie historia jest taka, że ja teraz robię LARP. Ja robię LARP warszawiaka. I spędzam mega dużo czasu w Warszawie. I kupiłem sobie w turnusie koszulkę. Nawet.
0: Ja wiesz, że ja myślałam, że to jest w jakimś busie. Jak mi napisałeś, że no coś tam turnusie i ja zrozumiałam, że turnbusie i jakby, że turbusie czy coś takiego.
1: Co?
0: Bo napisałeś z jakimś takim błędem ortograficznym. I ja spotkałam się z naszą wspólną znajomą i mówię że do niej, że tak mega poważnie, z powagą, że ej, bo słyszałam, że spotkałaś się z w jakimś busie. A ona mówi, co? I ja myślę, że
1: a spotkała się ze mną w turnusie.
0: No, w turnusie.
1: No i w Warszawie była taka sytuacja ostatnio, że ktoś pozmieniał na Google Mapsie nazwy obiektów różnych i lokalizacji. I na przykład zamiast złote tarasy było napisane złote kutasy. I to jakby zostało poprawione. Ale jak się wejdzie teraz jeszcze na mapy, to jest wklejona taka przeróbka AI zdjęcia, że jest jakby złote tarasy jakby ze swoim logiem na ścianie, tylko że jest napisane złote kutasy i tak by jeszcze wisi. Ale nazwa już jest zmieniona.
0: To jest mega śmieszne, bo ja kiedyś w ogóle próbowałam coś znaleźć w Gorzowie Wielkopolskim na mapie z jakiegoś powodu i kliknęłam w Gorzów Wielkopolski i było zdjęcia z Nowego Jorku, takie AI jakby wygenerowane. To było takie śmieszne. To był pierwszy cyberatak na Google Maps. Ale jeśli chodzi o śmieszne sytuacje, to dzisiaj miałam taką mega śmieszną sytuację, że idę z pieskiem mojej współlokatorki parkiem sołeckim i tam była taka mega duża kubka innego pieska. I ja powiedziałam do mojego psa, do psa, do Diego po prostu, ten pies nazywa się Diego, że nie wąchaj tego, bo to chyba ludzkie, tak dla beki, jakby do psa to powiedziałam. I idzie jakaś pani naprzeciwko i ona mi mówi, czy pani jest normalna? I to było takie mega śmieszne, bo ona chyba pomyślała, że ja zrobiłam tą kubkę. I to jest takie mega śmieszne.
1: Co?
0: No nie wiem, czy tak powiedziała do mnie, ale to było mega zabawne.
1: Fajna historia.
0: Ej, mega śmiesznie teraz było, przynajmniej dla nas, nie wiemy czy dla was. I tak. A teraz posłuchamy dalej muzyki.
1: O, a ty teraz nie wiesz, co ja puszczę.
0: Tak,
1: bo ja teraz będę
0: losowania.
1: Niespodziankę puszczał.
0: Okej, okay, no to ja zamykamy oczy i zatykamy uszy.
1: Tak, zachęcamy. No chyba, że prowadzi się samochód, to może nie, ale...
0: Myślę, że nigdy nie mógłby prowadzić.
1: Ej, a oglądałaś Reprise?
0: Nie.
1: A ja oglądałem ostatnio Reprise.
0: I jak ci się podobało?
1: Super, i tam jest taka scena fajna, że gościu jedzie na rowerze i zamyka oczy i jakby liczy, ile może wytrzymać jakby z zamkniętymi oczami na rowerze.
0: I się wywala?
1: Nie.
0: Kurde. Ej, ale ja wiem, coś mi to mówi, to jest ta sama...
1: To jest Joachim Trier.
0: A kurde.
1: To jest jego pierwszy film długometrażowy.
0: Ja wiem. No, ja myślałam, że to oglądałam w ogóle. A się chyba nie w takim razie. Kurde, nie mam. Ale w ogóle ja oglądałam jakiś czas temu z polecenia naszej wspólnej znajomej Antoniny Pierdziały film Joachima Triera, który się nazywa Zapomniałam jak, ale był mega fajny. Co to był za film, pamiętasz? Taki ulubiony.
1: Oslo?
0: Tak, Oslo 31 sierpnia.
1: Ja nie oglądam tego, bo Antonina będzie robiła screening. Będzie robiła wielkie kino plenerowe do całego Poznania.
0: Aha, no to jak to będzie, to ja wtedy przyjdę i po prostu zobaczę to jeszcze raz.
1: No, na lotnisku Ławica będziemy puszczać ten film.
0: Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy.
1: Albo można to, że Poznań? Nie wiem, musimy się zastanowić, czy jakby chcemy, żeby wyścigówki to oglądały, czy samoloty.
0: Dobrze.
1: W sensie teraz... Antonina się musi zastanowić, I guess.
0: A my teraz robimy niespodziankę w postaci Nie wiemy, co poleci. Znaczy, ja nie wiem.
1: Tak, ja musiałam zadedykować tę piosenkę dla mojego kolegi Suchego. Pozdrawiamy ciebie, Suchy, jeśli słuchasz. Ha. I to jest Meat Puppets, Oh Me.

0: To był Meat Puppets Omi, czyli Mięsny Jesz.
1: Mięsny Jesz, tego zjesz, tego zjesz. A wiesz w ogóle, jak jest Manuela spotkał tego pana od
0: Mięsny
1: Jeża, bo on popełnił samobójstwo przez te jakieś właśnie piosenki.
0: Tak.
1: I my nie jesteśmy bullies. Nie promujemy tego typu zachowań, więc proszę przestańcie prześladować Giorgio w internecie. Ej, jeśli ktoś tutaj teraz nas słucha i wie, kim jest Giorgio, a jest jakiś cud, że Giorgio ma live'a, to możecie mu napisać, że jest wspominany.
0: Ja myślę, że Giorgio by mógł nas słuchać w ogóle.
1: A wiesz, że Giorgio był ostatnio na tym, na jamie w Rus? Rus Jazz Club?
0: Co ty gadasz? Ale że na mikrofonie?
1: Nie, że on grał na basie.
0: Nie.
1: Tak. Ja tam byłam i to widziałam. I miał takie sandałki na sobie.
0: Fix or didn't happen.
1: No ej, no czemu? No dobra. That's whatever.
0: A co grał na tym basie?
1: No takie riffy różne.
0: Nirvana grał?
1: All apologies. Niektórzy mówią, że my jesteśmy śmieszni, inni, że nie. Jedni mówią, że jesteśmy unhinged, inni mówią, że to jest po prostu niepoprawne politycznie, ale chcielibyśmy z tego miejsca pozdrowić wszystkich tych, którzy słuchają nas co tydzień. I patrzymy, jak teraz słuchacze spadają.
0: Ja myślę, że Giorgio by zagrał Automatic for the People.
1: A ja myślę, że my powinniśmy zagrać więcej muzyki.
0: No
1: bo
0: dobra.
1: Mnie brzuch nadal boli i nikt jeszcze z DS5 nie przyszedł, więc jeśli jest ktoś na...
0: Szóstki nawet.
1: My jesteśmy w piątce.
0: Szóstce.
1: W piątce.
0: Aha.
1: To gramy w papier, kamień i nożyce.
0: Dobra.
1: Dobra.
0: I?
1: 3, 4. 2 razy nożyce.
0: A co jakby nadaje ten papier, kamień i nożyce? Że kto ma rację?
1: Tak, że nawet nie sprawdzamy tego.
0: Aha.
1: 3, 4.
0: I ja wygrywam.
1: Tak, ale do 3 gramy? Czy do 1? Nie, do 1 nie męczmy ludzi. No to tak to jest wygrał, więc jesteśmy w DS6 od teraz.
0: A sprawdzę to.
1: A co jak się okaże, że miałam rację?
0: No to upokorzenie. A miałaś rację, no dobra.
1: Wow.

0: I to był w ogóle nasz taki niszowy kącik.
1: Tak, chociaż nie aż tak niszowy, bo to jest około 3000 słuchaczy, więc to nie jest jeszcze najniżej, jak zejdziemy. A był to duet Halloween. Halloween, znacie angielski. Piekło wygrywa z utworem Tongue i to jest bardzo fajny album, on jest z zeszłego roku. I on w sumie skupia się w ogóle na takiej analizie podświadomości, jakby części składających się na podświadomość ludzką. I jeśli chodzi o samo wykonanie, to jak się przysłucha całości, to to trochę bardziej słychać niż teraz, ale część jest zrobiona digital, a część to jest jakby starsze demo kasetowe zrekonstruowane, więc to jest całkiem fajne, że jest takie połączenie i że to stworzy dość fajną fuzję dźwiękową.
0: No, są takie dwie części tego utworu.
1: No tak trochę, w sensie nie tyle tego utworu, ale w ogóle ten album jest dość podzielony. Więc polecam. Nie wiem, czy to kiedyś leciało u nas. Wydaje mi się, że nie. Sam album nazywa się Shadow House. No i tak jak mówiłam, właśnie w dużej mierze skupia się na tym badaniu naszej podświadomości i jakichś takich zabiegów mentalnych. A jeśli chodzi o samo brzmienie, no jest ono dość podobne po prostu do tego utworu, który słyszeliśmy. Ale ja bardzo lubię ten zespół. W sensie w sumie, no, duet zespół. Jak zwał, tak zwał.
0: A ja mam propozycję. Ja tego słuchałem dzisiaj w pociągu i to jest zespół Hotline TNT.
1: Ja już chyba wiem, co to będzie. Calling out to you.
0: To jest calling out to you. I posłuchamy sobie. Zespół Hotline TNT niestety zrobił nas w chuja, bo oni zagrali koncert na OFF-ie w zeszłym roku, ale przerwali go, bo gitarzysta złamał nogę w trakcie grania i powiedzieli, że zagrają za rok i nie zagrali.
1: Że nadal ma złamaną nogę. Myślałaś o tym?
0: Nie.
1: Nie przeszło ci to przez myśl.
0: No, ale kurde, to może tak jest w sumie.
1: I tutaj się tak oczernisz na publicznym.
0: Za bardzo myślę o sobie w takich sytuacjach.
1: Jesteś zbyt skupiony na sobie. Całe szczęście ja dbam o naszych słuchaczy, więc posłuchamy sobie teraz muzyki.

0: Jezu, ale to jest w ogóle niesamowite, niesamowite uniwersum jakby tego zespołu Hotline TNT.
1: Mi się bardzo podobało, że to teraz poza antenowo powiedział: o Boże, jakie to jest świetne, nie mogę z tego.
0: No bo to jest po prostu niesamowita muzyka i niesamowite teledyski i niesamowity merch i w ogóle wszystko. Stronę internetową mają nawet niesamowitą.
1: Polecam sobie, nie ma końca.
0: Polecam sobie obczaić zespół Hotline TNT, jeśli nie znacie.
1: Jeśli nie znacie, to pokochacie.
0: Jezu, i nawet spodnie sprzedają.
1: A jak to potrzebuje spodni?
0: Super, dobra. No, shut up and take my money. Wiesz, o co chodzi.
1: 15 koła było, oni no, nie mogą uwierzyć. I wy nie możecie uwierzyć w to, co wam powiem teraz, bo następna wykonawca, raczej grupa, zgromadzenie z Nowego Jorku ma tylko jeden singiel, który teraz poleci i nazywa się My Golden Tempo i to jest dosłownie jedyne, co można znaleźć.
0: I ma aż 40 wyświetleń.
1: Wow, serio?
0: No.
1: Jeszcze, że to jest niesamowite, bo ja jestem jeden z tych wyświetleń.
0: Dobra, to posłuchajmy.

0: fully charged?
1: Should be fine.
2: It's fine, I think.

0: Sledding My Golden Tempo. Fajne.
1: Tak?
0: Trochę brzmi jak... No, fajne, mega. Polekuję sobie to. I to brzmi trochę jak Bar Italia, tylko że z takim jakby kopem większym.
1: Co nie? Tak, no. Właśnie to myślałam. A w ogóle to jest fajne, bo to jest taka nowa rzecz, że można zobaczyć, gdzie nas to zabierze w przyszłości. Może to będzie strasznie popularne. I my będziemy
0: prekursorami. Sorry, ja powiedziałem, że to ma 40, to ma 1040 wyświetleń.
1: No to nas trochę kłamałeś.
0: Ej, zaprosiłem ich do Polski.
1: Okej. Okay.
0: Skąd oni są?
1: Z Nowego Jorku.
0: A, mówiłaś.
1: No. A sledding to nie jest jakby jazda na sankach? Czy coś takiego? To by było fajne, jakby to było. No. Jeśli jest tutaj ktoś, kto studiuje filologię...
0: Jeżeli jest tu ktoś, kto zna angielski.
1: Kto zna angielski? Znacie angielski? A nie, to było chyba inaczej. No tak czy siak, powoli zbliżamy się do końca, więc trzeba się rozbudzić, a rozbudzimy się za pomocą kształtu naszych czaszek.
0: Tak, ja ostatnio byłem świadkiem koncertu Mogoli, no. I to było świetne. I w ogóle to było też dziesięciolecie jej albumu pierwszego. I w ogóle się cieszę, że byłem częścią takiej historycznej chwili.
1: Ja miałam ochotę i okazję wtedy poznać też. I kurde, to jest taka miła osoba, szczerze.
0: To prawda.
1: I pozdrawiamy z tego miejsca.
0: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Małgolę, pozdrawiamy Adama Sowińskiego i pozdrawiamy też resztę zespołu, którzy są Brytyjczykami.
1: Z Cardiff.
0: Tak. I posłuchajmy sobie kształtu czaszki z płyty Jaskinia Hrabiej Czaszki. Małgolanu.

0: Pod tytułem Dobro. Po polsku. O Jezus, przepraszam. Dobrze. To posłuchajmy piosenki. Chyba, że ty masz coś do zadania jeszcze.
1: Nie, myślę, że mogę się oddać tobie.
0: Dobra. Dobro. West Side Cowboy z albumu It Goes On, który wyszedł tydzień temu, może? Dwa? Trzy?
1: And life goes on and on and on.
0: Yes.

0: to był West Side Cowboy z utworem Dobro. No i to jest taka dobra, fajna, słodka muzyczka. Mam nadzieję, że zagrałem za rok na OFF-ie. Na przykład. Tak sobie wymyśliłem.
1: Okej. Ale ja myślę, że dość już mówienia o OFF-ie. To już się zakończyło. Ten etap w naszym życiu już minął i on nigdy nie wróci.
0: Już nigdy nie będzie takiego OFF-a.
1: Już nigdy nie będzie OFF-a. Bo ja rozmawiałam z Arturem i on mi powiedział, że nie będzie.
0: Wow. Jego syn mu już nie podsunie trainerów? Żadnych?
1: Okej.
0: Okay. Gangów?
1: Okej, okay, dobra, dobra. I teraz zmieniamy klimat, bo byliśmy weseli przez chwilę, a teraz jesteśmy smutni i wchodzimy w zgliszcza.
0: Raz jesteśmy mali, a raz jesteśmy duzi.
1: I to jesteśmy bardzo mali, bo jesteśmy w lesie, w którym są zgliszcza i one nas atakują. I jest tam też ona, czyli Erf i Terka.
0: Tak. I posłuchamy sobie Pure Smile, Snake Venom, czyli szczery, prawdziwy uśmiech
1: i jad węża. I to jest to, co jest z nami, że my tutaj się tak uśmiechamy.
0: A potem zdejmujemy maskę.
1: Zdejmujemy maskę i okazujemy się rumijami. Fajnie. Dobra, no. To tyle od nas. Posłuchajmy muzyki dalej.
0: No dobra.

0: Ziemiajadka, czyli Earth Eater. Pure Smile, Snake Venom.
1: A ja strasznie lubię to. To jest takie fajne. Ja strasznie sporo tego słucham.
0: No fajna ta muzyczka.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na. I tak cały czas. Ale to jest fajne. Ja bardzo lubię ten moment na samym początku. To jest całkiem śmieszne, kiedy są utwory, w których tytuł jakby pada tak bezpośrednio i to jeszcze jakby w pierwszej linijce tekstu.
0: Że taka obvious jest po prostu.
1: Nie no, w sensie, no to nie jest obvious. To jest po prostu fajne. W sensie takie, że zabawne, że takie urocze.
0: Takie uwu.
1: Tak, uwu.
0: O, no dobra.
1: Uwu. A... Dobijamy do brzegu i chcielibyśmy zmieścić jeszcze dwie piosenki, więc ograniczymy się do minimum.
0: Nie no, nie zdążymy chyba.
1: Nie zdążymy?
0: No, musielibyśmy chyba skrócić jedną.
1: To jest jak najbardziej, myślę, okej.
0: No dobra. To co, słuchamy teraz King Kong 2K11 na przykład?
1: Tak, i ja z tego miejsca chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy dzisiejszych, którzy lubią mój głos muzyczny i to jest dla was.
0: Ja bym chciał z tego miejsca pozdrowić wszystkich słuchaczy.
1: Okej, okay, dobra.
0: Dobra, okej. Okay.

0: I co? Jeszcze puścimy na koniec?
1: I na koniec dzisiaj roadkill, ale jeśli prowadzicie auto, mamy nadzieję, że was nie spotka żaden roadkill, albo że może wy nie dokonacie żadnego roadkilla. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za uczestnictwo wasze tutaj w naszym cotygodniowym cyrku. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji Post Office.
0: Tak, ja również dziękuję. To jest dla mnie zawsze ogromny zaszczyt.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
1: Cześć.
0: Cześć, ja jestem Magda Bąk.
1: A jestem Tytus Walterowicz i słyszymy się za tydzień.
0: Yes. Goodbye and good night.
1: Welcome.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Nocnik na 98.6.

0: Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend,

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren,